0: Męska koszalina.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

usiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się to.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: SK Koszalin News.
1: Budka Życia oficjalnie uruchomiona w okolicach przystanku MZK Rynek Staromiejski w Koszalinie. To legendarna brytyjska budka telefoniczna, w której przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dostępny jest defibrylator AED, a także apteczki, koc termiczny czy gaśnica. Po otwarciu usłyszymy jasne komunikaty, jak postępować w razie zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia. Budkę Życia pomalował Cukin, a ręcznie wykonaną metalową rzeźbę serca przygotował Patryk Król. Budka Życia to społeczny projekt mający poprawić bezpieczeństwo i świadomość mieszkańców Koszalina w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy.
2: Witam Cię w koszalińskiej budce życia. Znajdziesz tu defibrylator AED. Jego obsługa jest prosta i bezpieczna, ale pamiętaj, że nie jest to zabawka i można go użyć tylko w przypadku zagrożenia ludzkiego życia. Jeśli sytuacja będzie...
3: Paulina Waluk-Szyperska, pomysłodawczyni projektu Budka Życia.
4: Marek Szyperski, mąż Pauliny i jeden z twórców projektu.
3: Budka Życia, od samego początku wiedzieliśmy, że stanie w centrum miasta w Koszalinie, ponieważ to będzie wizytówka, kolorowa wizytówka naszego Koszalina.
4: Chcieliśmy po prostu pogłębiać świadomość odnośnie udzielania pierwszej pomocy. Chcieliśmy też zwrócić uwagę, a taka budka londyńska pomalowana przez Cukina na pewno będzie zwracała uwagę i ludzi zainteresuje, co tam się w środku znajduje.
5: No to zdradźmy trochę, czym jest Budka Życia, co jest w środku i za chwilę też o tym, jak z niej korzystać.
3: Budka Życia to jest społeczny projekt. W środku znajduje się defibrylator AED, który w każdym momencie będzie mógł uratować życie.
4: Oprócz defibrylatora znajdziemy też tam apteczki, gaśnice, koc gaśniczy, czyli takie rzeczy, które mogą się przydać podczas pierwszej pomocy.
3: Każdy może otworzyć drzwi Budki Życia i jak się otworzą drzwi Budki Życia, też będzie niespodzianka, która jest przygotowana od pana Roberta Makłowicza.
5: My już sporo mówiliśmy o defibrylatorach AED, że to jest bardzo ważne urządzenie w przestrzeni miejskiej, nie tylko Koszalina, bo na szczęście pojawia się ich coraz więcej, ale właśnie kiedy go używać, w jakich sytuacjach i czy każdy może?
4: Każdy może podczas nagłego zatrzymania krążenia, jeżeli osoba, która leży, nie odzywa się, nie reaguje, bierzemy defibrylator. Defibrylator jest takie mądre urządzenie, magiczne, które samo informuje nas krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać, to jest 100% bezpieczne dla osoby udzielającej pomocy i dla też osoby, której się udziela pomocy. Budka Życia to jest tak naprawdę łańcuszek życia z punktami życia. To jest punkty życia, nasz projekt, 40 defibrylatorów i warto podkreślić, że te defibrylatory uratowały już życie. 4 osoby uratowano dzięki tym defibrylatorom w samym Koszalinie.
6: Tomasz Żuk, pseudonim Cukin.
5: Autor?
6: Że tak powiem, w dużej części sfinalizowałem tą budkę i zaprojektowałem malowanie, serce i ona już tutaj jest. Organizatorzy się do mnie zwrócili, czy robimy taki coś. Ja mówię, że tak, z mojej strony macie malowanie i każdą pomoc. No i tak zrobiliśmy, że z tą budką było, że trzeba było ją na początku kupić, zbiórkę zrobić. Później plany było ją pomalować, pomalowałem. Później zaprojektowałem serce, które wykonał taki rzeźbiarz koszalinski, który już nie żyje, Patryk Król. Ta rzeźba jest zamontowana, pomalowana przeze mnie, a później wiele lat starań, żeby ktoś ją tutaj postawił i po 6 latach ona już tutaj jest. Cieszymy się, że to się udało zrobić.
7: Sebastian Tała jest zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. Ciekawy element architektoniczny, który wzbogaca nasze serce miasta, centrum miasta, ale przede wszystkim jest to budka życia, jest to budka, która może uratować życie, żeby nie musiała, ale jest to budka, która może uratować życie. 44. defibrylator na terenie Koszalina, mamy 8 mobilnych w autobusach i co mnie niezmiernie cieszy, dużo młodzieży, dużo seniorów i mój apel dzisiaj skierowany właśnie do całego społeczeństwa, nie bądźmy obojętni, nie bądźmy obojętni, jak widzimy osobę, która traci przytomność, czy jest nieprzytomna i leży, warto podejść, zobaczyć. Możemy zostać bohaterami bez peleryny, możemy zostać osobami, które naprawdę mogą pomóc uratować życie i to warto w takich działaniach wspierać.
1: Więcej informacji także na stronie budkażycia.pl. Materiał Agnieszki Górskiej.
0: SK Koszalin.
1: Rewolucja w koszalińskim MZK. Miasto pozyskało ponad 42 miliony złotych unijnego dofinansowania na zakup 13 nowych autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami. Wartość całego projektu to blisko 70 milionów. Inwestycje mają też dać początek budowie nowej zajezdni przy ulicy Wołyńskiej. A na tym jeszcze nie koniec. Na początku przyszłego roku do Koszalina ma trafić kolejnych 15 nowych autobusów z silnikami diesla.
8: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. W każdej spółce dzieje się bardzo wiele. Tak dość cyklicznie staramy się robić konferencje prasowe, aby Państwa informować o tym, co się dzieje. Ostatnio była konferencja prasowa w Mecu, gdzie podzieliliśmy się z Państwem informacją na temat tych działań, które już trwają, jak i też budowy tego nowego nie tylko kotła, co kotłowni tak naprawdę na Zrębek, która pozwoli zminimalizować opalanie węglem, który jest niezwykle kosztowny nie jako paliwo, ale jako te kary, które są związane z ETS-em. Dzieje się też i w wodociągach, tam też w fazie zaawansowanej jest projektowanie oczyszczalni razem z silnikiem kogeneracyjnym, który będzie wykorzystywał metan, który jest dzisiaj idzie w atmosferę, będzie gromadzony, zbierany i będzie spalany w tym silniku, przez to będzie wytwarzana i energia cieplna, i energia elektryczna. Ale o tym będziemy mówili na różnych zupełnie innych odcinkach. Dzisiaj spotykamy się, żeby też poinformować Państwa o tym, co dzieje się w spółce MZK, bo tu też bardzo wiele się dzieje. W tym roku, na początku tego roku, wyjechały na ulicę Koszalina autobusy, które tu widać na tych banerach, które są po prawej i po lewej stronie. Takie niebieskie autobusy, które wniosły trochę, może powiedzieć, powiewu nowości, świeżości do Koszalina, bo ostatnie nowe autobusy...
9: W 2019, chyba
8: 2017 było podpisywane, że sam wtedy podpisywałem jako wicemarszałek, który jest ówczesnym prezesem Bacławskim, czyli generalnie od 10 lat nic takiego się nie wydarzyło. Teraz przyjechało tych 13, tak, autobusów...
9: 10 i 3, razem 13.
8: 10 i 3 to 13, tak.
9: Mamy rok szkolny, więc jeszcze matematyka.
8: Nie jest to skomplikowana matematyka, a jest to jednak matematyka jak najbardziej. Czyli 13 autobusów, one nie są zupełnie nowe, są używane, ale nieco tylko. Oprócz tego zostały zmodyfikowane, zmodernizowane, także wyglądają praktycznie jak nowe i naprawdę są w bardzo dobrym stanie technicznym, pojeżdżą, posłużą jeszcze wiele, wiele lat. Ale na początku przyszłego roku, na przełomie lutego i marca, powinno się pojawić na ulicach miasta Koszalina kolejnych 10 autobusów diesel Euro 6. Te już będą nowe, zupełnie nowe, fabryczne. To też są autobusy takie podobnie jak te, będą w tak zwanym najmie długoterminowym. I one też urozmaicą, unowocześnią naszą flotę pojazdów MZK. Ale dzisiaj też spotykamy się, żeby Państwa poinformować i podzielić się informacją, dobrą nowiną, mianowicie taką, że dostaliśmy informację już z CUP, z ministerstwa, czy CUP, czyli Centrum Unijnych Projektów Transportowych, że nasz wniosek w ramach pieniędzy ZIT-owych na 42,209 milion złotych został zaakceptowany przez CUP i tylko to dotację bezzwrotną miasto Koszalin otrzymało, aby zakupić autobusy elektryczne. Będzie to 13 nowych autobusów elektrycznych, które zostaną zakupione razem z oprzyrządowaniem, razem z ładowarkami i będą elementem tworzenia nowej bazy MZK, która powstanie przy ulicy Wołyńskiej. Bo ta baza, która dzisiaj jest przy ulicy Gnieźnieńskiej, ledwo pomieści te pojazdy, które są dzisiaj, te pojazdy hybrydowe z silnikiem diesla. Także pojazdy elektryczne tam się nie zmieszczą, musimy szukać nowych rozwiązań. Oprócz tego ta lokalizacja, ta baza MZK, która dzisiaj jest przy Gnieźnieńskiej, to tak naprawdę jest świetnie położona lokalizacyjnie działka, która jest praktycznie w centrum miasta, nieopodal parku. Także jest to zdecydowanie lepszy teren, aby tam posadowić mieszkania, a nie teren przemysłowy, zarówno czy to dla MZK, czy dla PGK. Także stopniowo te obie spółki będziemy z tego terenu wycofywać, przenosić do stref przemysłowych, tak aby tam zwolnić ten teren pod mieszkaniówkę. To oczywiście jest proces wieloletni, ale dzisiaj go rozpoczynamy. Nie próbujemy na siłę upchnąć autobusów elektrycznych razem z samym tym oprzyrządowaniem w bazie przy ulicy Gnieźnieńskiej, tylko szukamy nowych rozwiązań, które już zapoczątkują budowanie całkowicie nowej bazy przy ulicy Wołyńskiej. Autobusy elektryczne to jest ta przyszłość, którą zmierzamy. Dotacje bezzwrotne dzisiaj w zasadzie można otrzymać tylko właśnie na autobusy zeroemisyjne, czyli mogą to być autobusy albo elektryczne, albo wodorowe, albo tego typu rozwiązania. Wodór jeszcze dzisiaj nie jest na tyle tani, żeby tych rozwiązań szukać, co nie znaczy, że w przyszłości w tym kierunku nie będziemy zmierzać. Na razie jednak to autobusy elektryczne właśnie są tą najbliższą przyszłością. Ja tylko powiem w tym miejscu, z dość dużą nie ukrywam satysfakcją, że te pieniądze udało się pozyskać. Mamy te 42, prawie 43 miliony złotych, dlatego że burmistrz między innymi Sianowa nie potrafił tych pieniędzy pozyskać w Sianowie i zrezygnował z zakupu autobusów elektrycznych, przez co my mogliśmy te pieniądze pozyskać, skorzystać i dzięki oczywiście też i przychylności pozostałych członków ZIT-u, czyli pozostałych gmin, które są w tym ZIT-ie z nami ulokowane, że tak powiem, mogliśmy o te pieniądze zawalczyć, zawnioskować i te pieniądze dostaliśmy. To nie jest pierwszy tego typu przypadek, bo podobnie było ze stacją przydatkową w Jamnie. Tam też mój poprzednik planował wydać 8,5 miliona. Myśmy pozyskali w sumie 44 miliony złotych na stację przydatkową w Jamnie. Dlatego, że też między innymi właśnie burmistrz Sianowa nie był w stanie, nie potrafił, nie umiał zbudować stacji przydatkowej u siebie w Sianowie. I to jeszcze nie byłoby tak tragiczne, że on nie potrafi, nie umie. No bo oczywiście można nie umieć, nie potrafić. To jest jakby zrozumiałe, prawda? Ale to, co zrobił na etapie późniejszym, to jest w ogóle, można powiedzieć... Ja uważam, że skandal. Szanowni Państwo, w grudniu dostaliśmy informacji od starosty, który był liderem projektu, takiej grupy zakupowej okolicznych gmin, które chciały właśnie zakupić transport, czy te autobusy elektryczne na potrzeby transportu podmiejskiego. I starosta, wypowiadając się w imieniu tych wszystkich gmin okolicznych, stwierdził, uznał, wysłał takie pismo, że oni rezygnują z tych pieniędzy i generalnie jakby oddają je do dyspozycji ZIT-u. Wtedy wszyscy członkowie ZIT-u oddali, nie, może wszyscy, odbyło się głosowanie w trybie biegowym i ci, którzy oddali głos za tym, żeby te pieniądze trafiły do miasta Koszalin. Wtedy burmistrz Szanowa postanowił nie oddawać w ogóle głosu, nie zabierał w ogóle głosu w tej sprawie, ale tego, oczywiście te pieniądze myśmy wtedy dostali, przyjęli, zawnioskowaliśmy, złożyliśmy stosowne wnioski do ministerstwa i kiedy byliśmy już na finalnym etapie oceny tych wniosków, to wpłynął pismo do ministerstwa funduszy i do SUPT-u również, że on pozwał nas do sądu. Pozwał miasto Koszalin do sądu, że zakwestionował tą uchwałę, w której głosowaniu nie brał w ogóle udziału. Które głosowanie odbyło się na przełomie grudnia i stycznia. On w maju nas pozywa i w maju pisze pismo do ministerstwa, gdzie prosi o to, żeby zablokować nam te pieniądze, uniemożliwić ich wykorzystanie ze szkodą dla miasta Koszalin. To jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe, tym bardziej, że gdyby tak się wydarzyło, to ministerstwo blokując te pieniądze spowodowałoby, że wtedy, kiedy można byłoby odblokować, kiedy powiedzmy proces sądowy by się zakończył, to zakończyłaby się również perspektywa finansowa. I tych pieniędzy nie tylko nie dostałoby miasto Sianów, nie dostałoby miasto Koszalin. Nikt by ich nie dostał. Wróciłyby do Brukseli. To jest działanie nie tylko na szkodę gminy miasta Sianów, co jest oczywiste i jego działanie jest tak wymierzone. To jest działanie wymierzone wprost w mieszkańców Koszalina, ale również ze szkodą dla obywateli polskich, no bo te pieniądze nawet nie trafiłyby jakiegoś dużego ogólnokrajowego wora, tylko wróciłyby do Brukseli. Chwała Bogu, ministerstwo nie uznało burmistrza Sianowa za w ogóle partnera. Dla nich partnerem jest ZIT jako całość. Głosowanie uznali za absolutnie legalne, dobrze przeprowadzone i te pieniądze dzisiaj wiemy na pewno, że otrzymaliśmy wbrew temu, co wyprawiał burmistrz Sianowa, próbując działać na szkodę i gminy miasta Sianów, i miasta Koszalin.
10: Piotr Owiński, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie. Mówiąc szczerze, to nie byłem przygotowany. Nie wiedziałem, że te ostatnie zdania, ale gratuluję panie prezydencie, bo myślę, że czas najwyższy, żebyśmy na głos zaczęli mówić o tym, co tak naprawdę nas dotyczy. Transport publiczny sam w sobie jest bardzo ważnym elementem dla mieszkańców, myślę. A tutaj mieliśmy taką klasykę, którą można, nie chcę na ten temat się rozwodzić, ale klasykę, którą można ująć, że sam ktoś nie chciał zjeść, bo nawet nie wystartował po te pieniądze, ale też nie chciał dać zjeść komuś. No, myślę, że mieszkańcy i historia będzie potrafiła to w jakiś sposób ocenić. Ale porozmawiajmy chwilę o transporcie publicznym i o MZK, w którym mam tą przyjemność zarządzać od 2 lat. I powiem tak, jak drukowaliśmy te roll-upy, to był projekt, tak? 51 nowych autobusów to był projekt, które rozpoczynaliśmy. To drukowaliśmy nie tak dawno, tak naprawdę. A dzisiaj mogę powiedzieć, że w fazie projektów to zostało już tylko 10 autobusów, a 41 autobusów to jest fakt, który się wydarzy. Jedno malutkie doprecyzowanie. Tych autobusów w przyszłym roku diesli wjedzie 15, a nie 10. I to jest, tak? to jest dobra informacja. One się już produkują. Od razu powiem, że będą w kolorze niebieskim, więc transport publiczny będzie nosił barwy flagi naszego miasta. Nie do końca w tym kolorze niebieskim, który jeżdżą dzisiaj, ale takie typowe, bardzo zbliżone do flagi naszego miasta. Będą to autobusy marki MAN. To MAN wygrał ten przetarg. Będzie to 15 autobusów. Będą to autobusy przegubowe i będą to autobusy 12-metrowe. Najnowocześniejsze, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, przystosowane do osób niepełnosprawnych, przystosowane dla osób słabowidzących. Także myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni. To nie koniec dobrych informacji, bo tak jak pan prezydent powiedział, dostaliśmy dofinansowanie. Dokładnie to jest kwota 42 209 458 zł i 39 groszy. Przy czym, panie prezydencie, jeszcze tutaj podziękowania i ukłon w stronę prezydium ratusza, bo 7,5 miliona złotych to jest wkład własny, który miasto tak naprawdę wykłada, żebyśmy mogli zrealizować ten projekt, to 15% jest wkładu własnego.
8: To jest w tej kwocie, tylko to jest oprócz tej kwoty.
10: To jest oprócz tej kwoty, bo razem to jest 49 milionów 658 zł netto, a brutto z wszystkimi kosztami, również tymi, które nie są kwalifikowane, to jest projekt na 69 milionów złotych. czekamy jeszcze z niecierpliwością, bo mówiąc o tym, że 41 autobusów to mamy to, co już mamy w garści, to czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie, ono będzie niebawem, jednego projektu, też z pieniądze z CUPT-u i to będzie zakup wtedy kolejnych, wnioskowaliśmy tam o środki na kolejne 10 autobusów. Czy nam się to uda? Nie wiem, bo tych pieniążków tam jest 700 milionów złotych, a startuje do tego cała Polska. To, co się wydarzyło dotychczas, te 42 miliony, to było Pomorze Zachodnie, tak? Bo to było podzielone na CUPT-y regionalnie. W tej chwili startuje do tego cała Polska, ale staraliśmy się spełnić absolutnie wszystkie wymagania. Jedno zdanie tylko, bo sobie obiecałem, jak obejmowałem to stanowisko, że nie będę mówił nigdy o poprzednikach, choć czasami naprawdę trudno, gryzę się w język, ale jedna rzecz dla porównania, żebyśmy wiedzieli. Przez ostatnie 11 lat MZK kupiło 11 autobusów. Tyle się pojawiło w taborze. A przez ostatnie 11 miesięcy również MZK kupiło 13 autobusów, więc mówię to tylko po to, żeby pokazać Państwu skalę, jak to wygląda. Reszta tych autobusów, czyli 15, które wjadą w przyszłym roku, one się już produkują, plus te 13 elektrycznych autobusów, które wjadą w 2028 roku, to są autobusy, które już mamy. Powtarzam się, żeby to dobrze wybrzmiało i żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, co przed nami. Mamy gdzieś w powietrzu wiszące jeszcze 10 autobusów, w sumie to jest 53 autobusy. 53 autobusy przy taborze, który jak obejmowałem tą funkcję, to było 69 autobusów, w tej chwili mamy 74 autobusy, bo część autobusów siłą rzeczy, szanowni Państwo, jest wycofywanych. One się już po prostu nie nadawały, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa. Średni wiek życia autobusów, bo to też jest bardzo ważne, w komunikacjach miejskich w Polsce to jest 8 lat. On nie przekracza 8 lat. U nas autobusy średnio miały 15 lat i więcej, a najstarszy autobus ma lat 31. Tak to wygląda i tyle, jeżeli chodzi o historię. Ważne jest, żebyśmy jeszcze jedną rzecz powiedzieli. Podchodzimy bardzo poważnie do powierzonego nam zadania. Rozpoczęliśmy pracę w MZK od utworzenia planu wymiany taboru na lata 2025-2030 i w tym planie wskazaliśmy też kierunki rozwoju. Bardzo długo debatowaliśmy, czy to będzie kierunek rozwoju w kierunku wodorowego napędu lub elektrycznego, bo to nie jest też tak, że to jest nasze chciejstwo lub nasze marzenie, żeby iść w kierunku autobusów zeroemisyjnych, tak? Które w prostej linii są 2-2,5 razy droższe niż autobusy diesla. Działamy w reżimie dyrektywy unijnej i działamy w oparciu o ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I czasami czytam, jak mieszkańcy się denerwują, dlaczego kupujemy elektryki, dlaczego idziemy w taką drogą technologię. My nie mamy wyboru, żeby to dobrze wybrzmiało. To jest coś, co my musimy zrobić. Te 10 autobusów, które Państwo widzicie, to są autobusy używane, ale kupiliśmy, ten cały projekt obiewał na 7 milionów złotych. Jeden taki nowy autobus kosztuje 1 600 000, a my 10 kupiliśmy za 7 milionów złotych. One miały 250 tysięcy przebiegu i proszę mi wierzyć, pochodzą z rynku niemieckiego, są w bardzo dobrym stanie. Myślę, że już mieszkańcy dostrzegają tą różnicę. Te 15 autobusów, umowę na zakup tych autobusów diesla podpisywaliśmy w Sylwestra o godzinie 19, ponieważ do końca roku mieliśmy czas na podpisanie tej umowy na zakup diesla, bo od 1 stycznia byłoby to już niemożliwe. Dzisiaj zakup diesli praktycznie dla samorządu stał się już całkowicie niemożliwy i zakazany prawem. Jeśli to, o czym pan prezydent mówił i produkcja prądu będzie rozwijać się, ten klaster energetyczny, który tworzymy w tej chwili w Koszalinie, jeśli będzie się rozwijać w tym kierunku, w którym to widzimy, że zmierza, to proszę mi uwierzyć, że jeśli pozyskamy tani prąd, o tak mówiąc wprost, to przejechanie 100 km będzie nas kosztowało w przeliczeniu na energię elektryczną tyle, jakby palił 12 litrów oleju napędowego. A dzisiaj autobusy hybrydowe, które mamy, palą 40 litrów oleju napędowego, a diesle palą 50 litrów oleju napędowego. To proszę zobaczyć, jest szansa, że gdybyśmy pozyskiwali tanią energię, to koszt transportu publicznego spadnie czterokrotnie. Trzymamy kciuki, że to się uda. Nie przedłużając, zaraz za planem wymiany taboru powstało drugie opracowanie, które Państwu polecam. To jest strategia kierunków rozwoju transportu publicznego. To opracowanie to jest na 10 lat, 2025-2030, bo jak mielibyśmy się rozwijać, gdybyśmy nie przyjęli jakiegoś planu? Tylko i wyłącznie dobry rozwój gwarantuje nam obranie jakiegoś planu i realizacja tego planu. Tą strategię opracowaliśmy, ona powstała już tak naprawdę na przełomie listopada i grudnia. Jest to przy pełnym udziale miasta, za co dziękujemy, bo mam nadzieję, że i mieszkańcy, i Państwo widzicie, że ta współpraca miasta i spółki miejskiej MZK układa się bardzo dobrze i tak naprawdę nie mielibyśmy nawet szans pozyskać tych 42 milionów, gdyby miasto nie miało w tym swojego udziału, tak? Spółki nie stać by było tak naprawdę na wnioskowanie o takie potężne pieniądze. Musicie Państwo wiedzieć, że te zabiegi burmistrza Sianowa sprawiły, że między wakacjami zeszłego roku a grudniem nam zostało tylko 4,5 miliona do wykorzystania. Moglibyśmy za to kupić jeden autobus z infrastrukturą. Chytrość przegrała i proszę Państwa, te pieniądze wróciły do puli. Dzięki temu mamy 13 autobusów. Mam nadzieję, że będziemy mogli z Państwem się spotkać i pochwalić się tymi 10. To będzie oznaczało jedno, że w przeciągu 3 lat 85% autobusów z naszego taboru będzie nowych.
8: Ważne jest też, że żeby flota normalnie mogła funkcjonować, to jest zawsze musi być kilka autobusów w rezerwie. Jak zaczynaliśmy, no to nie mieliśmy ich w rezerwie, tylko zawsze było minus 3-4 autobusy, bo zawsze brakowało. Bo któryś się popsuł, bo coś tam. Ja nawet kiedyś słyszałem taką opinię jednego z kierowców, że on się codziennie boi, żeby się podłogał oberwie i może zgubić pasażerów. Tak był wyglądał stan na początku. Dzisiaj oczywiście to już jest ta abstrakcja, jesteśmy już zupełnie w innym miejscu i czasie. Ale do takiego stanu nasi poprzednicy doprowadzili.
10: Ja powiem Państwu jeszcze, jak wygląda ta współpraca z panem prezydentem, tak? Ci starsi pracownicy, którzy są w spółce, poprzedniego prezydenta nie widzieli w spółce nigdy, tak? Zastępcy prezydenta resortowego widzieli w kadencji 2 razy. Pan prezydent Tomasz Sobieraj pod naszą namową przyjechał, podnieśliśmy autobusy i obejrzeliśmy je od spodu, pokazaliśmy, jak to wygląda na samym początku, żebyśmy zrozumieli, że mamy wspólny cel, tak? I musimy grać do jednej bramki i proszę mi wierzyć. Czytałem też takie duże opracowanie, dlaczego Gdynia jest najszczęśliwszym miastem w Polsce. 45% tego sukcesu, szczęśliwości mieszkańcy Gdyni wskazali na dobrze zorganizowany transport publiczny, tak? Naprawdę do końca chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak ten transport publiczny jest ważny na zadowolenie życia mieszkańców. Dziś rozpoczęliśmy we wrześniu troszkę zmienioną siatkę połączeń. Dostajemy sygnały, bo nikt jeszcze się nie urodził taki, kto by tą siatkę stworzył idealną dla wszystkich. Ale dostajemy sygnały, my na te sygnały, drodzy Państwo, reagujemy bardzo żywo, tak? Za każdym razem to nie idzie do kuwety. To za każdym razem jest analizowane i sprawdzamy, co możemy zrobić. Ale apelujemy do mieszkańców, żeby mieli tą świadomość, że jeżeli poruszymy jeden autobus, to jest siatka połączeń. To ciągnie dokładnie połączenia innych autobusów i czasami to wymaga chwili, żeby to pozmieniać. Ale na pewno będziemy się pochylać nad każdym jednym sygnałem czy prośbą zmian. Wspomniałem Państwu, że w listopadzie na sali 300 spotkaliśmy się w ramach prezentacji strategii rozwoju, to się nazywa dokładnie Strategia Rozwoju Transportu Publicznego MZK w Koszalinie na lata 2025-2035 i to jest zadanie wspólne z Urzędem Miejskim. Podczas analizy tego, co przed nami, tak, i teraz znowu wracam do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i do tego, że jesteśmy zmuszeni do zakupu tych elektryków, wybrzmiało, że potrzebujemy minimum jakichś 40 milionów, żeby uruchomić w ogóle ten transport zeroemisyjny. A budowa nowej siedziby to był koszt rzędu 80, wyceniany był na około 80 milionów złotych. Tak? Proszę mnie nie łapać też za te cyfry w przyszłości ewentualnie, bo wiadomo,

0: Przy parku nad rzeką, tak naprawdę z pięknym widokiem na Górę Chełmską. Myślę, że mieszkańcy też się ucieszą, jeśli wyprowadzimy ten ciężarowy transport, co by nie powiedzieć, na ulicę Wołyńską, gdzie będzie łatwiej dociągnąć energię. I teraz 40 milionów, które mielibyśmy wsadzić, plus 25 milionów, które mamy nadzieję szacunkowo uzyskamy ze sprzedaży tych 3,5 hektarów, to brakuje nam tylko 15 milionów w tym momencie, żeby pomarzyć o nowej siedzibie, tak? Nowej, całkowicie nowoczesnej siedzibie przystosowanej do autobusów elektrycznych i przystosowanej do autobusów wodorowych, bo my nie jesteśmy w stanie dzisiaj na ulicy Gnieźnieńskiej spełnić tego reżimu wymogów, bo to jest zupełnie inne hale serwisowe, zupełnie inna technologia napraw i obsługi tych autobusów. I wtedy to naprawdę decyzja była, proszę mi wierzyć, błyskawiczna. Nie dzieliliśmy się jeszcze z opinią publiczną tą decyzją. Dzisiaj jest pierwszy raz, ale panie prezydencie, dziękuję kolejny raz. Zaczniemy ją już tak naprawdę robić teraz, w przyszłym roku. Te elektryki już nie wjeżdżają na Gnieźnieńską.
1: Te elektryki na Gnieźnieńskiej nigdy się nie pojawią. One będą od razu tam w tej nowej siedzibie na Wołyńskiej.
0: 1/3 nowej siedziby będzie skończona. Ten jest na 3 etapy to podzielone.
1: Najpierw wprowadzimy tam elektryki, a później sobie będziemy bazę rozwijać, żeby przenieść te autobusy diesla, które mamy tamtą lokalizację.
0: Średnio rocznie, powiem może o kilometrach, bo to też jest zatrważająca kwota, 3 100 km przejeżdżamy w tym roku przez objazdy, przez zmiany różnego rodzaju. Przejedziemy 3 800 000 km. Proszę mi uwierzyć, że dzisiaj rano mieliśmy spotkanie w Zarządzie Dróg i Transportu. Te 800 000 to, panie prezydencie, dobra informacja. To jest 6 milionów złotych więcej za wozokilometry. Ja państwu też to mówię celowo, żebyście i państwo, i mieszkańcy, żeby wiedzieli, jak to się przekłada na pieniądze, a przewozimy w granicach 33 milionów ludzi rocznie. Za co dziękujemy. To też będzie na pewno rekordowy rok, jeżeli chodzi o stratę finansową. Zaraz powiem, bo od początku tylko jak nastałem w MZK, to nie zgadzam się, panie prezydencie, ze sformułowaniem, że jest strata MZK. Nie ma czegoś takiego jak strata MZK. Jest to polityka finansowa, którą kreuje Rada Miejska tak naprawdę i my tylko według tego reżimu, w którym się znajdujemy, mówimy tu o cenie biletów i mówimy to o rozliczaniu wozokilometrów, my w tym żyjemy. Stąd one są niedoszacowane, powstaje strata jest wyrównywana przez miasto i też pewnie państwo tego nie wiecie. Jak przyszedłem do pracy, to była nierozliczona rekompensata za 2022, 2023 i 2024 rok. I w przeciągu jednego roku pan prezydent podjął taką decyzję i radni miejscy, żeby tą stratę wyrównać. To jest coś, co wcześniej w ogóle nie miało miejsca. Nie chcę mówić o poprzednikach, ale naprawdę to zainteresowanie poprzedniej władzy zakładem komunikacji miejskiej było marginalne, żeby powiedzieć. Dzisiaj paliwo. Jesteśmy największym biorcą paliwa w mieście. Zużywamy dziennie 5000 litrów. I proszę sobie wyobrazić, że galopujące ceny to jest dzienna strata o około 12 do 15 tysięcy złotych. To proszę państwa, jak to przeliczymy na skalę roku, to już mamy jakieś 2,5-3 miliony złotych większą stratę niż rok temu, niż w poprzednim roku. Wprowadzenie przez rząd tej akcji CPN, ceny paliw niżej, oczywiście obniżenie podatku VAT pomogło osobom fizycznym. Dla mieszkańców było to odczuwalne. Dla nas absolutnie nie, bo my przecież większość kosztów ponosimy ze stawką 23%, a stawka 8% to nam tylko pogłębiała stratę. Jak to będzie? Aż się boję pomyśleć. Ostatnio analizowaliśmy, czy nasze pylony mają możliwość włączenia jedynki z przodu, czy są dwucyfrowe, tak? Bo niektóre koncerny nawet w Koszalinie nie mają takich pylonów. Stacje MZK...
1: Żeby to nie wybrzmiało tak, że za chwilę będzie paliwo na stacji MZK po 10 zł. Nie ma takiego tutaj... Mam takie zamiary, żeby paliwo na MZK było droższe niż gdziekolwiek indziej, tak?
0: Proszę państwa, na stacja MZK została powołana do tego, tu mieszkam, tu tankuję, wszyscy znamy to hasło, bardzo dobre uważam, przy czym proszę mi wierzyć, często jesteśmy opluwani, chyba nawet można użyć tego słowa, przez internautów za ceny paliw. Proszę mi wierzyć, że stacja paliw MZK nie zarabia na paliwie. To nie jest wielka tajemnica, nasze finanse. Jeżeli ktoś chciałby, proszę zapytać, w ramach informacji publicznej pokażemy, jak to wygląda. To nie jest tak, że my mamy chęć zysku, albo mamy takie zyski jak Orlen i możemy sobie obniżać cenę paliw. Proszę mi wierzyć, że nie

0: zarabiamy na paliwa. Kupujemy te paliwa i sprzedajemy. Koszt sprzedaży jednego paliwa do niedawna to był 41 groszy, dzisiaj to jest 55 groszy, a w tym okresie, kiedy działał CPN, to było na 65 groszy. To się nie da na tym zarobić. I to szacunek dla miasta, że pozwala nam jeszcze utrzymywać. Ale z drugiej strony gwarantujemy Państwu jakość paliwa. Tylko w tym roku dwa razy audyt przechodziliśmy, były sprawdzane przez dwie niezależne firmy i jakość paliwa mamy na najwyższym poziomie.
1: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu 3 lat aż 85% koszańskich autobusów stanowić będą fabryczne, nowe pojazdy. Na konferencji prasowej z mikrofonem była Oliwia Kisielewska.
2: SK Koszalin News.
1: W Koszalinie podsumowano akcję Rowerowa Stolica Polski. To już 8. edycja, w której mieszkańcy Koszalina i regionu wykręcili ponad 200 tysięcy kilometrów, zajmując jednocześnie 4. miejsce wśród miast do 200 tysięcy mieszkańców i 20. pozycję w kraju.
3: Sebastian Tałaj, zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. Po raz kolejny koszalinianie nie zawiedli, zajęliśmy 4. miejsce w Rowerowej Stolicy Polski. Koszalinianie w ciągu miesiąca przejechali 207 tysięcy kilometrów, w szczególności dzieci i młodzież, ale także i seniorzy. No i te miejsce 4. w Polsce zobowiązuje, że w następnym roku będzie jeszcze lepiej. Dzięki takim inicjatywom jak właśnie Stolica Rowerowa Polski coraz więcej dzieci przyjeżdża na rowerach i nie tylko porą właśnie tą czerwcową czy tą taką letnią, wiosenną, ale także mówię i październikową, listopadową. Przyjeżdżają coraz więcej i tutaj wielki ukłon i wielkie podziękowanie dla nauczycieli właśnie wychowania fizycznego, bo to oni wszczepiają tą ważną rolę w życiu i aktywność fizyczną coraz więcej. I nie tylko w szkołach podstawowych, ale także w szkołach ponadpodstawowych można zauważyć. Najlepsze dwie szkoły, czyli zespół szkół nr 1 Ekonom wygrał w rywalizacji szkół ponadpodstawowych, natomiast szkoła podstawowa nr 3 w Koszalinie wygrała w szkołach podstawowych. Nagrody są w wysokości 5 tysięcy złotych i one trafiają i to są do dyspozycji zarówno pana dyrektora zespołu szkół nr 1 i pani dyrektor, ale jestem przekonany, że one zostaną spożytkowane na sprzęt sportowy.
4: Paweł Pasek, zespół szkół nr 1, nauczyciel.
5: Słuchacze tego nie widzą, ale stoi całkiem pokaźna rodzinka rowerowa, taka, którą nieco starsi uczniowie na pewno pamiętają, bo to są Wigry 3. Skąd pomysł na to, żeby je wyciągnąć gdzieś z piwnicy i jeździć?
4: Mój znajomy, pan Andrzej Gaborski, ma kolekcję właśnie rowerów zabytkowych. Poprosiłem o pomoc w prezentacji swoich rowerów. No, mając tą akcję Aktywne Miasta, robimy ją w naszej szkole, więc no, wypadałoby się jakoś pokazać też z dobrej strony przez aspekt historyczny tych rowerów, bo to jednak no, te swoje latka już mają.
5: One swoje lata mają, ale śmigają całkiem nieźle i to chyba też pokazuje, że nie do końca jest ważny sprzęt. To nie jest wymówka, że nie stać nas na wypasiony rower. Można jeździć na wszystkim i może to sprawiać przyjemność.
4: Oczywiście, że można jeździć na wszystkim. Trzeba jeździć na wszystkim, na czym się da. Jeżeli ma się jeszcze serce do rowerów, no to proszę zobaczyć, jak one pięknie wyglądają. Wszystkie mają lampki, wszystkie mają dynama, wszystko jest. No więc jest naprawdę wielki szacun dla osób, które kochają rowery i mają serce dla rowerów.
5: A młodzież jak zobaczyła ten sprzęt, to na początku było takie trochę zaskoczenie, bo jak zobaczyła, no, mówię, no na takim to ja się jeździć uczyłam.
4: Ja swoich uczniów już przygotowałem do tej akcji, poprosiłem, no bo to już jest 4. klasa technikum, fajna ekipa. Mówią, panie Pawle, bez problemu, nie? Ja też zrobię ukłon w ich stronę kiedyś, pomogę im z czymś na pewno, nie?
5: A garną się do jeżdżenia na rowerze? Bo młodzież to tak dzisiaj różnie, no czasem hulajnoga, czasem deskorolka.
4: Różnie to bywa. No są przed szkołą, czasami jest miejsce, że są hulajnogi, czasami są rowery. No ja jestem tym ewenementem, że jeżdżę cały rok, więc mój rower będzie zawsze stał przy szkole, więc jest to bardzo fajna, przyjemna, pożyteczna sprawa. Plus to, że nie mamy już takich strasznych zim. Teraz już żyjemy w bardzo ciepłym klimacie. No jeżdżą. W miarę możliwości, jak jest ciepło, jeżdżą i cieszmy się, żeby jeździli jak najdłużej, nie? Najważniejsze odblaski, żeby być widocznym dla kierowców, mieć kask, podstawa. Jak mamy odblaski kask, mamy ścieżki rowerowe. Koszalin ma pełno ścieżek rowerowych, więc bardzo fajnych. Więc wszystkie zjechałem wzdłuż i wszerz, tak jak mówiąc w cudzysłowie. Jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne, no i jest tego dużo u nas. Więc cieszmy się tym, co mamy, a jest naprawdę czym.
6: Maciej Szewczyk z szkoły podstawowej nr 3. Myślę, że w Trójce na pewno to widać, bo po raz trzeci wygraliśmy tutaj tą rowerową akcję. Jak nakłaniamy na pewno przez tą akcję, daje nam dużo możliwości, przez taki codzienny tryb życia, bo też w wakacje staram się przyjeżdżać rzecz na rowerze, no i ogólnie taką rozmową, bo niestety to, co się tutaj dzieje, ta plaga tych elektrycznych hulajnóg, no to widać na porządku dziennym, no i to no nie działa dobrze, bo jest to strasznie niebezpieczne. No i w taki sposób, no codziennym życiem, rozmową, a ta akcja właśnie, dzięki której dziś jesteśmy, daje nam bardzo dużo możliwości, tak, bo my jeździmy podczas zajęć szkolnych, poza zajęciami szkolnymi, wiadomo, że dziecko w czerwcu czeka już na koniec tego roku szkolnego, a takie wyrwanie się szkoły i pojechanie na rowerach, na przykład na naszą piękną przystań w Jamnie, na lody, to jest super akcja. Fajnie, że coś takiego w naszym mieście się dzieje. Wynik mnie zaskoczył. Raz na dwa razy w tygodniu organizowaliśmy taką wycieczkę. Także tak czy siak ten wynik był lepszy niż rok temu. Bodajże o 10 tysięcy kilometrów. Przyjechaliśmy 42 tysiące kilometrów. Nasza szkoła objechała całą ziemię dookoła. Także super. Fajnie to się rozwija. Pomagają, wspierają nasze rodzice. Absolwenci też nas wspierają. Także super.
7: Mam 77 lat. Wyjeździłem ponad 4 tysiące kilometrów. Nazywam się Mieczysław Bielawski. Byłem z koleżanką w Pobierowie. To jest ponad 200 kilometrów w obie strony. A ja jeżdżę na wszystkich rowerach. Mam trekkinga i szosówkę i górala. A w tym roku już mam wyjeżdżone prawie 11 tysięcy. Dla zdrowia przecież już mam tyle lat, a żadnych leków jeszcze nie biorę.
1: A jak pan się włącza do rywalizacji właśnie tej czerwcowej o rowerową stolicę, to jest tam z tyłu głowy, żeby przejechać jak najwięcej, żeby stanąć na tym podium, czy to tak samo wychodzi?
7: Tak, no dlatego tak normalnie bym nie wyjeździł 4 tysiące w ciągu miesiąca. Nie ma takiej potrzeby, nie? Ale dla rywalizacji tak. Tym bardziej, że dla szkoły te kilometry jeździłem. Do szkoły podstawowej numer 6.
1: Wyniki 8 edycji ogólnopolskiego konkursu o Puchar Rowerowej Stolicy Polski oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się w koszalińskim Ekonomie. Koszalin uczestniczył w projekcie już po raz 8. Tegoroczna rywalizacja trwała od 1 do 30 czerwca i zgromadziła 58 miast oraz 192 gminy. W koszalińskiej rywalizacji udział wzięło ponad 1000 rowerzystów, z czego aż 39 osób pokonało ponad 1000 kilometrów w ciągu miesiąca. Kolejna edycja rowerowej Stolicy Polski za rok. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie i Koszalińska Poliklinika rozwijają współpracę na rzecz kształcenia przyszłych kadr medycznych. Podpisano kolejne porozumienie o praktykach zawodowych dla studentów kilku kierunków. Rozszerzenie współpracy stwarza studentom nowe możliwości zdobywania kompetencji zawodowych i zdobywania doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy szpitala.
8: Monika Pawłowska, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Poliklinika jest to nasz stały interesariusz, z którym współpracujemy od wielu lat. Natomiast w tym roku rozszerzamy naszą współpracę o jeszcze kolejne kierunki studiów, nie tylko fizjoterapia, ale też i pielęgniarstwo. I dzięki tutaj uprzejmości pani dyrektor, ale też przede wszystkim całemu zespołowi, który się na to zgodził, będziemy też realizować zajęcia w oparciu o oddział wewnętrzny, który jest tutaj też i działa na terenie polikliniki. Bardzo nas to cieszy, ponieważ z racji właśnie naszej rekordowej rekrutacji w tym roku i grup studenckich, ta współpraca jest tutaj fundamentalna, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej uczelni.
9: Monika Foremna-Pilarska, dyrektor SPZOS MSWiA w Koszalinie, czyli tak jak pani rektor była uprzejma zauważyć, polikliniki. Bardzo się cieszę z takiej dużej rekrutacji, jako że jestem z punktu widzenia miejsca pracy żywo zainteresowana napływem nowych kadr, którym to kibicuję. W związku z czym z przyjemnością podpiszemy kolejne zobowiązania do współpracy i będziemy je najlepiej, jak to możliwe, oczywiście kontynuować, dając między innymi miejsce wspomnianego już oddziału chorób wewnętrznych do rąk abiturientów po to, by mogli zdobywać nowe umiejętności, kontakty, wiedzę, no i być może później zechcą nas zasilić już jako pełnoprawni pracownicy służby zdrowia. To jeśli chodzi o praktyki studenckie, to podlegają pod naczelną pielęgniarkę. Te praktyki oczywiście odbywają się na oddziale i dotyczą wszystkich zakresów, które są realizowane w ramach opieki pielęgniarskiej na tymże oddziale i dotyczą chorób, które są specyficzne właśnie dla pacjentów tego oddziału. Natomiast jeśli chodzi o sytuację pielęgniarek, przynajmniej w mojej jednostce, to na dzień dzisiejszy mam pełne zatrudnienie, aczkolwiek gros pań pielęgniarek, bo nie mamy żadnego pana pielęgniarza, jest w wieku, który wkrótce będzie wskazywał na to, że mogą zechcieć skorzystać z praw emerytalnych panie, w związku z czym jest silna potrzeba odmładzania kadry i tak zwanej zastępowalności pokoleń. Dobrze jest, gdy młode panie pielęgniarki mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia tych, które niejednokrotnie pracują nawet w naszej konkretnej placówce około 30 lat. W związku z czym ja bardzo lubię, kiedy jest taka ciągłość zachowana i tym bardziej cieszą mnie tego typu praktyki. My proponujemy, myślę, że dość stabilne warunki pracy. Oczywiście nie będziemy mówili o tabelach wynagrodzeń, aczkolwiek te są zapisami w ustawie sformułowane, więc są ogólnodostępne. Natomiast ja staram się zatrudniać panie pielęgniarki i też panów pielęgniarzy, gdyby tacy byli chętni, na umowę o pracę, więc uważam, że jest to najbezpieczniejsza forma zatrudnienia. Oczywiście w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli tak zwany pełen etat. Jeśli chodzi o studentów, którzy przychodzą na praktyki fizjoterapii, to oczywiście w początkowej fazie są przez opiekuna praktyk przyuczani, bo to nie może być tak, że młodzi ludzie przychodzący z teorią wchodzą od razu do praktyki. Natomiast później faktycznie są włączani stopniowo w zależności od oceny opiekuna praktyk do właściwych działań i pod koniec praktyki właściwie są to ludzie, którzy można powiedzieć z punktu widzenia praktycznego są w pełni przygotowani do tego, by wrócić później już do zawodu.
8: Oczywiście my tutaj mówimy o kwestii praktyk zawodowych, natomiast bardzo ważnym elementem naszej współpracy jest realizacja zajęć praktycznych i ta współpraca przez te ostatnie lata układała nam się doskonale, dzięki też doskonałej kadrze fizjoterapeutów, którzy łączą pracę zawodową z kształceniem i przygotowaniem młodych ludzi do zawodu. To nie jest taki łatwy kawałek chleba. Naprawdę, to trzeba się do tego przygotować. Trzeba dużo czasu i uwagi poświęcić, bo praca wykładowcy akademickiego to są dodatkowe wymagania, dodatkowe oczekiwania, a też pewne predyspozycje. Nie zawsze świetny fachowiec jest też świetnym dydaktykiem. Dlatego też z takim dużym entuzjazmem i z takim dużym zadowoleniem podchodzimy do dalszej współpracy z polikliniką, ponieważ są tam doskonali fachowcy, doskonali nie tylko w swoim zawodzie, ale też osoby o ogromnych predyspozycjach dydaktycznych, co mieliśmy możliwość właśnie sprawdzić, jeśli chodzi o nasz kierunek fizjoterapia. Jestem przekonana, przecież też współpracujemy z pielęgniarkami właśnie w obszarze chociażby praktyk, że uda nam się tą współpracę teraz też rozszerzyć o właśnie zajęcia praktyczne na oddziale wewnętrznym. Ta możliwość realizowania takich zajęć klinicznych jest dla realizacji naszego programu studiów bardzo ważna. Jak wspomniałam, mamy dużo studentów, współpracujemy z kilkoma placówkami na terenie Koszalina i okolicy, a to, że właśnie drzwi polikliniki zostały dla nas otwarte, to nam umożliwi na przykład ograniczenie konieczności wyjazdów chociażby na przykład do innych miejscowości. Czas jest tutaj też bardzo ważny, no bo studentom będzie po prostu łatwiej, prościej pewne zajęcia tutaj realizować.
1: Od lat współpraca przynosi korzyści obu placówkom. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych może skutecznie realizować praktyczny wymiar kształcenia, natomiast poliklinika aktywnie uczestniczy w przygotowaniu przyszłych kadr medycznych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
2: SK Koszalin.
1: Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. Strażnicy miejscy i gminni będą mogli nakładać mandaty za szerszy katalog wykroczeń. Nowe uprawnienia obejmą m.in. niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych, umyślne ignorowanie polecenia strażnika i utrudnianie interwencji, sprzedaż napojów energetycznych osobom niepełnoletnim, fotografowanie lub filmowanie oznaczonych obiektów objętych zakazem, wybrane naruszenia przepisów dotyczących ochrony powietrza, obowiązkowe szczepienia oraz przemieszczanie zwierząt oraz obowiązki sanitarne, w tym zwalczanie gryzoni i szkodników.
10: Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Siwiński. Rzeczywiście kilka uprawnień jest nowych, ale też kilka uprawnień zostało zaktualizowanych i przykładem takiej aktualizacji tych naszych uprawnień na pewno są przepisy dotyczące obowiązku szczepień psów. Taki obowiązek oczywiście wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Właściciel ma obowiązek zaszczepić psa przynajmniej raz na 12 miesięcy, ale także w przypadku młodych psów w terminie 30 dni od upływu 3 miesiąca życia takiego psa. No, dodatkowe uprawnienia, na pewno, na które należy zwrócić uwagę, to zapisy artykułu 65a kodeksu wykroczeń w osoby, które nie stosują się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy w trakcie interwencji, które utrudniają taką interwencję, mogą również aktualnie zostać ukarane przez strażników miejskich grzywną, bądź przeciwko takim osobom może zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu. No, nowym przepisem też jest artykuł 97a kodeksu wykroczeń, który upoważnia nas do tego, żeby ukarać osoby, które objeżdżają zapory lub półzapory kolejowe, wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle lub wjeżdżają też na przejazd, gdy nie można takiego przejazdu opuścić. Przy czym należy pamiętać o tym, że nie jest to jakaś wielka rewolucja, jeżeli chodzi o ten zapis, ponieważ funkcjonariusze Straży Miejskich i Gminnych nie posiadają uprawnień do zatrzymywania pojazdów na drogach publicznych. Takie uprawnienie posiadamy wyłącznie w obrębie obowiązywania znaku B1 zakaz ruchu. Więc tak naprawdę egzekucja tego przepisu będzie odbywała się wyłącznie wobec pieszych, wobec osób poruszających się na urządzeniach transportu osobistego bądź urządzeniach wspomagających ruch, a więc na rowerach, na hulajnogach czy na urządzeniach samopoziomujących. No, zmiany też te objęły zapisy w prawie ochrony środowiska. Między innymi wskazano na upoważnienie do egzekwowania przepisów wynikających z uchwał wydanych przez sejmiki wojewódzkie w zakresie ochrony środowiska. Taki przepis na przykład na terenie województwa zachodniopomorskiego już obowiązuje i będziemy go egzekwować, a dotyczy on pieców odpowiedniej klasy, poniżej klasy trzeciej. Takie piece już nie mogą być użytkowane, więc na pewno ten zapis będzie przez nas wykorzystywany. Na pewno też znaczącym przepisem są zapisy artykułu 18d ustęp 1 i 2 o zdrowiu publicznym i to dotyczy naruszeń przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych z dodatkiem kofeiny i tauryny, a więc mówimy tutaj o wszelkiego energetykach. Przepisy, które są najczęściej naruszane, dotyczą oczywiście sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18 roku życia i aktualnie funkcjonariusze również będą mogli nakładać z tej kategorii wykroczeń mandaty karne.
11: Także do tego katalogu weszło fotografowanie lub filmowanie oznaczonych obiektów objętych takim zakazem.
10: Rzeczywiście, taki zapis też jest w ustawie o obronie ojczyzny. Takie uprawnienia też posiadamy, jeżeli funkcjonariusze stwierdzą, że ktoś fotografuje obiekt, który jest opatrzony tabliczką zakaz fotografowania, funkcjonariusze również będą mogli nałożyć grzywnę na taką osobę, przy czym no, oczywiście osoby, które fotografują takie obiekty, no, bez wątpienia będą dodatkowo sprawdzane.
11: Też warunki sanitarne, czyli na przykład zwalczanie gryzoni.
10: Tak, to też jest rozszerzenie w tym zakresie w ustawie o ochronie zdrowia. To uprawnienie w zasadzie no, już było i ujęte w artykule 117 kodeksu wykroczeń, więc stanowi wyłącznie no, takie uzupełnienie i rozszerzenie tych uprawnień.
11: Czyli co, po wprowadzeniu tych wszystkich przepisów sądy będą miały trochę mniej pracy?
10: Bez wątpienia myślę, że ustawodawca miał na celu zaktualizowanie tych uprawnień, o czym wspomniałem, ale też i rozszerzenie uprawnień w zakresie tych stricte porządkowych. Straże miejskie i gminne no, przede wszystkim powołane zostały do tego, żeby reagować w tych wykroczeniach porządkowych, które są najbardziej dolegliwe, jeżeli chodzi o utrzymanie ładu i porządku publicznego.
11: Już pierwsze mandaty od tych kilku dni posypały się w związku z rozszerzeniem tego katalogu?
10: No jeszcze nie. Jesteśmy jeszcze przy wdrażaniu tych nowych procedur. Funkcjonariusze na pewno już kilka osób mogli pouczyć, natomiast jeszcze mandaty karne nie zostały z tego katalogu nałożone.
11: Ale?
10: No, bardzo prawdopodobnym jest, że takie mandaty się zdarzą. Na pewno będziemy chcieli zwrócić uwagę na przejazdy kolejowe. No jest to temat naprawdę budzący bardzo dużo emocji w ostatnim okresie. Wszyscy wiemy, że przejazdy kolejowe są jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach publicznych, dlatego też na pewno zwrócimy uwagę na ruch pieszych, ruch rowerów, ale także i tych pojazdów, którymi się poruszamy, a więc wspomagających ruch czy urządzeń transportu osobistego.
1: Od teraz strażnik będzie mógł częściej zakończyć interwencję mandatem bez skierowania sprawy od razu do sądu. Jest też dobra informacja, fotoradary nie wracają do Straży Miejskiej. Nowe przepisy nie pozwalają strażnikom karać za zarejestrowane w ten sposób przekroczenie prędkości. Z komendantem Straży Miejskiej w Koszalinie, Piotrem Simińskim, rozmawiał Marcin Pieca.
2: SK Koszalin.
1: W Miejskiej Energetyce Cieplnej w Koszalinie podpisano umowę na budowę instalacji spalania biomasy. Budowa nowego kotła będzie miała wpływ na niskoemisyjny i efektywny energetycznie system ciepłowniczy w mieście. Budową zajmie się firma specjalizująca się w tego typu działaniach od 20 lat. Spółka zrealizowała w Polsce kilkadziesiąt projektów związanych z kotłami opalanymi węglem, gazem i biomasą. Wartość inwestycji to ponad 35 milionów złotych z dofinansowaniem niskoprocentową pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego. Prace ruszą za około 3 miesiące po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zakończą się w pierwszym kwartale 2028 roku.
12: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Ponad 2 lata temu rozpoczęliśmy transformację energetyczną. Odchodzimy od węgla i szukamy nowych rozwiązań, nowych alternatywnych źródeł energii. Po pierwsze, żeby być bardziej eko, ale też dlatego, żeby nie płacić ETS-u, czyli nie płacić kar za zanieczyszczanie środowiska. Dlatego w zeszłym roku panowie prezesi podpisali umowę na budowę 2 silników kogeneracyjnych zasilanych gazem. Dzisiaj jest drugi etap tej transformacji energetycznej. Węgiel zastąpimy zrębkiem, który będzie spalany w tym właśnie kotle. To paliwo będzie bardziej ekologiczne i nie będzie obciążone tymi opłatami ETS. Co spowoduje, że jeśli tych opłat będzie mniej, to nawet jeśli paliwo jest nieco droższe, to suma summarum powoduje, że koszt dla MEC-u wytworzenia tego ciepła jest nieco mniejszy, albo przynajmniej w perspektywie kolejnych lat nie jest większy. Dlatego robimy to, żeby odejść od węgla, nie płacić ETS-u, żeby koszty dla mieszkańca nie zwiększały się na przestrzeni kolejnych lat.
13: Zbyszek Nowak, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie. Generalnie budujemy nowe przedsiębiorstwo energetyczne. MEC stanie się elektrociepłownią, nie tylko wytwarzającą ciepło, ale również energię elektryczną. To jest krok w kierunku ciepła, w kierunku poprawienia efektywności energetycznej, tak naprawdę zmniejszenia emisji CO2 do środowiska. Budowa nie kotła, a kotłowni, bo tak naprawdę to nie jest kocioł, a kotłownia, to redukcja zanieczyszczenia o 25% tego, co wytwarzamy. MEC w tej chwili wytwarza około 110 tysięcy ton CO2 rocznie. 27 tysięcy ton mniej będziemy wytwarzać dzięki zastosowaniu tej technologii. Firma Ekotechnologia wygrała postępowanie na budowę tej kotłowni biomasowej. Ta konkretna inwestycja, tak jak i te poprzednie, nie wpłyną na podniesienie cen ciepła w mieście. W 2028 roku powinniśmy tę inwestycję skończyć i kotłownia biomasowa zostanie uruchomiona.
14: Piotr Dudziak, członek zarządu MEC Koszalin. To urządzenie jest o tyle istotne, że ono wnosi do nas, gdyby to urządzenie pracowało w sposób ciągły, ona dostarczy nam 23% ciepła, które dzisiaj dostarczamy do miasta. To jest taka wielkość urządzenia. Strategię wypracujemy w momencie, kiedy będziemy wiedzieć, jakie będziemy ponosić koszty po stronie zakupowej paliwa, którego będziemy wyłączać, odchodzić od węgla, wchodzimy w zrębkę, o czym pan prezydent powiedział. I jeszcze istotna rzecz w zakresie tego samego urządzenia jest to, że to urządzenie nie jest tylko na klasyczną zrębkę, ale również na alternatywne inne paliwa, które będą do pozyskania na rynku. To urządzenie pozwoli nam przez dłuższy okres czasu je wykorzystywać i prowadzić tak działalność eksploatacyjną bieżącą, aby to było najkorzystniejsze w zakresie dostarczania ciepła do odbiorców pod kątem cenowym, ale również podnosząc bezpieczeństwo dostaw ciepła.
15: Słoma Ireneusz, jestem prezesem firmy Ekotechnologia, firma, która istnieje już 20 lat na polskim rynku. Zajmujemy się modernizacją, remontami, budową nowych kotłów. Są to nowoczesne technologie. Będzie to kocioł bardzo nowoczesny, także Państwo dostaniecie powietrze czyściejsze, praktycznie zero siarki i mniej NOx-ów, mniej pyłów.
14: Jeśli chodzi o lokalizację tej inwestycji, inwestycja będzie miała miejsce na kotłowni DPM, to jest przy ulicy Mieszka I. W sąsiedztwie istniejącej kotłowni węglowej, natomiast ona będzie stanowiła oddzielny obiekt, to jest oddzielny obiekt energetyczny, który tylko poprzez odprowadzenie ciepła do istniejącego systemu ciepłowniczego będzie powiązany ze starą kotłownią. Biomasa będzie składowana bezpośrednio tam na placu, natomiast jeśli chodzi o dostawy biomasy będą realizowane z firmami współpracującymi w oparciu o posiadaną listę referencyjną, którą już mamy przygotowaną. Prowadzimy rozmowy, ale będziemy ją cały czas rozwijać dalej. To już jest klasyczny sposób funkcjonowania, ponieważ w zakresie współspalania my już doświadczenie posiadamy i pewne testy zostały przeprowadzone. Sama inwestycja zakończy się całkowicie, będzie zakończona w roku 2028. Jeśli chodzi o same prace technologiczne, które mogą mieć wpływ na włączenie do istniejącego układu grzewczego, są zaplanowane po głównym sezonie grzewczym, w związku z czym żadnych przerw w dostawie ciepła z tego tytułu nie planujemy. No i zgodnie z harmonogramem, który mamy opracowany, będzie to miało miejsce w przyszłym roku po sezonie grzewczym. Szczegółów nie wiem, bo zobaczymy, jak inwestycja będzie się posuwała do przodu, kiedy zostaną prace projektowe wykonane i kiedy
16: kiedy te poszczególne układy tutaj inwestor, nie inwestor, tylko wykonawca dostarczy, będzie chciał to włączyć.
1: Wartość inwestycji to ponad 35 milionów złotych. Termin zakończenia prac to początek 2028 roku. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: Przed nami kolejne spotkanie w koszalińskim przystanku Historia. Mowa będzie m.in. o historii polskiej muzyki niezależnej. Gośćmi wydarzenia będą Tomasz Skaja-Skuza, lider, wokalista i basista legendarnej szczecińskiej formacji Quo Vadis oraz Zdzisław Dzidek, Jotko, twórca i szef niezależnego wydawnictwa muzyki, autor książki Garaż Twoim Schronem. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania historii o początkach polskiego undergroundu, realiach wydawania niezależnej muzyki oraz ewolucji brzmień na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Rozmowę poprowadzi Jakub Wojewoda ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
17: Rafał Samołonik, Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie. Nietypowo spotkamy się 26 września w przystanku Historia. Będzie to w ramach organizowanego w Koszalinie festiwalu przez Fundację Non-Fan z miastem Koszalin i Politechniką Koszalińską, dotyczącej właśnie sceny muzycznej, a przystanek Historia postanowił włączyć się w to wydarzenie i zaprosić do Koszalina dwóch twórców, którzy muzykę alternatywną tworzyli w latach 80. i dalej ze sceną muzyczną są związani, mianowicie chodzi o Tomasza Skaja-Skuza z zespołu Quo Vadis, a drugim zaproszonym gościem jest właściciel wytwórni muzycznej Jimmy Jazz Records, Zdzisław Dzidek Jotko, który właśnie zajmuje się muzyką od lat 80., a może i nawet wcześniejszych. O tym się dowiemy na spotkaniu i będziemy właśnie mówić, czym był dla nich ten hałas wolności w tych trudnych czasach komunizmu, co im dawała muzyka, jaką przestrzeń dawała im do tego, żeby mogli się wyrazić artystycznie i twórczo. Usłyszymy też o tym, co napisali w swoich książkach, bo jeden i drugi wydał swoje książki i też będzie można z nimi zapoznać się na miejscu. No myślę, że dla miłośników muzyki to będzie ciekawe wydarzenie współtowarzyszące właśnie festiwalowi w Koszalinie.
5: Ci, którzy pamiętają jeszcze, jak to było, muzyka to wcale nie była taka łatwa droga do przejścia, bo tak, był cenzor, który musiał prześwietlić tekst. W tym tekście wpadał na różne dziwne pomysły gorszących tekstów, czy podburzających do jakichś działań przeciwko ustrojowi. Muzyka też nie zawsze mogła się podobać, bo potrafiła wyzwalać właśnie w nas jakieś emocje i tak dalej. Więc żeby w ogóle zaistnieć gdzieś, pokazać, zagrać, no to czasami to była naprawdę bardzo trudna droga.
17: Tak, trudna. To jest jedna sfera właśnie pominięcia tego cenzora, a druga w ogóle zdobyć sprzęt do grania, zdobyć miejsce do prób, więc to jest słowiowe garaże, one były też właśnie taką oazą wolności młodych ludzi, gdzie mogli właśnie w taki sposób się wyżywać. No gdzieś tam władza miała wtedy do nich utrudniony kontakt, ale no, tutaj należy wspomnieć z perspektywy tego buntu zespołu Quo Vadis, bo oni pierwszą demówkę nagrali pod tytułem Monofobia, czyli coś, co ma być przeciwstawne do obowiązkowej służby wojskowej. Więc tych takich smaczków na tym spotkaniu przeróżnych będzie wiele, a spotkanie poprowadzi doskonały kolega, który zajmuje się kulturą, Jakub Wojewoda ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. I faktycznie będzie to spotkanie sentymentalne, no bo nie da się ukryć, że pokolenie 40-50+, mam nadzieję, że na to spotkanie przyjdzie, ale też naszym celem jest dotrzeć do grupy odbiorców młodych ludzi, których gusta muzyczne, którzy są też w okresie buntu, to jest naturalny okres młodego człowieka, że właśnie przyjdą, słuchają, spotkają się z ludźmi, którzy mieli ogromny wpływ na polską scenę muzyczną. Proszę też zwrócić uwagę na to, że te teksty tamtych twórców, one wszystkie odnoszą się do uniwersalnych wartości, takich jak wolność. I to jest coś ponadczasowe, więc tę wolność z perspektywy ich twórczości można teraz by porównać z tym, jak ta wolność wygląda teraz. No, młody człowiek ma prawo do wyboru, ma prawo do swojej opinii i dlatego to spotkanie może być bardzo ciekawe. 26 września, dzień nietypowy, bo sobota, przystanek Historia, ulica Zwycięstwa 115, uwaga, godzina 16.30, tak żeby spotkanie zakończyło się przed częścią koncertową, sobotą koncertową. I tam będziemy czekać już wcześniej na Państwa, być będzie możliwość no, przyjścia na to spotkanie troszeczkę wcześniej. No właśnie, porozmawiania z naszymi gośćmi tak po prostu w kuluarach, potem o 16.30 rozpoczynamy spotkanie. Potem po spotkaniu też będzie można zdobyć i autograf, i na książkach jednego i drugiego naszego gościa. Przypomnę, będzie dwóch: Tomasz Skaja Skuza z zespołu Quo Vadis, założyciel zespołu Quo Vadis i właściciel wytwórni Jimmy Jazz Records Zdzisław Dziwek-Jotko.
1: Przystanek Historia Koszalin w sobotę 26 września o godzinie 16.30 przy ulicy Zwycięstwa 115 w Koszalinie. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: A teraz w magazynie sprawdzamy kalendarz kolejnych wydarzeń w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.
18: Katarzyna Bielecka, dział animacji, kultury i czytelnictwa. 22 września, jest to wtorek o godzinie 17, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Jak przygotować się do rowerowych podróży. Tutaj będziemy rozmawiać o życiu na rowerze, a spotkanie poprowadzi Ewa Świderska, czyli Ewcyna, podróżniczka i pasjonatka poznawania świata z perspektywy rowerowego siodełka. Tutaj Ewa opowie o tym, skąd się wziął u niej pomysł na życie w drodze, jak zmienił się on na przestrzeni lat. Także serdecznie zapraszamy. Już pod koniec września odbędzie się także, 26 września odbędzie się kolejna giełda kolekcjonerska. Będzie to sobota w godzinach od 10 do godziny 13. Zapraszamy osoby, które pasjonują się zbieraniem znaczków, monet i innych ciekawych przedmiotów.
19: I też ci kolekcjonerzy często pomagają, mają doskonałą wiedzę i mogą bardzo doradzić innym osobom.
18: Mało tego, kolekcjonerzy często opowiadają różne ciekawe historie tych przedmiotów, także jest to niesamowite spotkanie. I jeszcze może dodam, że też wracamy, bo wakacje nam się sprawdziły spotkania z cyklu Czytulanki i Czytulanki chcemy wprowadzić też do biblioteki, żeby to były soboty, żeby to były sobotnie poranki właśnie czytania książek dla dzieci, dla rodziców, dla babci i dziadków, ale to już w najbliższym czasie.
1: Szczegółowe informacje na temat tych wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Materiał Oli
2: SK Koszalin News.
1: Przełamujące schematy, pełna blasku i ikonicznych przebojów. Historia legendarnej Cher już wkrótce zawita na scenę Teatru Muzycznego Adria w Koszalinie. Przed nami wyjątkowa premiera musicalu The Cher Show, w którym w rolę wokalistki wcielą się aż trzy aktorki, pokazujące różne etapy jej życia. Jak przenieść broadwayowski rozmach i kreację jednej z największych ikon popkultury na polskie deski? O wyzwaniach historii Cher oraz o podboju Warszawy Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
20: Kacper Wojcieszek, dyrektor Teatru Muzycznego Adria.
21: W Teatrze Muzycznym Adria nadchodzi wielka premiera The Cher Show. No i dlaczego właśnie historię Cher zdecydowaliście się opowiedzieć na scenie?
20: Mamy przeświadczenie, że publiczność lubi przychodzić na coś, co już zna i na przykład jeżeli chodzi o piosenki, tak się mówi, że lubię piosenki, którą już chociaż raz słyszałem. I tutaj też postanowiliśmy sięgnąć po historię Cher, bo jednak piosenki Cher, myślę, że nawet jeżeli ktoś tak ze słyszenia teraz, jakbym powiedział, nie zna, to na pewno jakby usłyszał w radio, to by powiedział, aha, to ona. I tutaj właśnie dlatego postanowiliśmy to zrobić, ponieważ wiemy, że Cher ma mnóstwo fanów w Polsce, na całym świecie, a tym bardziej, że ten musical nie był wystawiany w Polsce, więc będzie to polska prapremiera, to tym bardziej chcemy to zrobić jako pierwsi w Polsce.
21: No i właśnie The Cher Show pokaże bohaterkę w takich trzech różnych etapach życia. I co daje taki zabieg, jak te trzy Cher poprowadzą widza przez tę całą historię?
20: Znaczy, ciekawe w tej historii jest to, że często my jako ludzie już w pewnym wieku mówimy sobie, albo ktoś nam zadaje pytanie, co byś powiedział sobie 10 lat temu, albo 20 lat temu, co byś mu doradził. I tutaj właśnie te trzy razy Cher, czyli tą, widzimy tą najmłodszą lady, babe, średnią lady i star, czyli tą gwiazdę najstarszą. I tutaj właśnie widzimy tą narrację tej najstarszej Cher, która doradza i mówi tym młodszym. I to jest ciekawy zabieg, ponieważ sama Cher jakby brała udział w musicalu. Oczywiście nie w naszej teraz produkcji, niestety, ale jak tworzyli musical The Cher Show, to Cher miała ogromny wpływ na to, jak wyglądał scenariusz. I to jest właśnie ciekawe, poznać jakby część historii Cher od tej najmłodszej, bo rzeczywiście to jest na faktach, tak? Rzeczywiście ta historia miała miejsce. Często teksty, które usłyszymy w musicalu, mówiła naprawdę, bo to widać w wywiadach telewizyjnych i tak dalej. I właśnie to jest najciekawsze, że widzimy tą historię Cher i tej najstarszej Cher, która komentuje to, co się dzieje i dlaczego zrobiła tak, a co by teraz zrobiła inaczej. I to jest ciekawy zabieg, rzadko chyba w ogóle spotykany w jakimkolwiek musicalu. I to jest właśnie fajne. Myślę, że dla widza i dla osoby, która lubi piosenki Cher albo interesuje się jej historią, będzie to ciekawe takie dopełnienie tej historii i ogólnie może bliżej poznania samej wokalistki Cher.
21: Cher też słynie z niezwykle odważnych kreacji. O to też chciałam właśnie zapytać, jak dużym wyzwaniem dla Was to było, żeby te kreacje przełożyć, przenieść je na ten sceniczny wizerunek aktorek.
20: Znaczy, to jest ogólnie bardzo trudne zadanie, tym bardziej dla takiego prywatnego teatru, którym jesteśmy, ponieważ na Broadwayu, jak wystawiali ten musical, no to sam Bob Mackie, czyli projektant mody, typowy Cher, przygotowywał wszystkie kostiumy do tego spektaklu. I co ciekawe, ostatnio znaleźliśmy, że jeden z kostiumów, który się pojawił w musicalu, kosztował 500 tysięcy dolarów. Jeden, a było, przypominam, 200 tych kostiumów różnych. No, my takich budżetów niestety nie mamy, ale staramy się odwzorować te wszystkie ikoniczne kostiumy Cher. I na samym początku naszym aktorkom, które grają w musicalu Cher, tą główną postać, mówiłem, że słuchajcie, ona bardziej chodzi rozebrana niż ubrana. I taka prawda, bo pokazywałem z różnych nawet koncertów kostiumy Cher, jak wyglądała. I tam naprawdę jest bardzo wyzywająco. Co ciekawe, też w musicalu możemy się dowiedzieć, dlaczego tak się ubiera i dlaczego tak jest. Ale jeżeli chodzi o kostiumy, no staramy się odwzorować te, tak jak mówię, ikoniczne. Pracujemy, obklejamy diamencikami i myślę, że jednak widz nie zauważy, że nie robił tego Bob Mackie, tylko po prostu, że to dobrze wygląda na scenie.
21: To może właśnie przejdźmy jeszcze do obsady, kogo zobaczymy w tych głównych rolach, bo nie tylko Cher, ale zobaczymy też inne postaci.
20: Tak, jeżeli chodzi o Cher, to są właśnie trzy aktorki: Marta Bykowska, Martyna Temporowicz-Gudajczyk i Magdalena Łoś-Wojcieszek. Oczywiście zobaczymy nasz zespół, który już jakby widzowie znają i lubią. Natomiast ciekawostką jest na przykład to, że wystąpi uczestnik X-Faktora, tam gdzie był Dawid Podsiadło, czyli na przykład Marcin Spener. Ma wspaniały głos, więc będzie można zobaczyć go na naszej scenie po raz pierwszy. I co ciekawe, jedną z ról aktorskich zagra taki dość znany stand-uper z województwa naszego zachodniopomorskiego, co też jest ciekawe, ale myślę, że warto przyjść i zobaczyć. Mamy cały nowy zespół taneczny praktycznie. Są dwie osoby, które tańczyły z nami wcześniej, a reszta tancerzy przyjechała z Polski, więc pojawią się nowe twarze, ale też będziemy mogli widzieć te osoby, które już znamy z poprzednich produkcji.
21: To jeszcze zapytam o scenografię, jak ją przygotowujecie, jak ona, czy możesz nam zdradzić, jak to będzie wyglądało mniej więcej?
20: Jeżeli chodzi o scenografię, no to tutaj już mamy dodatkowego scenografkę, tak naprawdę, która przygotowała cały projekt. No, na pewno będzie dużo złota, oczywiście nieprawdziwego, ale będzie się dużo świeciło, dużo mieniło, no tak jak nasze przystało. I tutaj na pewno będzie się dużo działo, jeżeli chodzi o światło, bo zawsze nad tym bardzo mocno pracuję i bardzo mi zależy, aby światło było w pół na pół ze scenografią, że światło jednak dopełnia tę scenografię. Także będzie dużo świateł, dużo błysków, dużo złota, srebra.
21: A z jakimi takimi wyzwaniami trzeba się mierzyć podczas tworzenia takiego spektaklu? No myślę, że to jest mnóstwo takich organizacyjnych w ogóle rzeczy, właśnie scenografia, kostiumy. Sami aktorzy mają dużą pracę przed sobą i właśnie jako wy, jako Teatr Muzyczny Adria, z jakimi wyzwaniami najczęściej się mierzycie, tworząc takie spektakle, nowe premiery?
20: Tak, powiem o dwóch rzeczach. Jedna będzie najmniej popularna, o której się rzadko mówi, natomiast no my jako teatr prywatny, no to przede wszystkim finansowych. Trzeba, bo ponieważ żyjemy tylko i wyłącznie ze sprzedanych biletów, to tutaj przez cały rok planuję budżet, aby jakkolwiek tę produkcję zamknąć. Tak, każdą. Wiem, że nieładnie mówić o pieniądzach, natomiast to jest na pewno najcięższe, jeżeli chodzi o produkcję. A drugą częścią produkcji, taką dość ciężką, jest zgranie tak naprawdę naszych artystów, ponieważ no my nie zatrudniamy na umowę o pracę, tylko umowy zlecenia dzieło. I tutaj każdy z naszych artystów jest naprawdę bardzo obleganym artystą w całej Polsce, ponieważ mamy no, gwiazdy musicalu ogólnie na scenie, które pracują w innych teatrach, grają koncerty, jakieś inne wydarzenia. I tutaj logistycznie zgrać wszystkich na próby jest dość ciężko, ale ja już sobie wyrobiłem taki plan pracy przez te 6 lat działalności teatru, że tutaj jesteśmy w stanie to wszystko ze sobą pogodzić i rzeczywiście sama logistyka ogólnie też jest trudna, czyli zgranie scenografów z kostiumami, światło z dźwiękiem, bo przecież też band na żywo gra tutaj tę muzykę. No, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, który trwa praktycznie 8 miesięcy, cała produkcja, tak? Mówimy od przygotowań do produkcji i samej produkcji. Ale myślę, że takie dwa najtrudniejsze momenty już w trakcie prób, to są właśnie te dwa elementy, o których wspomnę.
21: Ja jeszcze też tak do Cher wrócę, bo ona też no, przez dekadę musiała się mierzyć z trudnymi decyzjami, nieustannie budowała tą swoją pozycję. Co z jej historii tak można szczególnie wyciągnąć? Co mogłoby być takie właśnie inspirujące też dla widzów, którzy zobaczą ten spektakl?
20: Ja myślę, że najważniejsze, co możemy wyciągnąć i jakie wnioski z tego musicalu, co często jednak w Ameryce jest postrzegane i jakby popularne, u nas bardzo mało popularne. Widzimy w musicalu często upadek Cher, w sensie takim finansowym, życiowym, gdzie staje się z takiej gwiazdy, potem spada, tak? Zostaje zapominana. I potem widzimy znowu, jak ona rośnie. I myślę, że tutaj warto wziąć taką lekcję. Ja w ogóle często o tym mówię, że jak upadniemy, zresztą jest taka piosenka w musicalu, że jak upadniemy, to nie poddawajmy się. To jest tylko jeden z punkcików w naszym życiu. Warto po prostu wierzyć w marzenia i napierać na to, żeby to się udało i robić wszystko, żeby się udało to, co sobie zaplanowaliśmy. I jest taki jeden tekst właśnie w musicalu, gdzie Sony, czyli jej mąż, z którym śpiewała wiele, wiele lat, mówi do niej: daj mi jeszcze 2 lata, a zobaczysz, że zajdziemy wysoko. I rzeczywiście po tym spadku, po 2 latach, oni znowu poszli w górę. I tak naprawdę myślę, że najważniejsze przesłanie to jest właśnie to, żeby jak się upadnie, to powstać i otrzepać się i iść dalej i dążyć do rzeczy, które chce się po prostu w życiu robić.
21: Kiedy dokładnie odbędzie się premiera właśnie spektaklu The Cher Show i kiedy jeszcze później będzie można ewentualnie zobaczyć ten spektakl?
20: Taka oficjalna prapremiera, my to nazywamy, bo to jest prapremiera polska, odbędzie się 25 września, natomiast no tutaj już praktycznie biletów nie ma, ostatnie rzędy, więc bardzo szybko zapraszam. Następnie premiera już 26 września i tam też ostatnie bilety, ale również zapraszam, a następne musicale z The Cher Show mamy 13 oraz 14 listopada i tutaj już można sobie bilety kupić na wybrane tak, miejsca na spokojnie.
21: Dobrze, ja jeszcze też dopytam na koniec, no bo w Teatrze Muzycznym Adrian możemy zobaczyć mnóstwo innych spektakli i co właśnie na przestrzeni września, października nas jeszcze czeka, na co nasi słuchacze, widzowie mogą się wybrać.
20: Ja polecam bardzo, bo lubię przede wszystkim te wydarzenie, Czerwony Młyn, koncert. Prawie 3 godziny ogromnego show, piosenki z różnych musicali, czy Moulin Rouge, czy M. Juliet oraz znane właśnie utwory z rozgłośni radiowych, plus oczywiście ogromny zespół taneczny, wokalny. Naprawdę to jest bardzo duże show, chyba największe show oprócz Michaela Jacksona, którego gramy potem tydzień później chyba, czy 2 tygodnie później. Także też zapraszam na Michael Jackson Show, gramy to już zaraz 4 rok. rok zagraliśmy już 40 razy to wydarzenie, więc naprawdę zapraszam. Jest mnóstwo, naprawdę gramy bardzo dużo, ponieważ w ciągu roku gramy ponad 100 wydarzeń w teatrze, więc serdecznie zapraszam na naszą stronę, na repertuar. Każdy znajdzie na pewno coś dla siebie.
21: Wy też rozszerzacie swoją działalność. Niedługo będzie można zobaczyć Was na deskach teatru w Warszawie. Czy możesz nam coś więcej o tym opowiedzieć? Jak to się w ogóle stało i jak to będzie też wyglądało? Jak często będziemy mogli Was tam widywać?
20: Tak, Warszawa wyszła po prostu z samej Warszawy. Ponieważ często dostajemy wiadomości, czy to na maila, czy nawet na Instagramach, Messengerach, że kiedy będzie Warszawa, kiedy Warszawa, i postanowiłem po prostu spróbować. W Teatrze Palladium w Warszawie to będzie nasze miejsce właśnie w Warszawie, gdzie będzie można zobaczyć nasze musicale. Zaczynamy 7 października właśnie z koncertem Czerwony Młyn, ale tutaj gościem specjalnym będzie gwiazda prosto z West Endu, Dom Simpson, który grał w Moulin Rouge główną rolę przez 2 lata i nie mogę się tego doczekać, bo to jest moje odkrycie aktorsko-wokalne właśnie, ten Dom Simpson, i jestem ogromnie dumny, że on po pierwsze przyjedzie do Polski, bo to jest jego pierwszy raz w Polsce, a po drugie, że no, będziemy mogli występować na jednej scenie i będę mógł usłyszeć piosenki w jego wykonaniu właśnie z musicalu Moulin Rouge. I nie mogę się naprawdę doczekać tego wydarzenia. Na tę chwilę gramy raz w miesiącu w Warszawie, ponieważ chcemy zobaczyć, jak to będzie się, że tak powiem, kręciło, jak publiczność zareaguje. Na tę chwilę widać, że publiczność jest bardzo mocno zainteresowana naszymi wydarzeniami, a czas pokaże, czy będzie tego więcej. Mam nadzieję, że będziemy tak pół Koszalin, pół Warszawa zawsze się pojawiać, ale spokojnie, z Koszalina nie rezygnujemy, bo często publiczność nasza z przerażeniem słucha o tej Warszawie. Nie. Koszalin zostaje tak, jak było. Po prostu dokładamy jeszcze Warszawę.
1: Premiera spektaklu The Share Show 25 września w Teatrze Muzycznym Adria. Kolejne spektakle 26 września, 13 oraz 14 listopada.
2: SK Koszalin.
1: Obwodnica Bobolic coraz bliżej. Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję dla budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej 25. Inwestycja ma usprawnić dojazd do trasy S11 i wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta.
0: Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla południowej obwodnicy Bobolic odcinka drogi, który połączy węzeł Bobolice na drodze S11 z wjazdem do Bobolic od strony Białego Boru. Dzięki temu kierowcy nie będą musieli przejeżdżać przez centrum Bobolic jadąc z DK25 od strony Białego Boru czy Bydgoszczy, bo do Bydgoszczy ta droga prowadzi. Będzie to też pewien skrót dojazdu z DK25 do S11, bo teraz trzeba wjechać do Bobolic i następnie cofnąć się w kierunku południowym do węzła Bobolice. Po budowie obwodnicy to już nie będzie potrzebne, także wówczas już wszystkie drogi krajowe będą z Bobolic wyprowadzone. Po tym jak no, do września 2023 roku można już Bobolice ominąć drogą S11, natomiast została tam jeszcze droga 25 i teraz ta inwestycja pozwoli zmniejszyć jeszcze dodatkowo tranzyt w Bobolicach.
2: I jaki jest teraz plan gry, czyli harmonogram?
0: Planujemy w ciągu najbliższych 30 dni przekazać wykonawcy plac budowy i rozpoczną się wówczas te pierwsze wstępne roboty związane z wyznaczeniem terenu inwestycji, czyli prace geodezyjne, sprawdzeniem saperskiej i też wycinki drzew, a tych wycinek jest tam dość sporo, ponieważ drzewa porastają nasyp dawnej linii kolejowej, ponieważ ta obwodnica będzie praktycznie w całości przebiegała w śladzie dawnej linii kolejowej, która nie funkcjonuje od 1945 roku, i następnie będą ruszały już roboty ziemne. Jest to stosunkowo krótki odcinek, w długości trochę ponad kilometra, natomiast są tam 2 obiekty mostowe, również dość spory zakres wzmocnień podłoża, bo mamy tam też obszary słabo nośne. Częściowo ten nasyp dawnej linii kolejowej będzie też rozbierany, także tu jest też spory zakres robót drogowych, robót ziemnych do wykonania, tak aby tą inwestycję zakończyć w roku 2028, bo taki jest plan realizacji tej trasy.
2: A koszt?
0: Koszt realizacji tej inwestycji to jest blisko 40 milionów złotych.
2: Panie rzeczniku, także chyba dobra informacja, bo zostało przyznane dofinansowanie na budowany fragment S11 z Bobolic do Szczecinka. Jak tam wygląda zaawansowanie tych prac?
0: Uzyskaliśmy dofinansowanie, jest to blisko 700 milionów złotych z funduszu Phoenix, czyli funduszy unijnych na infrastrukturę i środowisko. Także uzyskaliśmy to dofinansowanie. Jest to jedna z inwestycji, która uzyskała takie środki. Natomiast jeżeli chodzi o samą budowę drogi S11 na tym fragmencie, to ona już jest realizowana od około 2 lat, prace budowlane i do końca tego roku roboty na tym odcinku powinny się zakończyć. Droga powinna być oddana do ruchu, także będziemy mieli połączone te odcinki oddane w roku 2023, czyli od Koszalina do Bobolic z obwodnicą Szczecinka, która była oddana w roku 2019 właśnie poprzez ten budowany obecnie odcinek Bobolice Szczecinek.
2: Dużo tam obiektów inżynierskich?
0: Mamy tam ponad 20 obiektów mostowych, z tego choćby 3 górne przejścia dla zwierząt, 4 przejścia dolne dla zwierząt, takie obiekty na długości ponad 100 metrów, także jest to inwestycja, która też była realizowana w wielu miejscach w śladzie istniejącej drogi 11, co wymagało wielu zmian organizacji ruchu, przełożeń, tak aby była możliwość budowy nowego układu drogowego jezdni w miejscu istniejącej 11, także to też generuje utrudnienia w ruchu, które są też obecnie, bo mamy też ruch wahadłowy na niektórych fragmentach związany z choćby wykonywaniem dowiązań obecnej drogi 11 do nowych przebiegów, bo też warto wspomnieć, że ta obecna 11, ona będzie miała w całości ciągłość pomiędzy Bobolicami a Szczecinkiem, natomiast już nie jako droga krajowa, ale jako droga wojewódzka i będzie służyła dla ruchu lokalnego, natomiast ten cały tranzyt będzie odbywał się drogą S11. Będzie też jeden węzeł drogowy zlokalizowany na południe od miejscowości Wierzchowo oraz parę miejsc obsługi podróżnych przy miejscowości Spore.
1: Tematem zajął się Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
1: Spotkania ulotne to tytuł wystawy prezentowanej w Bałtyckiej Galerii Sztuki przy Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Autorkami prac są dwie koszalińskie artystki, Katarzyna Kołtan i Dorota Popowicz-Majewska. Obie artystki malują na deskach przy użyciu tempery żółtkowej, ale prace te różnią się diametralnie. Wspólnym mianownikiem jest kobieta. Dlaczego taka tematyka? O tym w rozmowie Alicji Górskiej z autorkami tych dzieł.
4: Dzień dobry, Katarzyna Kołtan.
22: Jesteśmy w Bałtyckiej Galerii Sztuki, gdzie do końca września będzie można obejrzeć pracę pani autorstwa oraz pani Doroty Popowicz-Majewskiej. Tytuł tej wystawy Spotkania ulotne. Dlaczego taki tytuł wystawy?
4: Jakaś taka chyba spontaniczna decyzja była. Dorota zaproponowała tytuł. Jest to spotkanie też między nami, spotkanie naszej twórczości, a że temat jest taki właściwie ulotny, to wydawało nam się, że chyba to będzie dobrze brzmiało.
22: Temat ulotny, czyli emocje, czyli co?
4: W moim przypadku na pewno emocje. Ja staram się zawsze pokazywać w swoich pracach emocje. Chciałabym, żeby widz się zastanowił, popatrzył, poczuł może coś bliskiego sobie.
22: Bohaterkami tych prac są kobiety i właściwie na każdej pracy widzimy różne kobiety. Dlaczego świat kobiet, świat uczuć kobiet jest tematem, którym pani się zajmuje?
4: To jest bardzo trudne pytanie. Ja się często nad nim zastanawiam, bo ono często pada. Ja nigdy nie wykombinowałam jakiejś mądrej odpowiedzi. Wydaje mi się, że to ma związek z tym, że sama jestem kobietą, bo łatwo mi zrozumieć nasz gatunek. Kobiety są przeróżne, są silne, są delikatne, a mnie przede wszystkim fascynują twarze i ja właściwie najbardziej skupiam się na twarzach, na takich emocjach, które one pokazują.
22: Kiedy zastanawiam się, patrząc na tę pracę, co może przeżywać dana bohaterka i co przedstawia dany obraz, jaka to może być historia życia tej kobiety, no to to wyczytujemy w obrazach, w sztuce od zawsze.
4: Tak, to prawda. Ja lubię snuć takie historie. Mam w głowie każdą, jeżeli chodzi o moje prace. Pewnie przelewam też bardzo dużo swoich własnych emocji, swoich przeżyć, co nie znaczy, że każdy ma je w ten sposób odczytywać, no bo jesteśmy inni. Ja na przykład nigdy nie widzę smutku w moich pracach, a bardzo często słyszę, że o Jezu, one takie smutne, czemu się nie uśmiechają? No, dla mnie one nie są smutne, są jakieś zamyślone, mają jakiś plan w głowie. No tak jak mówię, różne są odczucia i każdy inaczej na to patrzy.
22: Proszę opowiedzieć jeszcze, jaką techniką są wykonane te prace.
4: Technika to tempera żółtkowa, ja ją uwielbiam. To jest bardzo stara technika. Już w Egipcie malowano temperą żółtkową, tym gotyk i wczesny renesans, aż została wyparta przez olej. Ponieważ są pewne ograniczenia, które ona stwarza, nie jesteśmy w stanie w technice tempery żółtkowej osiągnąć takich pięknych przejść tonalnych jak w oleju. To tak jest sfumato, które jest znane z obrazów Leonardo da Vinci, no to po prostu nie w tej technice. Tutaj wszystko jest budowane za pomocą kreseczek, światła, cienia, aż powoli gdzieś z daleka po prostu wydaje nam się, że to przejście jest. Natomiast jak podejdziemy bliżej, to po prostu ewidentnie widać tą różnicę, tą granicę taką między cieniem a światłem. I technika jest teoretycznie bardzo prosta, ponieważ składa się z niewielu elementów. Każdy może ją zrobić w domu. Potrzebujemy żółtka, potrzebujemy białego wina albo wody destylowanej, potrzebujemy olejku goździkowego lub nie, suchego pigmentu. Mieszamy i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o takie ograniczenia, to możemy malować tylko 3 duże, takie głębokie warstwy dziennie, ponieważ jak one nie wyschną, to ta pierwsza od razu zacznie się odklejać od deski i będzie schodzić, powstaną dziury, więc trzeba cierpliwie czekać, aż to wszystko wyschnie. Pod palcem może się wydawać, że obraz jest suchy, ale tak naprawdę on schnie pół roku. Dopiero po pół roku można go zawerniksować, aczkolwiek ta technika tego nie wymaga. Z kolorami nic się nie będzie działo, ona jest jedynie wrażliwa na takie mechaniczne uszkodzenia, więc trzeba uważać. Miałam taką sytuację, gdzie kiedyś sprzedałam obraz i pani do mnie zadzwoniła, że pani, która przychodziła sprzątać w mieszkaniu, pomyślała, że fajnie będzie wszystko wypucować, wzięłam okrą szmatkę i go po prostu przetarła, więc to było trochę jak z tym obrazem w komedii z Jasiem Fasolą. No już tego się uratować nie da. Miałam też sytuację, w której zapach goździków bardzo się spodobał pewnemu kotu i wylizał dziurkę do gołej deski. Siedział pracowicie, lizał, aż po prostu zrobił dziurę. Technika składa się z takiego budowania i to trwa. To trwa około miesiąca, gdzie na początku możemy kłaść tylko takie większe warstwy, potem trzeba tymi kreseczkami budować.

0: podoba i próbuję to też jakby w takim hołdzie przenieść u siebie, ale też nie chciałabym, żeby to było takie absolutnie jeden do jeden. Bardziej tutaj inspiruje mnie technika niż samotwórczość i tematy prac.
1: Dorota Popowicz-Majewska.
2: Spotkania ulotne, taki jest tytuł wystawy, to chcę zapytać o Pani spotkanie z ikonami. Co te spotkania z ikoną wnoszą w Pani życie?
1: Generalnie wszystko zaczęło się od ikon, które robię równolegle ze swoimi pracami w technice akwareli i z pejzażem, ale te ikony zawsze gdzieś tam ze mną są w naszym małżeństwie, bo mąż jest ikonopisarzem i on więcej tego robi, tylko że ikony robi w kanonie, a ja maluję je bardziej współcześnie. Fascynuję się Nowosielskim, więc idę w tym kierunku jeszcze. Małgosią Dawidziuk, doskonałą pisarką ikon. I właśnie to się zaczęło od ikon. Później zrobiłam cykl ikon w stylu secesji, bo takie miałam założenie wystawy. To było rok temu i zrobiłam cykl 6 ikon. Zaczęło się od Maryi Panny, bo to mi najbardziej leżało na duszy i później musiałam domalować jeszcze 5 i bardzo długo nad tym myślałam, jak to zakomponować, dlatego pojawili się ci archaniołowie, jest ich 3. No i brakowało mi cały czas tej kolejnej ikony, więc pojawił się Święty Jerzy, który mi doskonale pasował do archaniołów, bo jest też walczący i takim obrońcą jest. No i później jeszcze dostałam jeden telefon z Muzeum z Płocka, że potrzebują jeszcze jedną pracę. I przez to, że miałam tylko w pracowni deskę w kształcie krzyża, zrobiłam krzyż. I właściwie tak z tej pracy jestem najbardziej zadowolona. I to właśnie to są ci mężczyźni u mnie, jedyni na tej wystawie. I później się zrodził projekt z Katarzyną, że chciałybyśmy zrobić wspólną wystawę. Ja wiedziałam, że Katarzyna głównie maluje kobiety. No i znowu to było dla mnie wyzwanie, bo bardzo chciałam zostać w charakterze tych moich ikon, które cały czas mi towarzyszą. I połączyłam ten styl ikony z moją głową pełną secesji i zachwytu sztuką bizancją. To jest cały czas tą mozaiką, którą kiedyś chcę sfinalizować i zrobić jakąś mozaikę w przestrzeni miejskiej. No i to jest właśnie moja odpowiedź na tą wystawę, na to, żeby wpasować się do malarstwa Katarzyny, ale być oryginalną. Bo te prace, które zrobiłam już po tych ikonach, 5, które tutaj wiszą, to są już same kobiety. Piękne kobiety o twarzy z ikon, są subtelne, spokojne. Właśnie secesja mi pasuje do ikony, bo nad secesją się zastanawiamy, a patrząc na twarze ikoniczne, też myślimy, o czym one myślą.
2: Wspomniała Pani o tym, że te prace w jaki sposób wyrażają Pani zachwyt nad ikonami na przykład Nowosielskiego. Proszę potraktować to jako komplement. Ja w tych pracach też znajduję jakąś inspirację czy jakieś odniesienie do Klimta. I rzeczywiście, jeżeli myśli Pani o mozaikach, to aż się prosi, żeby te prace zostały wykonane właśnie w takiej technice. Te prace Pań, nie ma co w ogóle ich porównywać, ale na pewno bardzo różnią się, jeśli chodzi o kolorystykę. Pani prace są bardzo bogate, jeśli chodzi o kolory. To wyraża Pani temperament, Pani miłość do koloru. Dlaczego one są aż tak kolorowe?
1: Temperament i miłość do koloru również. Ja lubię kolorowe stroje, lubię duże kontrasty, natomiast bardziej to wyraża moje zamiłowanie do sztuki wschodniej, do malarstwa, do fresków w cerkwiach, w kościołach. No sztuka bizancjum w ogóle jest kolorowa i taka bogata, nasycona. Secesja też jest kolorowa i też to mi się podoba, więc myślę, że ja się bardziej sugerowałam stylami sztuki niż swoim temperamentem. W ogóle te moje prace są bardzo kontrastowe, ale jeszcze jeden kontrast jest taki, że twarze ikon nadają tej ferii kolorów, barw taki spokój.
2: Maluje Pani ikony nie zgodnie z kanonem. Do tego trzeba odwagi.
1: Ja mam wiele szacunku do osób, które piszą ikony w kanonie, bo to jest bardzo trudna sztuka. Trzeba się trzymać reguł. Podziwiam męża, że on wykonuje je zgodnie z tym, jak mają być wykonane. Czy to jest odwaga? Nie. To jest po prostu ja wyszłam z takich, że tylko mówię, takiej ścieżki pisania ikon i zaczęłam iść inną, równoległą. Z mężem jesteśmy osobami wierzącymi i myślę, że przedstawienie ikon w inny sposób niż te tradycyjne jest też piękne i też jest uduchowione i też pokazuje, jak dla mnie są ważne. Nowosielski zawsze wzbudzał do mnie zachwyt, aczkolwiek moim rodzicom się w ogóle nie podobał, bo był chyba za odważny, więc ja nie wiem, czy to jest odwaga, to jest po prostu inne spojrzenie na to, co mamy w duszy i jak podchodzimy do siebie, do kwestii wiary i do świata.
2: A co o świecie kobiet chce Pani poprzez te swoje prace opowiedzieć?
1: Ja bym chciała powiedzieć, że tak naprawdę kobiety są szczęśliwe i wiedzą o tym i mają tego świadomość. Nie potrzebują żadnej pomocy szczególnej z zewnątrz, żeby zawalczyć o swoje szczęście, o swoją pozycję.
3: Z

0: Wystawa Spotkania Ulotne dostępna będzie do końca września w Bałtyckiej Galerii Sztuki w Koszalinie.
1: SK Koszalin News.
0: Gry, fantazy, niezwykłe przebrania i potężna dawka młodzieńczej energii. Tak w skrócie można podsumować pierwszą edycję Koszałkonu. Wydarzenie przyciągnęło setki pasjonatów i pokazało, że w Koszalinie drzemie ogromny potencjał twórczy. Za sukcesem imprezy stoją młodzi ludzie związani z Politechniką Koszalińską. O kulisach organizacji, niezwykłych strojach i studenckiej pasji, która napędza do działania, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
2: Nazywam się Tomaszewski Karol. Jestem po prostu w szkole studenckim EIGA, działającym przy Wydziale Elektroniki i Informatyki. Byłem również organizatorem Koszałkonu 2026.
3: Ja jestem Niko Worach i tak naprawdę jestem przyszłą studentką, ale również jestem jednym z organizatorów Koszałkonu.
4: Za nami Koszałkon, wydarzenie, które przyciągnęło mnóstwo fanów fantastyki, anime, fanów gier. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby takie wydarzenie stworzyć w Koszalinie? No i opowiedzcie nam jak najwięcej, co tam się w ogóle działo.
2: Pomysł tak na dobrą sprawę zrodził się w głowach studentów z naszego koła naukowego EIGA. Tak naprawdę to i tak cały czas realizujemy projekty wokół tego tematu. Jesteśmy pasjonatami zarówno gier, jak i animacji, jak i filmów, w ogóle fantastyki, więc tak naprawdę chcieliśmy zrobić coś, w czym sami chcielibyśmy wziąć udział i przy okazji jakby stworzyć taką platformę do spotkania się dla ludzi o podobnych zainteresowaniach z całego Koszalina i okolic.
3: Karol bardzo dobrze mówi na ten temat, ze względu na to, że według mnie ten pomysł w ogóle wziął się z tego, że w Koszalinie nie było od dawna takiego konwentu i po prostu brakowało tutaj czegoś. I dla mnie, jako też dla osoby, no, dość młodej, powiedzmy to sobie, bo dopiero na studia idę, jeżeli miałabym wybierać studia, to tam, gdzie serio coś się dzieje, jest o wiele lepiej. I fakt, że mogłam to też zorganizować z Karolem i całą grupą organizatorów, wolontariuszy, naprawdę mega dużo osób zaangażowanych w to było, no to dla mnie to jest po pierwsze zupełnie zabawa, ale to jest też, sprawia, że się uśmiecham i sprawia, że bardziej chcę iść tutaj na studia, bo wiem, że mogę coś tutaj zrobić i osiągnąć.
4: No to jest super, czyli taka nauka połączona właśnie z wieloma fascynującymi wydarzeniami. No i właśnie też chciałam zapytać o to, jak to wydarzenie przebiegło, bo ja widziałam niesamowite stroje, kapelusznik chociażby z Alicji w Krainie Czarów. No naprawdę te stroje były niebywałe. Ja bym chciała, żebyście troszeczkę właśnie też opowiedzieli o tych strojach, o tym, jakie jeszcze inne postacie mogliśmy zobaczyć podczas tego wydarzenia. No i sam taki przebieg, co tam się działo od rana do wieczora, bo ja jestem pewna, że to kolejne edycje będą i będą jeszcze grubsze, więc już nasi słuchacze będą mogli się dowiedzieć, z czym to się je.
3: Było mnóstwo osób przebranych. Były osoby przebrane za księżniczki. Przygotowała jedna z naszych wolontariuszek, przyszła tak w sobotę i już na kolejny rok gdzieś tam planowała przebrać się za postaci, za księżniczkę Peach i jej starszą siostrę Rosalinę ze swoją młodszą siostrą, więc może akurat były postaci z anime, z komiksów, z filmów, bo było przykładowo postaci z Star Warsów i w ogóle był cały konkurs cosplay, na którym też osoby, 13 uczestników mieliśmy, na którym w sobotę po prostu zmierzyli się o drukarkę 3D, o pierwsze miejsce, ale też po całym konwencie chodziło mnóstwo ludzi. Ja tylko patrzę, ja dosłownie przechodzę jako organizator i jestem w biegu, ale widzę postaci, które ja szczerze uwielbiam. Były osoby przebrane za tak naprawdę postaci z gier i z takich, no, popularnych, powiedzmy, dość youtuberów na właśnie platformie od Minecrafta, takie osoby jak Parrot, wydaje mi się, że był Grian, ale mogę się mylić, Wembu. To są takie niki, które może ktoś kojarzy, na które ja zwróciłam uwagę bardzo. Czy jeszcze ktoś był? Kapelusznik na pewno.
2: No, a propos właśnie kapelusznika wspomnianego. Kapelusznik to nasza w sumie Zuza, utalentowana cosplayerka na Instagramie Samogon Regisa i generalnie jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Była również w jury i pomagała przygotować konkurs cosplay. Właśnie robiliśmy go wspólnie z nią. No, to pomaganie to może za mało nawet powiedziane. I ludzie byli po prostu zachwyceni tak naprawdę jej talentem. Prowadziła również stoisko naprawy kostiumów cosplay, więc ludzie mogli również sobie podreperować się trochę w trakcie.
3: I jeszcze jeżeli chodzi o Zuzę, miała swoją prelekcję, też poprzedzającą konkurs cosplay i wydaje mi się, że też osoby, które tam poszły, wyszły dość zadowolone, bo mówiła o dosłownie robieniu kostiumów z szafy i bardzo po studencku, na studenckim budżecie, który wiadomo, często w żartach bywa dość mały.
2: jeżeli faktycznie skupimy się troszeczkę przez chwilkę na cosplayu, to uważam, że tu akurat naprawdę bardzo to dosłownie siadło. Zgłosiło się sporo osób. Większość z nich startowała w tego typu konkursie po raz pierwszy, ale no, pokazali naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry poziom. Mieliśmy 13 uczestników i naprawdę wszyscy byli fantastyczni. Mogę chyba wspomnieć też o głównej nagrodzie, która, jaką była drukarka 3D, którą wygrał akurat cosplayer mega utalentowany, jeżeli chodzi o przygotowanie stroju, Łukasz, wcielający się w postać z Gwiezdnych Wojen. No, zrobiło to naprawdę wielkie wrażenie na wszystkich.
3: Tak, wcielił się w postać Revana, a cały jego występ opierał się na choreografii z mieczami świetlnymi i przedstawiał też przez to historię. No i tutaj akurat ja nie byłam w jury, prowadziłam za to konkurs, więc dla mnie też poznanie ich od tej drugiej strony na próbach generalnych też było coś. I wiem, że tutaj akurat opiekun cosplayerów, Leo Kostowski, by mógł się wypowiedzieć, bo naprawdę zbudowali cudowną relację.
4: No, wy też zbudowaliście coś niezwykłego. Jesteście bardzo młodymi ludźmi, a stworzyć takie wydarzenie, w którym wzięło udział tyle osób, które się tak zaangażowały, przygotowały tak niesamowite stroje, to nie jest łatwe zadanie. I też chciałabym was właśnie zapytać od takiej strony organizacyjnej, jak wy się w ogóle za to wszystko zabraliście, jakby to stworzyliście? No bo tak jak mówię, jesteście bardzo młodzi, nie jest to na pewno łatwe.
2: Wracając do tego, ile wspomniałaś o tym, że było dużo osób, tak, uważamy, że w sumie, jeżeli chodzi o liczebność, to było to zdecydowanie jakby no, osiągnięcie całkiem imponujące, bo rozdaliśmy 760 opasek. Generalnie osoby, które otrzymały od nas opaskę, były przetraktowane jako uczestnicy wydarzenia. Być może było troszeczkę więcej osób ze względu na to, że Politechnika Koszyckie jest instytucją otwartą, więc my tak naprawdę nie mogliśmy prowadzić czegoś w rodzaju nie wiem, zamkniętych drzwi. A wracając jeszcze do tych rozdanych opasek, nie wliczają się w to ani gracze e-sportowi, ani wolontariusze, ani pracownicy Politechniki, ani organizatorzy, więc łącznie tych ludzi w tym jednym momencie, w te cudowne dwa dni było tam naprawdę całkiem sporo. Jeżeli chodzi o samą organizację, wiedzieliśmy, że chcemy coś takiego zrealizować. No, tak naprawdę pod koniec zeszłego roku już troszeczkę zaczęliśmy o tym troszeczkę rozmawiać, ale okazało się, że ze względu na to, że to jest to pierwsza edycja, musieliśmy jakby nauczyć się wielu rzeczy, zrozumieć procedury, zauważyć, że niektóre rzeczy trwają tyle czasu, a inne wymagają takich na przykład, nie wiem, przygotowań. Więc było to dosyć duże wyzwanie. Udało się nam to w mojej ocenie zrealizować dobrze. I wiemy też, że gdybyśmy chcieli, a chcielibyśmy spróbować zrealizować coś podobnego w przyszłości, to będzie nam zdecydowanie dużo, dużo, dużo łatwiej z tą wiedzą, którą zdobyliśmy przy pierwszej edycji.
4: No właśnie, czy myślicie, że w takim razie, jeżeli już będziecie chcieli coś organizować, czy to będzie właśnie kolejna edycja tego konkretnego wydarzenia, czy już będziecie chcieli stworzyć coś zupełnie nowego, ale na przykład z elementami, które były właśnie przy tym wydarzeniu?
3: O, to jest świetne pytanie. I według mnie, ja personalnie uważam, że powinno być więcej edycji tego, chociaż już były rozmowy, żeby przykładowo odłączyć delikatnie e-sport i zrobić z tego turnieje jakby dodatkowo. Może będą też na koszałkonie w kolejnych edycjach, jeżeli obe będą, ale wydaje mi się, że właśnie e-sport jest też takim, no bo to są i drużyny, i wszystko, i możliwe, że potrzebowalibyśmy więcej czasu. Też jeżeli chodzi o sam koszałkon, dostaliśmy bardzo dużo takich opinii, w sensie pozytywnych, i bardzo dużo osób przykładowo podchodziło do mnie, do Karola, do organizatorów, co chciałoby zobaczyć w kolejnych edycjach. Więc na pewno chcielibyśmy się rozrosnąć, a z takich pomysłów było na pewno karaoke, co jest według mnie też świetnym pomysłem.
4: Piszę się na to.
3: Tak? Oj, z chęcią zapraszamy. Ale karaoke, w ogóle taniec taki wspólny, żeby była muzyka może, więcej jej było na pewno.
2: Na pewno ważnym elementem, że cię troszkę trącę, będą wystawcy, o których na pewno chcielibyśmy się postarać z wielu powodów, ale uważam, że to zdecydowanie wzbogaci zarówno wydarzenie, jeżeli uda nam się zorganizować to w taki sposób, że wystawcy będą po prostu mogli być obecni. Przede wszystkim będzie to wzbogacenie.
3: Tak, ale też chcemy chyba trochę otworzyć się na ludzi przy kolejnych edycjach. Chcemy, żeby to ludzie z okolic też zgłaszali się do nas i budowali program, bo to jest coś, na co nie byliśmy w stanie pozwolić sobie w tym roku, ale też wydaje nam się, że chcemy dać równą szansę jakby każdemu i zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie.
2: To jeszcze tak dodam, bo tak wspominasz o tych okolicach i o naszym, jakby powiedziałbym, lokalnym działaniu. Na pewno podoba nam się perspektywa pokazania trochę nawet, nie wiem, no, na zewnątrz, że Koszalin ma duży fandom, ma sporo ludzi zainteresowanych tematem, mamy sporo w ogóle ciekawych ludzi, których możemy zaprosić na tego typu wydarzenia i trochę ten taki kompleks Koszalina mógłby trochę, powiedziałbym, się zmniejszyć, mam nadzieję, dzięki tego typu inicjatywom, bo naprawdę to, co udało się, już nawet nie mówię o zorganizowaniu, teraz chciałbym się odnieść do ludzi, którzy się pojawili, uczestników, prelegentów, no byli naprawdę wspaniali, wolontariusze nasi, ludzie stąd, studenci, to są, świetnie sobie poradzili, więc tak naprawdę taki jakiś kompleks Koszalina, moim zdaniem, zdecydowanie powinien się zmniejszać w najbliższym czasie.
4: No myślę, że właśnie takie wydarzenia na pewno bardzo pomagają. Dużo osób chce stąd wyjeżdżać i wydaje mi się, że pomagacie im jednak podjąć decyzję, że tutaj na Politechnice Koszalińskiej naprawdę warto studiować i po prostu też korzystać z tych wszystkich atrakcji, które ona daje, ale no tutaj podkreślam, to naprawdę stworzyli młodzi ludzie, bardzo się zaangażowali w to wszystko i ja też właśnie chciałabym tutaj przejść do waszego koła naukowego EIGA, no bo to właśnie ono tak naprawdę stworzyło to wydarzenie. Wy w tym kole się znajdujecie. Jak ta działalność tego koła wygląda?
3: Może ja w takim razie zacznę. Ja w samym kole jestem, no powiedzmy, od niedawna, odkąd tak naprawdę zostałam zgarnięta, oczywiście nie siłą ani nic, ale przekonana do dołączenia z takim po prostu pozytywnym uśmiechem Karola. I Karol jest takim naszym trochę moralną iskierką. Bardzo nas podtrzymuje na duchu, pomaga ze wszystkim, no jest tego częścią ogromną, ale też osoby, które uczestniczyły w tym kole, po prostu bardzo pomogły w konwencie. Samo koło, z tego co ja się nauczyłam póki co, Karol pewnie więcej powie, ale samo koło ma bardzo dużo członków, którzy chcą coś robić i mamy różne sekcje, bo mamy sekcję filmową, sekcję tworzenia gier, sekcję RPG i wiele więcej, przypuszczam, że Karol też jeszcze trochę wymieni, które po prostu też współpracują. Jeżeli ktoś chce do nich dołączyć tak naprawdę, no to ma w 100% możliwość. I tak samo na konwencie, festiwalu, jakkolwiek chcemy to nazwać, mogliśmy pokazać naszą współpracę z innymi kołami, ze względu na to, że była odskocznia. To jest koło planszowe u nas na uczelni. I też nie chcemy w żaden sposób jakby mieć rywalizacji, chcemy się wspierać.
2: To prawda, nasze koło naukowe tak naprawdę jest dosyć specyficzne. Jest, tak jak Niko już zaczęła mówić, jest kilka różnych sekcji tematycznych, dodam jeszcze tylko sekcję grafiki 2D, sekcję fotograficzną, sekcję e-sportową, nie jestem pewien, czy to padło, więc mamy bardzo różne ludzi z bardzo różnymi zainteresowaniami. To, co chyba nas łączy, to jest ta taka pasja i chęć jakby, nie wiem, realizowania czy poszerzania swoich zainteresowań. Staramy się i tak naprawdę Koszałką z dużym potencjałem może być taką platformą, żeby też te zainteresowania członków naszego koła znalazły swoją platformę do pokazania siebie, zaprezentowania swojej, nie wiem, jakiejś twórczości, czy po prostu podzielenia się opiniami, ale jeszcze taka dygresja, jeżeli chodzi o koło składa się ze studentów, trafili nam się niesamowici studenci, tak naprawdę z właściwie każdego wydziału. Samo koło działa przy Wydziale Elektroniki i Informatyki tak ogólnie, ale studentów mamy z każdego kampusu, praktycznie z każdego wydziału i świetnie współpracują, super się uzupełniają. Wyobraźmy sobie tylko, nie wiem, współpracę grafików z Wydziału Architektury i Wzornictwa z informatykami z Wydziału Elektroniki i Informatyki i możemy się domyślać, jak ciekawe projekty mogą z tego powstać. Jeżdżę tak trochę w kontekście koła. Ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy mieli dosyć spory przyrost, choć już jest nas dużo w kolejnym roku, zwłaszcza, że nawet na samym konwencie, tu Nika może coś uzupełni, były osoby, które były zainteresowane właśnie zarówno uczelnią, jak i samym kołem.
3: Tak. Tak, tak, tak. Było tych osób bardzo dużo, lub przynajmniej w moim określeniu bardzo dużo, bo nie spotkałam się z tym, żeby ludzie podchodzili i właśnie rozmawiałam i przykładowo po LARP-ie, jednej z atrakcji live action roleplay, czyli takiej gry teatr improwizacja, ja to tak przynajmniej określam.
2: Którą musimy swoją drogą rozbudować na przyszły rok, jeżeli będziemy realizowali Koszałkon, ponieważ był bardzo, bardzo popularny. Niko prowadził swoją drogą.
3: Tak, prowadziłam. Cieszę się, bo dostałam bardzo dużo pozytywnych opinii. że to był naprawdę bardzo dużo osób pierwszy raz w ogóle grało, ale tak z określeniem gracz, bardzo dużo graczy zwyczajnie powiedziało mi, że to był jeden naprawdę z najlepszych larpów, które napisałam, z tych osób, które uczestniczyły jakby w moich poprzednich larpach w Kołobrzegu, bo z Koszalina nie jestem, ale wracając właśnie do osób, które powiedziały, że chcą przyjść do koła. Właśnie po larpie dowiedziałam się, że kilka osób wybiera się do nas na uczelnię.
2: Lub tak zdecydowało. Być tak, może po.
3: Może po, dokładnie. I że z chęcią dołączyłoby do koła. Tak samo sporo osób do mnie podeszło, jak rozmawialiśmy, i miało takie, że oni jeszcze nie wiedzą, gdzie wybierają się na studia, ale zastanawiają się, czy można dołączyć do koła, jak się jest z innej uczelni. To też było według mnie bardzo fajnym aspektem, ale też wydaje mi się, że koło się cały czas rozwija. I bo tak jak ja teraz, idąc właśnie na studia, na grafikę projektową, no to przypuszczam, że bez właśnie tak Ejki może troszkę mogłabym mieć problem z zorganizowaniem LARPów, gdzie tu już rozmawiałam z przewodniczącą Martą Tomaszewską o tym, że hej, może sekcja LARPów mogłaby być zorganizowana tak bez problemu. I cieszę się bardzo na ten temat, bo to jest jedna z moich pasji, którą nie dość, że mogłam rozwinąć na Koszałkonie, zobaczyć, że cześć, to ma popyt, to ma zainteresowanie, to teraz będę w stanie kontynuować to podczas roku szkolnego, studenckiego, akademickiego, jakkolwiek.
2: Spokojnie, że się przyzwyczaisz.
3: O, tak, jeszcze mówię, klasa.
4: Jeszcze ma czas, ale...
2: Dokładnie, tak.
4: No właśnie myślę, że też to jest wyjątkowe w tym waszym kole, że ono ma tyle sekcji i tak naprawdę no, każdy znajdzie coś dla siebie. No, jak to w ogóle jest możliwe, że jest tyle tych sekcji, że wy macie na to wszystko czas, materiały, ludzi, którzy w tym wszystkim uczestniczą razem? No bo życie studenckie też nie jest łatwe, wiadomo, są zajęcia, jest nieraz ciężko, kolokwia i tak dalej. I właśnie jak to tak wygląda z waszej perspektywy?
2: Tak strukturalnie to kiedy liczebność naszego koła no, już przekroczyła 40 osób czy 50, to zrozumieliśmy, że musimy to troszeczkę ustrukturyzować i powstała taka, powiedziałbym, rola w naszym kole jak koordynator sekcji i osoby, które były nie wiem, zaangażowane najbardziej w daną sekcję albo miały chęć właściwie wspierać, koordynują po prostu swoją sekcję. Angażują ludzi, którzy w nich są, więc nie wiem, Remek na przykład, on jest również w odskoczni, ale jest koordynatorem sekcji fotograficznej, umawia się z również cosplayerami lub fotografami, którzy chcą się czegoś nauczyć, na takie jakby trochę ćwiczenia. Z jednej strony ćwiczenia z pozowania dla cosplayerów, czy tam robienia zdjęć, które mogą im się przydać na Instagrama, a z drugiej strony fotografów, którzy też zdobywają dzięki temu wiedzę. Więc to są takie, jakby to powiedzieć, to są specyficzne spotkania sekcji tematycznych, bo są naprawdę mocno naukowe i mnie dosłownie onieśmiela tak naprawdę w jakimś sensie to, jak młodzież w tym momencie chce się rozwijać, bo słyszymy różne opinie. Ja pracuję też na uczelni właściwie od niedawna, ale słyszymy opinie, że być może młodzież trochę traci takie zainteresowanie jakimś rozwijaniem się. Ja widzę coś zupełnie odwrotnego, wręcz przeciwnie. Dosłownie szukają przestrzeni, gdzie będą mogli te swoje zainteresowania, swoje pasje rozwijać i tu na Politechnice Koszalińskiej wierzę w to, że jesteśmy w stanie im zbudować przestrzeń, gdzie będzie to możliwe. Czyli z jednej strony nauka, oczywiście jest to bardzo ważne, zdobywanie wiedzy, zdobywanie wykształcenia, a z drugiej strony nasze wsparcie, by rozwijali również swoje pasje.
4: Myślę, że to jest też piękne, co powiedziałeś, że właśnie ludzie szukają takiej przestrzeni, że to nie jest brak chęci, tylko brak czasami możliwości do rozwijania tych swoich pasji i wy właśnie takie miejsce im zapewniacie.
3: W 100% chcemy zapewniać to miejsce. W sensie według, znowu to jest według mnie, bo bardzo dużo tutaj jest opinii, ale takie miejsce Ejga daje mi w tym momencie. I wydaje mi się, że właśnie też jako osoba dość młoda, bo lat mam 19. Cieszy mnie jakby taka myśl, że hej, ktoś daje nam to miejsce.
4: A jeszcze ciebie, Karolu, chciałam tak dopytać o te sekcje. Jeżeli mógłbyś kilka z nich chociaż nam tak lekko rozwinąć, właśnie co się podczas takich zajęć w tym kole robi, na przykład jest sekcja filmowa i co się dzieje wtedy na takich zajęciach?
2: Jeżeli chodzi o sekcję, na przykładzie sekcji fotograficznej, no troszeczkę wspomniałem, wiąże się to bardzo często po prostu z połączeniem osób, które chcą być fotografowane, z tym, które chcą fotografować, budują swoje portfolio. Zawsze, kiedy my wykorzystujemy jakiegoś rodzaju zdjęcia, grafiki i tak dalej, to dodajemy w naszych materiałach Instagrama osoby, która realizowała. Chcemy poprzez to działanie i poprzez to koło pomóc się również młodym artystom, młodym osobom kreatywnym w jakiś sposób wypromować. Jest jest to możliwe dzięki wsparciu uczelni. Nie ukrywam, sala, z której korzystamy, sala Koaiga, jest dobrze wyposażona. Mamy bardzo dużo nowoczesnego sprzętu. Dysponujemy odpowiednimi lampami studyjnymi, zestawem teł fotograficznych oraz z takim semi-greenboxem. Podłoga, ściany oraz no niestety nie super, ale podłogi i ściany są zielone, więc możemy tutaj spokojnie modyfikować tło. Mamy aparat dobrej jakości, kamery reporterskie, komputery, które są naprawdę wydajne oraz oprogramowanie. Akurat wszystko jest akurat aktualnie na darmowych licencjach, natomiast odpowiednie, żeby można było tworzyć, realizować.
3: Co mnie też zaskoczyło, jeżeli chodzi o salkę, to jest przykładowo ilość właśnie sprzętu typu też drony i VR, bo to też się nie spotyka, zazwyczaj mi się wydaje, na uczelniach. Przynajmniej ja się nie spotkałam, jak odwiedzałam uczelnię.
2: O tym też, jeżeli mogę, troszeczkę wspomnę faktycznie, bo my funkcjonujemy, tak jak mówiłem wcześniej, przy Wydziale Elektroniki i Informatyki. Wydział jest jakby bardzo otwarty, żeby młodzież nasza, nasi studenci zapoznawali się z nowoczesnymi technologiami. Zresztą uczelnia generalnie na to stawia, więc to nie są rzeczy gdzieś tam wyciągnięte z szafy, zakurzone, stare. No okej, okay, spoko. Kiedy uczymy się jakiejś tam, powiedzmy, historii, to komputer, takie sprzęty również mają. Mamy gdzieś tam na uczelni Retro Lab. Natomiast akurat w tej salce, o której rozmawiamy, w której mamy spotkania koła, jest to sprzęt, no taki sprzęt, z którego korzystają w tym momencie specjaliści. I tak jak nie wspomniała, zarówno są tam drony, otwieramy również kierunek dronowy na naszym wydziale w tym roku, więc myślę, że osoby, które zapiszą się na takie studia, również będą bywać czasami u nas w salce. VR-y, dobre VR, technologia w ogóle VR, która jest również istotna w tych czasach. Może nie chcę się tylko do końca zagłębiać w to, może jeszcze kiedyś o tym porozmawiamy troszeczkę głębiej, ale faktycznie z perspektywy wyposażenia uczelnia daje nam możliwości. To, co my zrobimy z tymi możliwościami, to już jest akurat to, za co bardzo chciałbym pochwalić studentów, czyli ta chęć realizacji rzeczy. Przykładowe spotkanie na przykład sekcji sportowej, bo tutaj jest coś, na czym chcielibyśmy się też w dużym stopniu skupić. Na naszym wydziale 2 tygodnie temu zaczęliśmy się rozrastać w taki sposób, żebyśmy mogli prowadzić spotkania, czy nie, dosłownie będziemy w stanie organizować jakieś turnieje. Nie wiem, czy w takiej skali jak Koszałkon, może tak, znaczy jak na Koszałkonie, może tak, może nawet większe, i będziemy zainteresowani i chętni do zapraszania na przykład uczniów szkół średnich do udziału w tego typu turniejach. Jest to budowane na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Dążymy do tego, żeby było to jak najbardziej profesjonalne. Całe szczęście mamy już widok, który przetarł szlaki turniejem zorganizowanym na Koszałkonie, więc spotkania sekcji sportowych wyglądają może specyficznie, ale dosłownie siadamy albo siadają w zależności od tego, kto akurat jest dostępny, kto ma ochotę, nasi e-sportowcy i no grają sparingi. Tak po prostu. Będziemy chcieli zapraszać, zresztą jest taki plan, zapraszać młodzież ze szkół średnich i zbudować taką sekcję e-sportową dla juniorów, czyli jakieś dodatkowe godziny, w której to oni będą mogli się rozwijać w tym kierunku i kto wie, może z czasem dołączyć zarówno na naszą uczelnię, jak i do drużyny.
4: A ile łącznie mamy tych sekcji?
2: Jeżeli się nie mylę, to około 7 w tym momencie takich aktywnych sekcji. Mieliśmy momenty, w których rozważaliśmy rozbudowę. Teraz już wiemy, że LARP będzie jednym z takich dodatkowych sekcji, bo zdecydowanie zainteresowanie. Są rzeczy, którymi się my zajmujemy, albo które lubimy, które nas fascynują, natomiast nie mamy ambicji, żeby budować jakby rzeczy, które już są. Na przykład, jeżeli mamy świetnie działający klub planszowy Kot Skocznia, to nie mamy zamiaru na przykład tworzyć takiej sekcji, chyba że w jakiś sposób miałby to sens dla odskoczni, dla nas, nie wiem. Natomiast w statucie koła mamy w ogóle wspieranie innych organizacji, które działają przy Politechnice Koszalińskiej, bo nie chcemy być zagrożeni, my tak naprawdę chcemy wspólnie działać, chcemy wspólnie się rozwijać ze wszystkimi studentami, z całą uczelnią. Na razie idzie całkiem dobrze, szczerze mówiąc.
4: To może jeszcze na koniec was właśnie zapytam o takie najważniejsze pytanie, czyli jak do was dołączyć, jak to można zrobić, jak najłatwiej jest to zrobić?
2: Najprostszą metodą taką, jeżeli ktoś nie zna kogoś z koła, co szczerze mówiąc w tym momencie już jest raczej rzadkością, to naprawdę jest nas już całkiem sporo, to to najlepiej napisać na maila studio@gmail.com. Można się przedstawić, wystarczy imię. Fajnie by było podać numer indeksu oraz jakiegoś jest wydziału, żebyśmy my wiedzieli tak na dobrą sprawę, z kim ewentualnie połączyć taką osobę. Po takim zgłoszeniu, wyrażeniu chęci dołączenia do koła, my wysyłamy link do naszego Discorda, gdzie można już wtedy sobie wybrać sekcję, w której chciałby się działać. Nie wiem, jedną bądź wiele, to w zależności jaką kto ma ochotę.
4: I na tym Discordzie cały czas się komunikujecie?
2: Tak. Mhm. Discord jest, aktualnie jest poziom około 110 osób. Można nas obserwować na Facebooku, nazywa się po prostu Eiga, ewentualnie na Instagramie, jeżeli ktoś woli albo nie chce używać Facebooka, to również ma tą opcję.
4: Czyli najważniejsze słowo to jest Eiga.
2: Tak. Co swoją drogą oznacza film po japońsku? Jest to jeszcze taka trochę pozostałość, ale Eiga jest w ogóle reaktywowanym kołem, które istniało 13 lat temu na kierunku film, gry i animacji. Co prawda, mimo że działaliśmy dosyć prężnie, nawet nie mieliśmy tak wspaniałego zespołu, jak udało się zbudować teraz. Więc jest kilka opcji, żeby dołączyć. Można nas szukać na Śniadeckich, w sali 04A również, na kampusie Politechniki Krzyżyńskiej przy ulicy Śniadeckich, sala 04A na dole.
0: Jeżeli chcecie dołączyć do ich zespołu lub śledzić nadchodzące wydarzenia, szukajcie profilu Eiga w mediach społecznościowych oraz na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.
1: SK Koszalin.
0: 3 koncerty, różni muzycy, ale kontrabas w roli głównej. Przed nami 6. edycja Koszalin Bass Fest. Szczególnym wydarzeniem będzie projekcja filmu z 1924 roku Młody Sherlock Holmes z muzyką na żywo. Koncerty w ramach tego festiwalu odbędą się 2, 3 i 10 października w Filharmonii Koszalińskiej.
5: Błażej Babi, dyrektor artystyczny festiwalu Koszalin Bass Fest i prezes fundacji Bass Fest.
6: Kogo usłyszymy podczas tegorocznej edycji Koszalin Bass Fest?
5: Podczas tegorocznej edycji usłyszymy 4 wykonawców na 3 koncertach. 2 będziemy mieli inaugurację festiwalu, zespół Nicponie, grający covery w takim podwórkowym stylu warszawskiej kapeli podwórkowej. Powstali w trakcie pandemii, kiedy to koncertowanie było utrudnione i wzięli instrumenty i poszli w miasto. I tak zostało. To się rozwijało. W tym momencie grali nawet support przed Sana na Stadionie Narodowym, więc mają doświadczenie w trakcie występów dla dużej widowni, więc na pewno to będzie świetny koncert. To będą ambitne covery muzyki popularnej. Nie będzie to biesiada. 3 wystąpi zespół Ethnos Ensemble. To jest zespół z południa Polski, ze Śląska. Tworzą go świetni muzycy, bo tam są i wykładowcy akademicy i wirtuozi swoich instrumentów. Grają muzykę bałkańską, klezmerską. Można już powiedzieć, to world music, nie tylko te Bałkany i klezmerka, które bardzo często łączy się, ale oni mają wiele, wiele różnych inspiracji, naleciałości i to wszystko przekazują w piękny sposób. Mają nawet wiolonczele w składzie, co będzie chyba pierwszy raz na naszym festiwalu. A 10 mamy po raz pierwszy podwójne wydarzenie, czyli koncert będzie z przerwą. Przed przerwą wystąpi orkiestra Ludwika Sarskiego i to jest taki montaż muzyczny, bo to będzie film Bastera Keatona Sherlock Holmes z muzyką na żywo. Muzycy będą wykonywać muzykę w trakcie emisji wyświetlania filmu. Będzie również, bo na co dzień orkiestra Ludwika Sarskiego to są 2 osoby, ale specjalnie na Koszalin Bass Fest zaprosili do współpracy kontrabasistę. Jest to niespodzianka, nie wiem kto to będzie, nie znam personaliów tego człowieka, ale znając ich dorobek, jestem pewien, że będzie fantastycznie. A po przerwie mamy kolejną ciekawostkę, bo to będzie Trio Confusion Project, taki prog jazzowy zespół z Trójmiasta. I po raz pierwszy ten zespół nie będzie miał kontrabasu w składzie. Tam jest gitarzysta basowy, ale muzyka tak dobrze się broni, że postanowiliśmy zaryzykować i zaprosić ich na scenę, bo naprawdę trzeba tego posłuchać.
0: Koszalin Bass Fest 2, 3 i 10 października w Koszalińskiej Filharmonii. Materiał Alicji Górskiej. Ponad 3,5 miliona złotych trafi do koszalińskich oświatowych placówek. To w ramach nowego projektu Koszalińska Szkoła Przyszłości.
7: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Koszalińskie szkoły czekają ważne zmiany. Realizujemy projekt Koszalińska Szkoła Przyszłości, w ramach którego 12 placówek, 9 szkół podstawowych i 3 licea ogólnokształcące otrzyma wsparcie na rozwój uczniów, nauczycieli oraz szkolnej infrastruktury. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 3,6 miliona złotych, z czego ponad 3,2 miliona złotych stanowi dofinansowanie. Projekt jest realizowany od września tego roku do końca sierpnia 2028. Umowę o dofinansowanie podpisano 20 30 sierpnia 2026 roku. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Najważniejszym celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności edukacji. Programem zostanie objętych co najmniej 1812 uczniów. Zaplanowano szeroki zakres zajęć i działań. Uczniowie będą mogli korzystać m.in. ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz działań skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Duży nacisk będziemy kłaść również na kompetencje przyszłości. W szkołach rozwijane będą umiejętności cyfrowe, społeczne, obywatelskie i przedsiębiorcze. Uczniowie będą także uczestniczyć w zajęciach wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne oraz metodę eksperymentu. W projekcie przewidziano także przedsięwzięcia społeczne i finansowe prowadzone w ramach klubów Aflatin, Aflatun. Jednym z istotnych elementów projektu będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe. Indywidualnymi spotkaniami z doradcami objętych zostanie 447 uczniów. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz klas 3 i 4 liceów ogólnokształcących.
0: Wszystkie zaplanowane działania w koszalińskich placówkach potrwają do końca sierpnia 2028 roku.
1: SK Koszalin News.
0: Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie podsumowuje sezon wakacyjny i stawia na rozwój nie tylko na drodze, ale i na wodzie. Miejska spółka ma za sobą udany sezon na pokładzie statku Julek. W tym roku odbyły się 4 imprezy plenerowe, a w planach są już kolejne wydarzenia kulturalne.
8: MZK to nie tylko transport. Mam nadzieję, że Państwo zauważyliście zmiany na naszej marinie w Jamnie. Uruchomiliśmy całkowicie nowy projekt. Jesteśmy jego pomysłodawcą i gospodarzem. Jamno na fali, letnia scena muzyczna i odbyły się w tym roku 4 imprezy plenerowe w Jamnie. Rozmawiamy z panem prezydentem o wsparciu finansowym. Chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku Jamno na fali wybrzmiało jeszcze bardziej. Chcemy zorganizować 8 koncertów, żeby cyklicznie raz w tygodniu odbywała się tam impreza, żeby marina na Jamnie na stałe wpisała się w ten folklor życia kulturalnego w mieście. Dobre informacje, jeżeli chodzi o statek Julek. W tym roku ucichły już grzmoty pod tytułem drogie bilety. O 69% mieliśmy wzrost pasażerów. 16,5 tysiąca osób, tyle więcej w tym roku przepłynęło statkiem Julek, co dało nam 34 tysiące więcej w portfelu. I dla porównania to jest 40 500 osób przepłynęło w tym roku. W zeszłym roku przepłynęło statkiem 24 tysiące. Tu warto wspomnieć, że najlepszym rokiem dla Julka był rok 2024, wtedy 58 tysięcy przepłynęło. Robiliśmy taką analizę, dlaczego tak było. Doszliśmy do wniosków, że był to rok popandemiczny. Polacy wtedy nie wyjeżdżali za granicę, skupili się na tym, żeby pozostać nad Bałtykiem i był to rok, w którym można było pływać tak naprawdę w większości za darmo. Finansowo to się w żaden sposób nie przekładało, tak? Bo byli pasażerowie, którzy wsiadali na statek i przez 4 godziny z niego nie wychodzili, bo i babcie jako seniorzy i uczniowie na przykład mieli bilet za darmo.
0: Mówił prezes MZK Piotr Rowiński. W tym roku ze statku Julek skorzystało ponad 40 tysięcy pasażerów, co oznacza wzrost o blisko 70% w porównaniu z ubiegłym sezonem.
1: SK Koszalin.
0: W tym roku rusza program usprawnienia komunikacji miejskiej w Koszalinie. Na początek projekt, a w przyszłym roku prace na przystankach. Głównym celem jest usprawnienie kursowania autobusów, skrócenie czasu podróży oraz poprawa komfortu pasażerów. Wartość inwestycji to 58 milionów złotych, z czego prawie 40 to unijne dofinansowanie.
9: Michał Żuber, dyrektor zarządu dróg i transportu w Koszalinie. Mamy ten ITS z Feniksa, czyli z programu unijnego i rzeczywiście pierwszy etap ogłosimy w tym roku. Jest to 115 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, czyli to, co w wielu miastach Państwo widzą. Będziemy widzieć rozkłady na żywo po wykonaniu tej inwestycji. Oczywiście współpracujemy z Miejskim Zakładem Komunikacji. Autobusy zostaną wyposażone, doposażone. Proszę pamiętać, że jesteśmy na etapie też zakupu autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, tych elektrycznych, więc to wszystko będzie kompatybilne. Ma dojść 15 nowych przystanków zielonych w mieście, co też będzie widać. Oczywiście e-papier energooszczędny na przystankach, żeby było lepiej widoczne. No i nowe biletomaty, więc dla mieszkańców w tym aspekcie też się przez najbliższy czas, powiedzmy 2 lat, powinno bardzo dużo zmienić. Nowe trasy, oczywiście wszyscy na nie czekamy, my też. W tej chwili, powiedzmy, tabor nie do końca pozwala na te zmiany, wprowadzenie miejskiego zakładu komunikacji, ale mamy kilka nowych autobusów. No i jeżeli dojdą te kolejne, to oczywiście będziemy się starać je uruchomić. Rada Miejska przyjęła nowy plan transportowy do roku 35, który uwzględnia to wszystko. No i my jako zarząd, zarządca, który tym kieruje, no chcemy to rozwinąć, żeby ta komunikacja była jak najbardziej dostępna, więc rzeczywiście w tych okolicach, jak ulica Kwiatkowskiego, czy ulica Machoniowa na Rokosowie, czy strefa ekonomiczna, no będziemy chcieli tych autobusów jak najwięcej wprowadzić. No te zmiany są wprowadzane, bo proszę zauważyć, że znikną z rozkładu 19, jest tylko autobus linii numer 9, który w tej chwili zastępuje obie te linie. On jeździ zarówno do Świeszyna, jak i do Seminarium, a część się zatrzymuje na pętli Żytnia. Natomiast wsłuchiwaliśmy się w głosy mieszkańców, że tak naprawdę 19 jeździ tylko do pick-upu i nic poza tym. Natomiast 9 rzeczywiście obsługuje zarówno szkoły, więc młodzież bardzo dużo z niej korzysta, jak i możemy dojechać nią do ZUS-u czy do szpitala. No więc te zmiany są przed nami. No i mam nadzieję, że w przeciągu właśnie tych 2 lat znacznie uda nam się poprawić komunikację zbiorową.
10: A co z dalszą częścią ITS-u? Bo przecież plany są bardzo szerokie.
9: Dalsza część ITS-u rzeczywiście są szerokie. No, opracowałem program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowujemy przetarg na inżyniera kontraktu, który poprawi te dokumenty, bo oczywiście nie jestem specjalistą w każdym zakresie. No i też będziemy chcieli, żeby na jesieni ogłosić przetarg w systemie Zaprojektuj i Wybuduj na ten system ITS, który 12 lat temu już się nie udał. No mamy tutaj modernizację sygnalizacji, mamy troszkę inaczej zbudowany niż w tym 14 roku ten system, bo chodzi nam głównie o przepustowość i priorytety, między innymi dla komunikacji zbiorowej. Byliśmy ostatnio na paru spotkaniach rzeczywiście w tej aglomeracji takiej katowicko-opolskiej, gliwickiej. No oni tam bardzo szeroko to wprowadzili, to im się udało. Uzyskali zysk na poziomie 30%, jeżeli chodzi o straty czasu, więc to jest dużo jak na Katowice, a w naszym przypadku może to dojść znacznie wyżej, ponieważ mamy stare sygnalizacje stałoczasowe, więc wprowadzenie tego systemu może na niektórych sygnalizacjach dać 50% wzrostu przepustowości, więc to jest bardzo dużo, ale nawet gdyby to było 30%, to naprawdę ten system będzie nam potrzebny, przyda się ze względów środowiskowych, hałasu, no i oczywiście cierpliwości nas wszystkich jako kierowców.
10: Świetnie by było, gdyby to się udało skorelować z inwestycjami drogowymi. Mówię tutaj o dokończeniu ulicy Zwycięstwa, bo są takie plany przecież od skrzyżowania z 1 maja aż do ulicy Dworcowej.
9: Tak, mamy to w planach. Rzeczywiście jesteśmy po konsultacjach z panem prezydentem, określiliśmy pewne założenia. Będzie troszkę inaczej zaprojektowane to niż ten odcinek, który mamy, ale proszę pamiętać, że wchodzimy w ścisłe centrum miasta, więc teraz jesteśmy na etapie przygotowania specyfikacji zamówienia i ogłoszenia przetargu na projekt. Natomiast ja ze swojej strony jako inżynier ruchu przygotuję takie opracowanie zmieniające, o czym już wielokrotnie mówiłem, wszystkie ulice dochodzące do ulicy Zwycięstwa, ponieważ chcemy też prowadzić zmiany. Te zmiany mają na celu unormowanie ruchu, poprawienie go, dopuszczenie do ruchu wielu ulic, bo w tej chwili są zamknięte na przykład ulicy Kaszubskiej jako jednokierunkowej zmiany w przyszłości z dostępem do ulicy Zwycięstwa. W tamtym miejscu planujemy rondo i otwarcie też ulicy Jana Skolna. Więc tak naprawdę zmieni się ten priorytet ruchu w mieście poprzez te poprzeczne. To jest też zjazd w ulicę Grunwaldzką z ulicy Zwycięstwa planowany jednokierunkowy ze względu na spadek, który tam jest, ale dostęp do parkingu tego dużego stanie się otwarty z ulicy Zwycięstwa, więc tych zmian przed nami jest sporo przez najbliższe lata. No i mam nadzieję, że one pomogą całe centrum zagospodarować w ten sposób, żeby było wygodniejsze do poruszania się, no i żeby nie było tego narzekania na te, jak to słyszałem, krawężniki śmierci, bo tego problemu nie ma i nie będzie, ale żeby to się stało przyjazne dla wszystkich, czyli zarówno dla kierujących pojazdami, rowerzystów, pieszych, po prostu dla każdego, który potrzebuje albo ma chęć skorzystać z centrum naszego miasta.
0: W ramach projektu na przystankach autobusowych mają się również pojawić nowe biletomaty. System ITS będzie można rozbudować. Projekt ma się zakończyć najpóźniej w 2020. 2029 roku. Tematem zainteresował się Marcin Pieca.
1: SK Koszalin.
0: Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła prawie 6%. Na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy osób bezrobotnych. A jak to wygląda w Koszalinie i w powiecie koszalińskim?
11: Henryk Kozłowski, Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie. Stopa bezrobocia w Koszalinie 5,5% na koniec sierpnia. W powiecie koszalińskim 11,7%. Ja zawsze porównuję to do sytuacji sprzed roku. I tu w obu powiatach bezrobocie wzrosło o 0,3%. Stopa bezrobocia. Liczba bezwzględnych na koniec sierpnia dokładnie w Urzędzie Pracy w Koszalinie jest zarejestrowanych 4985 osób. Tak mniej więcej po połowie są to mieszkańcy powiatu koszalińskiego i Koszalina.
12: Jakie są najczęstsze przyczyny tego, że bezrobotni trafiają, rejestrują się w Urzędzie Pracy?
11: No, utrata pracy, zakończenie nauki, brak jakby samodzielnej umiejętności poszukiwania pracy, czy brak umiejętności, czy brak kwalifikacji. W związku z tym, no, staramy się gdzieś te wszystkie deficyty uzupełniać, choćby poprzez szkolenia, staże, zwłaszcza kierowane do młodych osób, chociaż teraz stażystą może być nawet 60-latek. Także tutaj o tyle się to już dosyć dawno zmieniło, że stażysty nie należy kojarzyć się z młodym wiekiem.
12: Porównując właśnie statystyki koniec sierpnia, koniec lipca, no to okazuje się, że te prace sezonowe jakby nie wpłynęły za bardzo na ten poziom bezrobocia.
11: Bezrobocie zaczęło od marca tak praktycznie spadać w Urzędzie Pracy w Koszalinie, w obu powiatach, i ten spadek był kontynuowany praktycznie do końca sierpnia, podczas gdy w Polsce zachwiało się to na etapie tego sezonu, że już zaczęło w lipcu rosnąć. Podobnie w ubiegłym roku była ta sama tendencja, czyli w skali kraju bezrobocie zaczęło, z tego co pamiętajmy, już w czerwcu rosnąć. U nas jednak się ten wzrost troszeczkę, ta tendencja się opóźnia o miesiąc. Tak jakby jesteśmy, jeśli chodzi o wzrost bezrobocia, do tyłu. Prace sezonowe, no, na pewno mają wpływ, zwłaszcza w naszym regionie, na to, że bezrobocie spada i jest to tendencja stała. Natomiast coś się zadziało na rynku, że ten spadek jest jakby, no, mniejszy. To są decyzje pracodawców o zatrudnianiu większego grona uczniów, studentów, którzy nie zasilają ewidencji bezrobotnych. Pewno mają stałych już pracowników z lat poprzednich.
12: Jakie oferty pracy przeważają na liście ofert pracy Urzędu Powiatowego w Koszalinie?
11: Po pierwsze, tych ofert pracy jest znacząco mniej. Rok do roku to 40% mniej. Przekrój jest pełny, jeśli chodzi o oferty pracy. Oczywiście są takie zawody, które będą zawsze na topie. Mnóstwo nauczycieli jest potrzebnych. Oczywiście pracowników służby zdrowia szeroko rozumianych. Zawody mechaniczne typu ślusarz, czy też operatorzy wszelkiego rodzaju, CNC, obrabiarek sterowanych numerycznie czy maszyn cyfrowych. Już jest wiele ofert związanych, ja mówię w przekroju rocznym, wiele ofert związanych z obsługą centrów spawalniczych. Podchodzi się już od spawaczy takich typowych, te duże firmy właśnie korzystają z technologii.
12: Espersen, czyli spółka, która od 20 lat chyba działa w Koszalinie, zamyka jeden ze swoich zakładów. Mówi się, że około 500 osób może stracić pracę. Właśnie, jak to wygląda?
11: No tak, mamy dwie takie firmy, które w tym roku zaburzyły nam kompletnie ewidencję. Znaczy jeszcze nie, ale istnieje takie zagrożenie. Czyli po pierwsze Elfa Manufacturing.
12: Ta amerykańsko-szwedzka spółka, tak?
11: Jest likwidowana w ogóle. Pracowali w Koszalinie, no, ponad 25 lat. Natomiast, no, jest decyzja, jest to biznes. W związku z tym zwalniają 75 osób. Pierwsza grupa, około 30 osób, została zwolniona na wiosnę. Z tych 30 osób zarejestrowało się w Urzędzie Pracy 11 dokładnie, a z tych 11, 9 już pracuje i to dosyć szybko znalazły te osoby pracy, także to jest taki dosyć w całym tym, no, dramacie zwolnień grupowych, to jest dobra informacja. Następna grupa z Elfy kończy okres wypowiedzenia z końcem września. Współpracujemy ściśle, zarówno ze Spersenem, o którym pan wspominał, jak i z Elfą. Spotykamy się, byliśmy na spotkaniu, przedstawicieli Urzędu Pracy byli, wyjaśniali, rozmawiali z załogą, z osobami, które są zwalniane, wyjaśniali wątpliwości związane choćby z rejestracją. Część z tych osób była zainteresowana świadczeniami przedemerytalnymi. No i zobaczymy, ile z tych osób. Z tym, że tak, przyjmując, że będzie zwalnianych 46 osób, na spotkanie zgłosiło się 20. Można, być może są daleko idące wnioski, ale można domniemywać, że część z tych osób, która się nie zgłosiła, być może ma już zapewnioną pracę. Natomiast Espersen Czasem to tak, ponad 500 osób z tej części zakładu, który znajduje się na Mieszka I. Pierwsza grupa otrzymała wypowiedzenia do końca sierpnia, 3-miesięczne wypowiedzenia, czyli do końca listopada. Jest to 227 osób dokładnie i z tego 170 osób to mieszkańcy Koszalina. Pozostałe osoby to mieszkańcy powiatu koszalińskiego, powiatu szczecineckiego, świdwińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego.
12: Tam też gro załogi to są obcokrajowcy.
11: Właśnie, znacząca część to też cudzoziemcy i z tego jesteśmy również we współpracy z panią prokurent. Współpracujemy, prowadzimy zwolnienie monitorowane. Wszystko jest jakby, no, można powiedzieć, układane, żeby jak najmniejsze problemy stwarzać osobom, które będą zwalniane. Chociażby przy rejestracjach planujemy odpowiednie procedury, które ułatwią te rejestracje. Tak jak pan mówił o cudzoziemcach, to część z tych cudzoziemców, z tego co wiemy od pani prokurent, rezygnuje z pracy, z zatrudnienia, bo zależy im nie tyle na odprawach, czy na wypowiedzeniach i pieniądzach z tym związanych, co na znalezieniu innej pracy. I taką pracę znajdują. Kończą zatrudnienie, czyli to też jest jakaś grupa, która nie zasili ewidencji bezrobotnych.
0: Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
1: SK Koszalin.
0: Podpisano już umowę pomiędzy koszalińskim PGK a firmą, która wybuduje w Koszalinie spalarnię. To jedna z najdroższych, ale zarazem strategiczna inwestycja dla miasta i regionu.
13: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Umowa podpisana, czas start, rozpoczynamy tę inwestycję. Inwestycję wartą ponad 300 milionów złotych. To jest największa inwestycja, tak wyrażona kwotowo, w dziejach naszego miasta. Mam nadzieję, że zakończymy w terminie, tak jak deklaruje wykonawca, czyli do połowy 2029 roku będziemy mieli instalację do przetwarzania odpadów komunalnych. Przede wszystkim stabilizację, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy i nie będziemy obiecywali, że będzie taniej. Te wszystkie działania są po to, żeby cena nie rosła, żeby ustabilizować rynek, ustabilizować zagospodarowanie odpadów, tak żeby też ustabilizować cenę ostatecznie.
14: Tomasz Uciński, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, ale też społecznie prezes zarządu Krajowej Izby Gospodarki Komunalnej,

0: Rządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Po wielu latach starań lokalnego samorządu, władz miejskich radnych, dzięki tutaj determinacji spółki udało się wyłonić wykonawcę na bardzo ważną inwestycję dla stabilności energetycznej miasta Koszalina, dla stabilności zagospodarowania odpadów, ale też to, co powiedział pan prezydent, stabilności cen dla każdego mieszkańca. Tym celem podstawowym jest oczywiście ochrona środowiska przed odpadami, ale też ustabilizowanie cen, które mieszkańcy Koszalina płacą za odpady, a przypomnę, że w Polsce ceny za odpady są jedne z wyższych w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o konkrety 30 tysięcy ton odpadów o wartości energetycznej około 12 megajuli na kilogram, 8 megawatów produkcji energii cieplnej, około 2,5 megawata produkcji energii elektrycznej. Energia cieplna i energia elektryczna na potrzeby mieszkańców i na potrzeby miasta, dla użyteczności publicznej, oświetlenia miejskiego. I to też daje w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym dużą stabilizację w zagospodarowaniu naszych odpadów, no ale też spalarnia jest elementem dekarbonizacji miasta i to, co powiedział pan senator, odchodzenie od węgla i walka o ciepło odpadowe, jeżeli chodzi o ciepło systemowe ze spalarni, no będzie tym kolejnym krokiem do zmiany tego systemu i odejściu od węgla. AB trzeci raz było firmą, która startowała w przetargu, trzeci raz złożyła najniższą ofertę, ma duże doświadczenie, jest firmą polską i teraz to wszystko przed nami niełatwe, ale wydaje mi się, że patrząc na dotychczasowe dokonania AB i tutaj naszą determinację i przychylność ze strony pana prezydenta, zrobimy wszystko, żeby ten obiekt służył naszym mieszkańcom.
1: Jacek Szampliński, firma AB Industry. Wygraliśmy przetarg i startujemy od dzisiaj. Zespół już jest powołany, już wystartowaliśmy z pracami projektowymi, natomiast wejście na budowę, no to jeszcze musimy przejść przez formalności. Tutaj wierzę w to, że będzie przychylność władz, żebyśmy te wszystkie formalności poprzechodzili, no i że będziemy razem te wszystkie trudności, które będą się pojawiały, pokonywali. W takim największym piku budowy będzie tu pracowało ponad 200 pracowników, więc będziemy musieli też uważać na to, jak te prace będą prowadzone. Będziemy też dbali o harmonogram, tak żeby zarówno harmonogram finansowy, jak i harmonogram rzeczowy, żeby był dochowany. Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja, zdajemy sobie też sprawę, że dla Koszalina jest to bardzo ważna inwestycja. Przeprowadzimy to zadanie bez dużych problemów. Projekt już wystartował na budowę, no to jeszcze trzeba poczekać, żebyśmy weszli. To musi być, ja myślę, że 6 do 8 miesięcy. Zakończenie prac już ze wszystkimi pozwoleniami na użytkowanie, ze wszystkimi pozwoleniami służb jest planowane na czerwiec 2029. Serce całego zakładu to jest technologia, czyli przyjęcie, podanie tego paliwa, potem spalenie tego paliwa i jedna z najważniejszych części to jest oczyszczanie spalin. To oczyszczanie spalin będzie zajmowało połowę całego zakładu. Cała największe serce tak naprawdę to jest oczyszczanie spalin, tak żeby te spaliny były bezpieczne. One też będą monitorowane 24 godziny na dobę, także nie będzie możliwości, żeby coś było wyemitowane, a nie będzie spełniało wymagań. Będzie to zakład zautomatyzowany, bezpieczny, tak żeby zarówno pracownicy mieli bezpieczne miejsce pracy, ale też, żeby dla środowiska, dla mieszkańców też cały ten zakład był bezpieczny.
2: Robert Wójciak, wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Odpad na dzień dzisiejszy trafia do Sianowa, jest rozsortowany, odzyskiwane są cenne surowce. Jest pytanie później, co z pozostałą częścią zrobić. Spalarnia. Spalarnia będzie łączyła ten właśnie cały proces. To będzie specjalnie wyselekcjonowana frakcja, czyli nie spalamy tam wszystkiego, opon i wszystkich takich, nie wiem, niepotrzebnych rzeczy. Technologicznie musi być to odpowiednio wyselekcjonowany odpad, no i to tam będzie po prostu się działo. Przed Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na dzień dzisiejszy stoi bardzo ważne wyzwanie. Ja mam nadzieję, że to wyzwanie spokojnie przejdziemy i podołamy. Na pewno spalarnia, to trzeba sobie jasno powiedzieć, to są nowe miejsca pracy, więc z tego też się cieszymy. To będą na pewno techniczne miejsca pracy, no i to będzie coś, co będzie nam na pewno stabilizowało rynek odpadów przez najbliższe kilkanaście lat.
3: Wstępnie szacuje się, że spalarnia da prawie 40 nowych miejsc pracy, ma być gotowa w 2029 roku. Koszt to 300 milionów złotych. Spalarnia powstanie na terenach strefy ekonomicznej. Materiał Agnieszki Górskiej.
4: SK Koszalin.
3: Dwa drewniane zabytki z okresu wczesnego średniowiecza trafiły do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Odkrycia dokonał kołobrzeżanin Tadeusz Domański, który 8 lat temu znalazł fragmenty okrętu, zawiadomił o tym fakcie muzeum. przeprowadzono rekonesans.

0: a o sprawie zawiadomiono służby konserwatorskie. Następnie wydobyte na brzeg elementy poddano konserwacji w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, mówi Aleksander Ostasz, dyrektor muzeum.
1: Pochwalimy się znaleziskiem, które dzięki wielu osobom możemy dzisiaj pokazać. Proszę Państwa, w 2018 roku w Parsencie pan Tadeusz Domański, który jest tutaj z nami, znalazł w Parsencie dwa kawałki drewna. Tak? Wtedy było bardzo gorące lato, jak pamiętam. Był niski poziom wody i pan Tadeusz, który ma tam działkę obok, wydobył z wody dwa takie kawałki drewna. Następnie zawiadomił o tym wszystkim Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Pojechaliśmy tam na taką wizję lokalną z Jarosławem Dżerym Bogusławskim, który jest również tutaj z nami. Okazało się, że mamy wydobyte z Parsenty drewniane gniazdo steru oraz stępkę. Te elementy, znaczy podaliśmy jakby w takiej wstępnej interpretacji, tak? Gdyż Jerry pływa na takiej jednostce, replice takiej łodzi. Następnie udaliśmy się z tą informacją do profesora Waldemara Osowskiego, który jako fachowiec potwierdził nam, że mamy najprawdopodobniej do czynienia z wrakiem wczesno-średniowiecznej łodzi. W tym momencie skupiliśmy się na tym, żeby te elementy, tu mamy to drewniane gniazdo steru, tak? Widzimy mocowania na kołki, tu mamy tą stępkę wydobytą z Parsenty, tak, to wszystko było w jednym miejscu, tak, w jednym miejscu, więc mamy jakby duże prawdopodobieństwo, że są to elementy tego samego wraku. Następnie z Jerrym pokusiliśmy się o to, żeby to zidentyfikować, tutaj w tym też brał udział pan Radosław Choranin, tak, mamy tutaj rysunki tego typu jednostek, a to jest ta jednostka, na której pływa Jarosław Dżery Bogusławski w Wolinie. Następnie daliśmy te dwa elementy drewniane do konserwacji do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Tam przez dwa lata odbywała się konserwacja. Niestety nie udało się tego wydatować. I w tym momencie, w 2024 roku, wróciły do nas takie piękne elementy, które bardzo ładnie wyglądały, ale nie wiedzieliśmy nic o ich dacie powstania. I tu mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo duży problem, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że są to bardzo ciekawe elementy. I tu bardzo dziękuję właśnie profesorowi Marianowi Rębkowskiemu, który skierował nas do profesora Krąpca. Pan profesor przyjechał aż z Krakowa i tutaj widzimy, jak pan profesor pobiera próbki tych drewnianych elementów. Tak wygląda ta jednostka, którą pływa Jerry. I tutaj mamy właśnie to drewniane gniazdo steru, tak, współczesne. Łódź, którą pływa Jerry, jest to replika łodzi z kamienia pomorskiego, która jest wydatowana na 1134 rok. Właśnie takie gniazdo steru, tak. I mamy analogię do tej słynnej jeszcze łodzi z Oruni, wczesnośredniowiecznej. I proszę Państwa, to są wyniki, które dostarczył nam profesor Krąpiec, na które naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy, bo dzięki temu możemy powiedzieć, że stępka jest z 1917 roku plus minus 23 lata, a to gniazdo steru jest 1070 rok plus minus 23 lata. I proszę Państwa, tak jak tutaj rozmawiałem dzisiaj z profesorem Waldemarem Osowskim, wychodzi na to, że to jest jedno z dwóch tego typu znalezisk w Polsce, więc chyba jesteśmy naprawdę jednym z nielicznych muzeów, które może to pokazać. I będziemy to pokazywać od przyszłego tygodnia na naszej wystawie stałej. A teraz poproszę Pana. Odsłaniamy, tak. To są te dwa elementy i tak jak powiedziałem, dzięki tym osobom one trafiły do muzeum i dzięki tym osobom możemy się pochwalić tym, co mamy i ile to ma lat. To nie są zwykłe kawałki drewna, tylko one są wydatowane dzięki profesorowi Krąpcowi, za co naprawdę serdecznie dziękujemy. Tak, panie profesorze, dzięki panu.
2: To więc kąpałem się w rzece, wpłynąłem sobie z prądem wzdłuż Parsenty, no i oglądałem czasami dno, zanurkowałem tam na głębokość 1,5 metra może. No i natrafiłem na belkę, która leżała. Nie sądziłem, żeby to była jakaś większa część, tylko myślę, że z prądem przypłynęła, prawda, była luzem. No więc zanurkowałem i wyciągnąłem ją na wierzch. Chyba za drugim razem, bo prąd był duży, więc chyba za drugim razem jeszcze raz próbowałem, wyciągnąłem, no i wyniosłem na brzeg. I pomyślałem, że to jest jakaś część łodzi, więc udałem się do muzeum. No i tu pan dyrektor zainteresował się tym znaleziskiem i do mnie. Tak dzisiaj mamy jakiś rzadki przypadek.
1: Tak, tak, tak. To naprawdę tak po chwili to wygląda, że ktoś, kto znajduje coś takiego, się zgłasza do muzeum i my możemy wtedy zadziałać dalej.
0: Oba artefakty można oglądać w muzeum w Kołobrzegu. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
0: Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie rozpoczyna nowy sezon ze zmianami w zespole artystycznym. Przypomnijmy, do grona aktorów etatowych oficjalnie dołączyli Michał Kosela oraz Kajetan Bartosik. Koszalińska publiczność zdążyła już poznać obu artystów z wcześniejszych występów na deskach BTD. Michał Kosela zagrał m.in. tytułową rolę w Magdecie.

0: monumentalne. Kilka lat temu zrobiłem tutaj debiut na tej scenie, debiut gościnnie, czyli grałem Macbetha w Macbethie. A teraz zaczęliśmy współpracę już stałą. Jestem bardzo szczęśliwy. Jeśli chodzi o pani pytanie o rozwój, no to jestem pełen nadziei i dobrej myśli, że zaczynamy nową super przygodę. Będziemy razem pracować. Każdy rok doświadczenia scenicznego na pewno jest rozwojem i myślę, że Koszalin takim miejscem aktualnie jest.
1: Właśnie koszalińska publiczność miała okazję podziwiać pana w tytułowej roli Macbetha w spektaklu, który odniósł ogromny sukces. Został wyróżniony między innymi na festiwalu szekspirowskim. To jest naprawdę duże docenienie. Więc można powiedzieć, że wysoko pan sobie postawił poprzeczkę tutaj.
0: To bardzo miłe, bardzo dziękuję, to co pani powiedziała. Faktycznie udało nam się pojechać na festiwal szekspirowski i zostać tam zauważonym, co jest bardzo ważne. Jest to przede wszystkim gra zespołowa i zwycięstwo zespołu, konstrukcji, nas wszystkich, więc cieszę się, że ta poprzeczka nie wisi tylko dla mnie.
1: Poznaliśmy w tym spektaklu pana taką dramatyczną stronę, ale myślę, że w tym wachlarzu aktorskich możliwości jeszcze wiele przed nami pan odkryje, chociażby w najbliższej sztuce, która jest komedią. Może pan troszeczkę nam przybliżyć tę nową rolę, w której pana będziemy mogli oglądać?
0: Jeśli ktoś widział mnie wyłącznie w Macbethie, to faktycznie zobaczy zupełnie inną odsłonę. Widz koszaliński zna się na komedii, zna się na farsie. Jest historia farsy w tym teatrze. Tu jest też wysoko postawiona poprzeczka. Oczywiście jest to dla mnie jakieś wyzwanie. Nie będę zdradzał za bardzo fabuły. Aczkolwiek jedyne, co mogę obiecać, to, że będą państwo w szampańskich nastrojach.
1: W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym zespół jest śpiewający. Czy pan nam zdradzi? Czy pan śpiewa również? Bo w Macbethie nie mogliśmy się o tym przekonać.
0: W Macbethie nie, ale tak, absolutnie. Jestem śpiewającym aktorem. W Wałbrzychu wiele razy śpiewałem. Tutaj jeszcze przed studiami również na tej scenie zdarzyło mi się śpiewać. Tutaj chyba były finały Reflektora, którego nawet byłem laureatem raz. Więc śpiewam i wierzę, że publiczność koszalińska doświadczy mojego śpiewu.
1: A które role pan woli?
0: Żeby być uczciwym, to muszę odpowiedzieć najgorszą możliwą odpowiedzią dla zadających pytania. To zależy.
1: Od czego?
0: Chyba od nastroju, ale z racji, że byłem teraz w Teatrze Dramatycznym imienia Szaniewskiego w Wałbrzychu, gdzie linia programowa raczej skłaniała się ku powadze, to powiem szczerze, że wyzwanie sceniczne związane z tym, żeby dać widzowi rozrywkę na dobrym, przyzwoitym poziomie, na takim, żeby dać z siebie wszystko, jest w tym momencie czymś, co mogę nazwać, że mam na to apetyt, więc tak, cieszę się, że teraz będziemy grali komedię i na ten moment wolę, żebyśmy właśnie tak zagrali, tak.
1: Co panu dała praca w teatrze w Wałbrzychu?
0: No to jest moja pierwsza scena zawodowa na zakładkę, już tam nawet kończyłem pisać pracę magisterską, na zakładkę ze studiami tam mnie przyjęto, przyjął mnie tam Piotr Ratajczak. Widziałem, jak teatr się też zmienia, widziałem, jak kierunek, w jakim idzie, tworzyłem to miejsce i to miejsce tworzyło mnie. Gdybym miał tak odpowiedzieć w jednym zdaniu, co mi dało, zbudowało mnie po prostu jako aktora tak naprawdę tamto miejsce. Tamci ludzie, też przyjaźnie, role, spotkania. Takim, jakim mnie BTD od teraz ma, takim mnie stworzył Teatr Szaniawskiego.
1: Czego panu życzyć na ten sezon artystyczny?
0: Trudne pytanie, bo ciężko się tutaj nie odnieść do jakiejś banalności. No chciałoby się powiedzieć udanych ról tak naprawdę, ale może fajniej będzie brzmiało dobrej zabawy w tej przygodzie.
2: Michała Kosala będzie można zobaczyć w pierwszej nowej sztuce sezonu artystycznego 2026-27 w spektaklu Bonobo w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. Premiera 26 września, a z aktorem rozmawiała Magda Wanowska-Miksa.
3: SK Koszalin News.
2: Budka Życia oficjalnie uruchomiona w okolicach przystanku MZK Rynek Staromiejski w Koszalinie. To legendarna brytyjska budka telefoniczna, w której przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dostępny jest defibrylator AED, a także apteczki, koc termiczny czy gaśnica. Po otwarciu usłyszymy jasne komunikaty, jak postępować w razie zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia. Budka Życia pomalował Cukin, a

0: wykonaną metalową rzeźbę serca przygotował Patryk Król. Budka Życia to społeczny projekt mający poprawić bezpieczeństwo i świadomość mieszkańców Koszalina w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy.
1: Witam Cię w koszalińskiej Budce Życia. Znajdziesz tu defibrylator AED. Jego obsługa jest prosta i bezpieczna, ale pamiętaj, że nie jest to zabawka i można go użyć tylko w przypadku zagrożenia ludzkiego życia. Jeśli sytuacja będzie...
2: Paulina Waluk-Szyperska, pomysłodawczyni projektu Budka Życia.
3: Marek Szyperski, mąż Pauliny i jeden z twórców projektu.
2: Budka Życia, od samego początku wiedzieliśmy, że stanie w centrum miasta w Koszalinie, ponieważ to będzie wizytówka, kolorowa wizytówka naszego Koszalina.
3: Chcieliśmy po prostu pogłębiać świadomość odnośnie udzielania pierwszej pomocy. Chcieliśmy też zwrócić uwagę, a taka budka londyńska pomalowana przez Cukina na pewno będzie zwracała uwagę i ludzi zainteresuje, co tam się w środku znajduje.
4: No to zdradźmy trochę, czym jest Budka Życia, co jest w środku i za chwilę też o tym, jak z niej korzystać.
2: Budka Życia to jest społeczny projekt. W środku znajduje się defibrylator AED, który w każdym momencie będzie mógł uratować życie.
3: Oprócz defibrylatora znajdziemy też tam apteczki, gaśnice, koc gaśniczy, czyli takie rzeczy, które mogą się przydać podczas pierwszej pomocy.
2: Każdy może otworzyć drzwi Budki Życia. Jak się otworzą drzwi Budki Życia, też będzie niespodzianka, która jest przygotowana od pana Roberta Makłowicza.
4: My już sporo mówiliśmy o defibrylatorach AED, że to jest bardzo ważne urządzenie w przestrzeni miejskiej, nie tylko Koszalina, bo na szczęście pojawia się ich coraz więcej, ale właśnie kiedy go używać, w jakich sytuacjach i czy każdy może?
3: Każdy może podczas nagłego zatrzymania krążenia, jeżeli osoba, która leży, nie odzywa się, nie reaguje. Bierzemy defibrylator. Defibrylator jest takie mądre urządzenie magiczne, które samo informuje nas. Krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać. To jest 100% bezpieczne dla osoby udzielającej pomocy i dla też osoby, której się udziela pomocy. Budka Życia to jest tak naprawdę łańcuszek życia z punktami życia. To jest punkty życia, to nasz projekt, 40 defibrylatorów i warto podkreślić, że te defibrylatory uratowały już życie. 4 osoby uratowano dzięki tym defibrylatorom w samym Koszalinie.
5: Tomasz Żuk, pseudonim Cukin.
4: Autor?
5: Że tak powiem, w dużej części sfinalizowałem tą budkę i zaprojektowałem malowanie, serce i ona już tutaj jest. Organizatorzy się do mnie zwrócili, czy robimy takie coś. Ja mówię, że tak, z mojej strony macie malowanie i każdą pomoc. No i tak zrobiliśmy, że z tą budką było, że trzeba było ją na początku kupić, zbiórkę zrobić. Później w planie było ją pomalować, pomalowałem. Później zaprojektowałem serce, które wykonał taki rzeźbiarz koszyński, który już nie żyje, Patryk Król. Ta rzeźba jest zamontowana, pomalowana przeze mnie, a później wiele lat starań, żeby ktoś ją tutaj postawił i po 6 latach ona już tutaj jest. Cieszymy się, że to się udało zrobić.
6: Sebastian Tała jest zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. Ciekawy element architektoniczny, który wzbogaca nasze serce miasta, centrum miasta, ale przede wszystkim jest to budka życia, jest to budka, która może uratować życie, żeby nie musiała, ale jest to budka, która może uratować życie. 44. defibrylator na terenie Koszalina, mamy 8 mobilnych w autobusach i co mnie niezmiernie cieszy, dużo młodzieży, dużo seniorów i mój apel dzisiaj skierowany właśnie do całego społeczeństwa, nie bądźmy obojętni, nie bądźmy obojętni, jak widzimy osobę, która traci przytomność, czy jest nieprzytomna i leży, warto podejść, zobaczyć. Możemy zostać bohaterami bez peleryny, możemy zostać osobami, które naprawdę mogą pomóc uratować życie i to warto w takich działaniach wspierać.
0: Więcej informacji także na stronie budkażycia.pl. Materiał Agnieszki Górskiej.
7: SK Koszalin.
0: Rewolucja w koszalińskim MZK. Miasto pozyskało ponad 42 miliony złotych unijnego dofinansowania na zakup 13 nowych autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami. Wartość całego projektu to blisko 70 milionów. Inwestycje mają też dać początek budowie nowej zajezdni przy ulicy Wołyńskiej. A na tym jeszcze nie koniec. Na początku przyszłego roku do Koszalina ma trafić kolejnych 15 nowych autobusów z silnikami diesla.
8: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. W każdej spółce dzieje się bardzo wiele. Tak dość cyklicznie staramy się robić konferencje prasowe, aby Państwa informować o tym, co się dzieje. Ostatnio była konferencja prasowa w MEC-u, gdzie podzieliliśmy się z Państwem informacją na temat tych działań, które już trwają, jak i też budowy tego nowego nie tylko kotła, co kotłowni tak naprawdę na Zrębek, która pozwoli zminimalizować opalanie węglem, który jest niezwykle kosztowny nie jako paliwo, ale jako te kary, które są związane z ETS-em. Dzieje się też i w wodociągach, tam też w fazie zaawansowanej jest projektowanie oczyszczalni razem z silnikiem kogeneracyjnym, który będzie wykorzystywał metan, który jest dzisiaj idzie w atmosferę, będzie gromadzony, zbierany i będzie spalany w tym silniku, przez to będzie wytwarzana i energia cieplna, i energia elektryczna. Ale o tym będziemy mówili na różnych zupełnie innych odcinkach. Dzisiaj spotykamy się, żeby też poinformować Państwa o tym, co dzieje się w spółce MZK, bo tu też bardzo wiele się dzieje. W tym roku, na początku tego roku, wyjechały na ulicę Koszalina autobusy, które tu widać na tych banerach, które są po prawej i po lewej stronie. Takie niebieskie autobusy, które wniosły trochę, może powiedzieć, powiewu nowości, świeżości do Koszalina, bo ostatnie nowe autobusy...
9: W 2019.
8: Umowa chyba w 2017 była podpisywana, że sami wtedy pod,

0: podpisywałem jako wicemarszałek, wtedy z ówczesnym prezesem Bacławskim, czyli generalnie od 10 lat nic takiego się nie wydarzyło. Teraz przyjechało tych 13, tak, autobusów.
1: 10 i 3, razem 13.
0: 10 i 3 to 13, tak.
1: Mamy rok szkolny, więc jeszcze matematyka.
0: Nie jest to skomplikowana matematyka, a jest to jednak matematyka jak najbardziej. Czyli 13 autobusów, one nie są zupełnie nowe, są używane, ale nieco tylko. Oprócz tego zostały zmodyfikowane, zmodernizowane, także wyglądają praktycznie jak nowe i naprawdę są w bardzo dobrym stanie technicznym, posłużą jeszcze wiele, wiele lat. Ale na początku przyszłego roku, na przełomie lutego i marca, powinno się pojawić na ulicach miasta Koszalina kolejnych 10 autobusów diesel Euro 6. Te już będą nowe, zupełnie nowe, fabryczne. To też są autobusy takie podobnie jak te, będą w tak zwanym najmie długoterminowym. I one też urozmaicą, unowocześnią naszą flotę pojazdów MZK. Ale dzisiaj też spotykamy się, żeby Państwa poinformować i podzielić się informacją, dobrą nowiną, mianowicie taką, że dostaliśmy informację już z CUPT-u, z ministerstwa, czyli Centrum Unijnych Projektów Transportowych, że nasz wniosek w ramach pieniędzy ZIT-owych na 42,209 milion złotych został zaakceptowany przez CUPT i tą dotację bezzwrotną miasto Koszalin otrzymało, aby zakupić autobusy elektryczne. Będzie to 13 nowych autobusów elektrycznych, które zostaną zakupione razem z oprzyrządowaniem, razem z ładowarkami i będą elementem tworzenia nowej bazy MZK, która powstanie przy ulicy Wołyńskiej. Bo ta baza, która dzisiaj jest przy ulicy Gnieźnieńskiej, ledwo pomieści te pojazdy, które są dzisiaj, te pojazdy hybrydowe z silnikiem diesla. Także pojazdy elektryczne tam się nie zmieszczą, musimy szukać nowych rozwiązań. Oprócz tego ta lokalizacja, ta baza MZK, która dzisiaj jest przy Gnieźnieńskiej, to tak naprawdę jest świetnie położona lokalizacyjnie działka, która jest praktycznie w centrum miasta, nieopodal parku, także jest to zdecydowanie lepszy teren, aby tam posadowić mieszkania, a nie teren przemysłowy, zarówno czy to dla MZK, czy dla PGK. Także stopniowo te obie spółki będziemy z tego terenu wycofywać, przynosić do stref przemysłowych, tak aby tam zwolnić ten teren pod mieszkaniówkę. To oczywiście jest proces wieloletni, ale dzisiaj go rozpoczynamy. Nie próbujemy na siłę upchnąć autobusów elektrycznych razem z samym tym oprzyrządowaniem w bazie przy ulicy Gnieźnieńskiej, tylko szukamy nowych rozwiązań, które już zapoczątkują budowanie całkowicie nowej bazy przy ulicy Wołyńskiej. Autobusy elektryczne to jest ta przyszłość, którą zmierzamy. Dotacje bezzwrotne dzisiaj w zasadzie można otrzymać tylko właśnie na autobusy zeroemisyjne, czyli mogą to być autobusy albo elektryczne, albo wodorowe, albo tego typu rozwiązania. Wodór jeszcze dzisiaj nie jest na tyle tani, żeby tych rozwiązań szukać, co nie znaczy, że w przyszłości w tym kierunku nie będziemy zmierzać. Na razie jednak to autobusy elektryczne właśnie są tą najbliższą przyszłością. Ja tylko powiem w tym miejscu, z dość dużą, nie ukrywam, satysfakcją, że te pieniądze udało się pozyskać. Mamy te 42, prawie 43 miliony złotych, dlatego że burmistrz m.in. Sianowa nie potrafił tych pieniędzy pozyskać w Sianowie i zrezygnował z zakupu autobusów elektrycznych. Przez to my mogliśmy te pieniądze pozyskać, skorzystać i dzięki oczywiście też i przychylności pozostałych członków ZIT-u, czyli pozostałych gmin, które są w tym ZIT-ie z nami ulokowane, że tak powiem, mogliśmy o te pieniądze zawalczyć, zawnioskować i te pieniądze dostaliśmy. To nie jest pierwszy tego typu przypadek, bo podobnie było ze stacją przesiadkową w Jamnie. Tam też mój poprzednik planował wydać 8,5 miliona. Myśmy pozyskali w sumie 44 miliony złotych na stację przesiadkową w Jamnie. Dlatego, że też między innymi właśnie burmistrz Sianowa nie był w stanie, nie potrafił, nie umiał zbudować stacji przesiadkowej u siebie w Sianowie. I to jeszcze nie byłoby tak tragiczne, że on nie potrafi, nie umie. No bo oczywiście można nie umieć, nie potrafić. To jest jakby zrozumiałe, prawda? Ale to, co zrobił na etapie późniejszym, to jest w ogóle, można powiedzieć, ja uważam, że skandal. Szanowni Państwo, w grudniu dostaliśmy informację od starosty, który był liderem projektu, takiej grupy zakupowej okolicznych gmin, które chciały właśnie zakupić transport, czy te autobusy elektryczne na potrzeby transportu podmiejskiego. I starosta, wypowiadając się w imieniu tych wszystkich gmin okolicznych, stwierdził, uznał, wysłał takie pismo, że oni rezygnują z tych pieniędzy i generalnie jakby oddają je do dyspozycji ZIT-u. Wtedy wszyscy członkowie ZIT-u oddali, jak może wszyscy, odbyło się głosowanie w trybie obiegowym i ci, którzy oddali głos za tym, żeby te pieniądze trafiły do miasta Koszalin. Wtedy burmistrz Sianowa postanowił nie oddawać w ogóle głosu, nie zabierał w ogóle głosu w tej sprawie, ale to go, oczywiście te pieniądze myśmy wtedy dostali, przyjęli, zawnioskowaliśmy, złożyliśmy stosowne wnioski do ministerstwa i kiedy byliśmy już na finalnym etapie oceny tych wniosków, to wpłynął pismo do ministerstwa funduszy i do CUPT-u, również, że on pozwał nas do sądu, pozwał miasto Koszalin do sądu, że ta zakwestionował tą uchwałę, w której głosowaniu nie brał w ogóle udziału, które głosowanie odbyło się na przełomie grudnia i stycznia. On w maju nas pozywa i w maju pisze pismo do ministerstwa, gdzie prosi o to, żeby zablokować nam te pieniądze, uniemożliwić ich wykorzystanie ze szkodą dla miasta Koszalin. To jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe, tym bardziej, że gdyby tak się wydarzyło, to ministerstwo blokując te pieniądze spowodowałoby, że wtedy, kiedy można byłoby odblokować, kiedy powiedzmy proces sądowy by się zakończył, to zakończyłaby się również perspektywa finansowa. I tych pieniędzy nie tylko nie dostałoby miasto Sianów, nie dostałoby miasto Koszalin. Nikt by ich nie dostał. Wróciłyby do Brukseli. To jest działanie nie tylko na szkodę gminy miasta Sianów, co jest oczywiste i jego działanie jest takie tak wymierzone. To jest działanie wymierzone wprost w mieszkańców Koszalina, ale również ze szkodą dla obywateli polskich, no bo te pieniądze nawet nie trafiłyby jakiegoś dużego ogólnokrajowego wora, tylko wróciłyby do Brukseli. Chwała Bogu, ministerstwo nie uznało burmistrza Sianowa za w ogóle partnera. Dla nich partnerem jest ZIT jako całość. Głosowanie uznali za absolutnie legalne, dobrze przeprowadzone i te pieniądze dzisiaj wiemy na pewno, że otrzymaliśmy wbrew temu, co wyprawiał burmistrz Sianowa, próbując działać na szkodę i gminy miasta Sianów, i miasta Koszalin.
1: Piotr Rowiński, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie. Mówiąc szczerze, to nie byłem przygotowany, nie wiedziałem, że te ostatnie zdania, ale gratuluję panie prezydencie, bo myślę, że czas najwyższy, żebyśmy na głos zaczęli mówić o tym, co tak naprawdę nas dotyczy. Transport publiczny sam w sobie jest bardzo ważnym elementem dla mieszkańców, myślę. A tutaj mieliśmy taką klasykę, którą można, nie chcę na ten temat się rozwodzić, ale klasykę, którą można ująć, że sam ktoś nie chciał zjeść, bo nawet nie wystartował po te pieniądze, ale też nie chciał dać zjeść komuś. No, myślę, że mieszkańcy i historia będzie potrafiła to w jakiś sposób ocenić. Ale porozmawiajmy chwilę o transporcie publicznym i o MZK, w którym mam tą przyjemność zarządzać od 2 lat. I powiem tak, jak drukowaliśmy te roll-upy, to był projekt, tak? 51 nowych autobusów, to były projekty, które rozpoczynaliśmy. To drukowaliśmy nie tak dawno, tak naprawdę. A dzisiaj mogę powiedzieć, że w fazie projektów to zostało już tylko 10 autobusów, a 41 autobusów to jest fakt, który się wydarzy. Jedno malutkie doprecyzowanie. Tych autobusów w przyszłym roku diesli wjedzie 15, a nie 10. I to jest dobra informacja. One się już produkują. Od razu powiem, że będą w kolorze niebieskim, więc transport publiczny będzie nosił barwy, flagi naszego miasta. Nie do końca w tym kolorze niebieskim, który jeżdżą dzisiaj, ale takie typowe, bardzo zbliżone do flagi naszego miasta. Będą to autobusy marki MAN. To MAN wygrał ten przetarg. Będzie to 15 autobusów. Będą to autobusy przegubowe i będą to autobusy 12-metrowe. Najnowocześniejsze, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, przystosowane do osób niepełnosprawnych, przystosowane dla osób słabowidzących. Także myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni. To nie koniec dobrych informacji, bo tak jak pan prezydent powiedział, dostaliśmy dofinansowanie. Dokładnie to jest kwota 42 209 458 zł i 39 groszy. Przy czym, panie prezydencie, jeszcze tutaj podziękowania i ukłon w stronę prezydium ratusza, bo 7,5 miliona złotych to jest wkład własny, który miasto tak naprawdę wykłada, żebyśmy mogli zrealizować ten projekt, to 15% jest wkładu własnego.
0: Nie jest w tej kwocie, tylko to jest oprócz tej kwoty.
1: To jest oprócz tej kwoty, bo razem to jest 49 milionów 658 zł netto, a brutto z wszystkimi kosztami, również tymi, które nie są kwalifikowane, to jest projekt na 69 milionów złotych. Czekamy jeszcze z niecierpliwością, bo mówiąc o tym, że 41 autobusów to mamy to, co już mamy w garści, to czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie, ono będzie niebawem, jednego projektu, też pieniądze z TUPT-u i to będzie zakup wtedy kolejnych. Wnioskowaliśmy tam o środki na kolejne 10 autobusów. Czy nam się to uda? Nie wiem, bo tych pieniążków tam jest 700 milionów złotych, a startuje do tego cała Polska. To, co się wydarzyło dotychczas, te 42 miliony, to było Pomorze Zachodnie, tak? Bo to było podzielone na cuty regionalnie. W tej chwili startuje do tego cała Polska, ale staraliśmy się spełnić absolutnie wszystkie wymagania. Jedno zdanie tylko, bo sobie obiecałem, jak obejmowałem to stanowisko, że nie będę mówił nigdy o poprzednikach, choć czasami naprawdę trudno, gryzę się w język, Ale jedna rzecz dla porównania, żebyśmy wiedzieli. Przez ostatnie 11 lat MZK kupiło 11 autobusów. Tyle się pojawiło w taborze. A przez ostatnie 11 miesięcy również MZK kupiło 13 autobusów. Więc mówię to tylko po to, żeby pokazać Państwu skalę, jak to wygląda. Reszta tych autobusów, czyli 15, które wjadą w przyszłym roku, one się już produkują, plus te 13 elektrycznych autobusów, które wjadą w 2028 roku, to są autobusy, które już mamy. Powtarzam się, żeby to dobrze wybrzmiało i żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, co przed nami. Mamy gdzieś w powietrzu wiszące jeszcze 10 autobusów, w sumie to jest 53 autobusy. 53 autobusy przy taborze, który jako obejmowałem tą funkcję, to było 69 autobusów, w tej chwili mamy 74 autobusy, bo część autobusów siłą rzeczy, szanowni Państwo, jest wycofywanych. One się już po prostu nie nadawały, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa. Średni wiek życia autobusów, bo to też jest bardzo ważne, w komunikacjach miejskich w Polsce to jest 8 lat. On nie przekracza 8 lat. U nas autobusy średnio miały 15 lat i więcej, a najstarszy autobus ma lat 31. Tak to wygląda i tyle, jeżeli chodzi o historię. Ważne jest, żebyśmy jeszcze jedną rzecz powiedzieli. Podchodzimy bardzo poważnie do powierzonego nam zadania. Rozpoczęliśmy pracę w MZK od utworzenia planu wymiany taboru na lata 2025-2030 i w tym planie wskazaliśmy też kierunki rozwoju. Bardzo długo debatowaliśmy, czy to będzie kierunek rozwoju w kierunku wodorowego napędu lub elektrycznego, bo to nie jest też tak, że to jest nasze chciejstwo lub nasze marzenie, żeby iść w kierunku autobusów zeroemisyjnych, tak? Które w prostej linii są 2-2,5 razy droższe niż autobusy diesla. Działamy w reżimie dyrektywy unijnej i działamy w oparciu o ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I czasami czytam, jak mieszkańcy się denerwują, dlaczego kupujemy elektryki, dlaczego idziemy w taką drogą technologię. My nie mamy wyboru, żeby to dobrze wybrzmiało. To jest coś, co my musimy zrobić. Te 10 autobusów, które Państwo widzicie, to są autobusy używane, ale kupiliśmy, ten cały projekt obiewał na 7 milionów złotych. Jeden taki nowy autobus kosztuje 1 600 000, a my 10 kupiliśmy za 7 milionów złotych. One miały 250 tysięcy przebiegu i proszę mi wierzyć, pochodzą z rynku niemieckiego, są w bardzo dobrym stanie. Myślę, że już mieszkańcy dostrzegają tą różnicę. Te 15 autobusów, umowę na zakup tych autobusów diesla podpisywaliśmy w Sylwestra o godzinie 19, ponieważ do końca roku mieliśmy czas na podpisanie tej umowy na zakup diesla, bo od 1 stycznia byłoby to już niemożliwe. Dzisiaj zakup diesli praktycznie dla samorządu stał się już całkowicie niemożliwy i zakazany prawem. Jeśli to, o czym pan prezydent mówił i produkcja prądu będzie rozwijać się, ten klaster energetyczny, który tworzymy w tej chwili w Koszalinie, jeśli będzie się rozwijać w tym kierunku, w którym to widzimy, że zmierza, to proszę mi uwierzyć, że jeśli pozyskamy tani prąd, o tak mówiąc wprost, to przejechanie 100 km będzie nas kosztowało w przeliczeniu na energię elektryczną tyle, jakby palił 12 litrów oleju napędowego. A dzisiaj autobusy hybrydowe, które mamy, palą 40 litrów oleju napędowego, a diesle palą 50 litrów oleju napędowego. To proszę zobaczyć, jest szansa, że gdybyśmy pozyskiwali tanią energię, to koszt transportu publicznego spadnie 4-krotnie. Trzymamy kciuki, że to się uda. Nie przedłużając, zaraz za planem wymiany taboru powstało drugie opracowanie, które Państwu polecam. To jest strategia kierunków rozwoju transportu publicznego. To opracowanie to jest na 10 lat, 2025-2030, bo jak mielibyśmy się rozwijać, gdybyśmy nie przyjęli jakiegoś planu? Tylko i wyłącznie dobry rozwój gwarantuje nam obranie jakiegoś planu i realizacja tego planu. Tą strategię opracowaliśmy, ona powstała już tak naprawdę na przełomie listopada i grudnia. Jest to przy pełnym udziale miasta, za co dziękujemy, bo mam nadzieję, że i mieszkańcy, i Państwo widzicie, że ta współpraca miasta i spółki miejskiej MZK układa się bardzo dobrze i tak naprawdę nie mielibyśmy nawet szans pozyskać tych 42 milionów, gdyby miasto nie miało w tym swojego udziału, tak? Spółki nie stać by było tak naprawdę na wnioskowanie o takie potężne pieniądze. Musicie Państwo wiedzieć, że te zabiegi burmistrza Sianowa sprawiły, że między wakacjami zeszłego roku a grudniem nam zostało tylko 4,5 miliona do wykorzystania. Moglibyśmy za to kupić jeden autobus z infrastrukturą. Chytrość przegrała i proszę Państwa, te pieniądze wróciły do puli. Dzięki temu mamy 13 autobusów. Mam nadzieję, że będziemy mogli z Państwem się spotkać i pochwalić się tymi 10. To będzie oznaczało jedno, że w przeciągu 3 lat 85% autobusów z naszego taboru będzie nowych.
0: Ważnym jest też, że żeby flota normalnie mogła funkcjonować, to jest, zawsze musi być kilka autobusów w rezerwie. Jak zaczynaliśmy, to nie mieliśmy ich w rezerwie, tylko zawsze było minus 3-4 autobusy, bo zawsze brakowało. Bo któryś się popsuł, bo coś tam. Ja nawet kiedyś słyszałem taką opinię jednego z kierowców, że on się codziennie boi, żeby się podłoga oberwie i może zgubić pasażerów. Tak by wyglądał stan na początku. Dzisiaj oczywiście to już jest abstrakcja, jesteśmy już zupełnie w innym miejscu i czasie. Ale do takiego stanu nasi poprzednicy doprowadzili.
1: Ja powiem Państwu jeszcze, jak wygląda ta współpraca z panem prezydentem, tak? Ci starsi pracownicy, którzy są w spółce, poprzedniego prezydenta nie widzieli w spółce nigdy, tak? Zastępcy prezydenta resortowego widzieli w kadencji 2 razy. Pan prezydent Tomasz Sobieraj pod naszą namową przyjechał, podnieśliśmy autobusy i obejrzeliśmy je od spodu. Pokazaliśmy, jak to wygląda na samym początku, żebyśmy zrozumieli, że mamy wspólny cel, tak? I musimy grać do jednej bramki i proszę mi wierzyć. Czytałem też takie duże opracowanie, dlaczego Gdynia jest najszczęśliwszym miastem w Polsce. 45% tego sukcesu, szczęśliwości mieszkańcy Gdyni wskazali na dobrze zorganizowany transport publiczny, tak? Naprawdę do końca chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak ten transport publiczny jest ważny na zadowolenie życia mieszkańców. Dziś rozpoczęliśmy we wrześniu troszkę zmienioną siatkę połączeń. Dostajemy sygnały, bo nikt jeszcze się nie urodził taki, kto by tą siatkę stworzył idealną dla wszystkich. Ale dostajemy sygnały, my na te sygnały, drodzy Państwo, reagujemy bardzo żywo. Tak? Za każdym razem to nie idzie do kuwety. To za każdym razem jest analizowane i sprawdzamy, co możemy zrobić. Ale apelujemy do mieszkańców, żeby mieli tą świadomość, że jeżeli poruszymy jeden autobus, to jest siatka połączeń. To ciągnie dokładnie połączenia innych autobusów i czasami to wymaga chwili, żeby to pozmieniać. Ale na pewno będziemy się pochylać nad każdym jednym sygnałem czy prośbą zmian. Wspomniałem Państwu, że w listopadzie na sali 300 spotkaliśmy się w ramach prezentacji strategii rozwoju, to się nazywa dokładnie Strategia Rozwoju Transportu Publicznego MZK w Koszalinie na lata 2025-2035 i to jest zadanie wspólne z Urzędem Miejskim. Podczas analizy tego, co przed nami, tak, i teraz znowu wracam do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i do tego, że jesteśmy zmuszeni do zakupu tych elektryków, wybrzmiało, że potrzebujemy minimum jakieś 40 milionów, żeby uruchomić w ogóle ten transport zeroemisyjny. A budowa nowej siedziby to był koszt rzędu 80, wyceniany był na około 80 milionów złotych. Tak? Proszę mnie nie łapać też za te cyfry w przyszłości ewentualnie, bo wiadomo, że to jest szacunkowe. Szacunkowe. I doszliśmy do wniosku bardzo szybko i znowu ukłon dla pana prezydenta, że jeżeli mamy 40 milionów wyłożyć i próbować na siłę ten tabor zeroemisyjny, elektryczny zmieścić na tej w siedzibie w tej chwili na Gnieźnieńskiej 9, co praktycznie jest niemożliwe i oznaczałoby przebudowę, ciągnięcie, my tam potrzebujemy 8 MW prądu, ciągnięcie prócie ulicy Gnieźnieńskiej, doprowadzenie energii, to łatwiej nam było poszukać ewentualnie miejsca gdzie indziej. Szacunkowo wycenialiśmy działkę, na której dzisiaj się znajdujemy, to jest 3,5 hektara przy parku, nad rzeką, tak naprawdę z pięknym widokiem na Górę Chełmską. Myślę, że mieszkańcy też się ucieszą, jeśli wyprowadzimy ten ciężarowy transport, co by nie powiedzieć, na ulicę Wołyńską, gdzie będzie łatwiej dociągnąć energię. I teraz 40 milionów, które mielibyśmy wsadzić, plus 25 milionów, które mamy nadzieję szacunkowo uzyskamy ze sprzedaży tych 3,5 hektarów, to brakuje nam tylko 15 milionów w tym momencie, żeby pomarzyć o nowej siedzibie, tak? Nowej, całkowicie nowoczesnej siedzibie przystosowanej do autobusów elektrycznych i przystosowanej do autobusów wodorowych, bo my nie jesteśmy w stanie dzisiaj na ulicy Gnieźnieńskiej spełnić tego reżimu wymogów, bo to jest zupełnie inne hale serwisowe, zupełnie inna technologia napraw i obsługi tych autobusów. I wtedy to naprawdę decyzja była, proszę mi wierzyć, błyskawiczna. Nie dzieliliśmy się się jeszcze z opinią publiczną tą decyzją. Dzisiaj jest pierwszy raz, ale panie prezydencie, dziękuję kolejny raz. Zaczniemy ją już tak naprawdę robić teraz, w przyszłym roku. Te elektryki już nie wjeżdżają na Gnieźnieńską.
0: Te elektryki na Gnieźnieńskiej nigdy się nie pojawią. One będą od razu tam w tej nowej siedzibie na Wołyńskiej.
1: 1/3 nowej siedziby będzie skończona. Ten jest na 3 etapy to podzielone.
0: Najpierw wprowadzimy tam elektryki, a później stopniowo będziemy bazę rozwijać, żeby przenieść te autobusy diesla, które mamy tamtą lokalizację.
1: Średnio rocznie, powiem może o kilometrach, bo to też jest zatrważająca kwota. 3 100 km przejeżdżamy w tym roku przez objazdy, przez zmiany różnego rodzaju. Przejedziemy 3 800 000 km. Proszę mi uwierzyć, że dzisiaj rano mieliśmy spotkanie w Zarządzie Dróg i Transportu. Te 800 000 to, panie prezydencie, dobra informacja. To jest 6 milionów złotych więcej za wozokilometry. Ja państwu też to mówię celowo, żebyście i państwo, i mieszkańcy, żeby wiedzieli, jak to się przekłada na pieniądze, a przewozimy w granicach 33 milionów ludzi rocznie. Za co dziękujemy. To też będzie na pewno rekordowy rok, jeżeli chodzi o stratę finansową. Zaraz powiem, bo od początku tylko jak nastałem w MZK, to nie zgadzam się, panie prezydencie, ze sformułowaniem, że jest strata MZK. Nie ma czegoś takiego jak strata MZK. Jest to polityka finansowa, którą kreuje Rada Miejska tak naprawdę i my tylko według tego reżimu, w którym się znajdujemy, mówimy tu o cenie biletów i mówimy to o rozliczaniu wozu kilometrów, my w tym żyjemy. Stąd one są niedoszacowane, powstaje strata, strata jest wyrównywana przez miasto i też pewnie państwo tego nie wiecie. Jak przyszedłem do pracy, to była nierozliczona rekompensata za 2022, 2023 i 2024 rok. I w przeciągu jednego roku pan prezydent podjął taką decyzję i radni miejscy, żeby tą stratę wyrównać. To jest coś, co wcześniej w ogóle nie miało miejsca. Nie chcę mówić o poprzednikach, ale naprawdę to zainteresowanie poprzedniej władzy zakładem komunikacji miejskiej było marginalne, żeby powiedzieć. Dzisiaj paliwo. Jesteśmy największym biorcą paliwa w mieście. Zużywamy dziennie 5000 litrów. I proszę sobie wyobrazić, że galopujące ceny to jest dzienna strata o około 12 do 15 tysięcy złotych. To proszę państwa, jak to przeliczymy na skalę roku, to już mamy jakieś 2,5-3 miliony złotych większą stratę niż rok temu, niż w poprzednim roku. Wprowadzenie przez rząd tej akcji CPN, ceny paliw niżej, oczywiście obniżenie podatku VAT pomogło osobom fizycznym. Dla mieszkańców było to odczuwalne. Dla nas absolutnie nie, bo my przecież większość kosztów ponosimy ze stawką 23%, a stawka 8% to nam tylko pogłębiała stratę. Jak to będzie? Aż się boję pomyśleć. Ostatnio analizowaliśmy, czy nasze pylony mają możliwość włączenia jedynki z przodu, czy są dwucyfrowe, tak? Bo niektóre koncerny nawet w Koszalinie nie mają takich pylonów. Stacje MZK...
0: Żeby to nie wybrzmiało tak, że za chwilę będzie paliwo na stacji MZK po 10 zł. Nie ma takiego tutaj... Mam takie zamiary, żeby paliwo na MZK było droższe niż gdziekolwiek indziej, tak?
1: Proszę państwa, na stacja MZK została powołana do tego, tu mieszkam, tu tankuję, wszyscy znamy to hasło, bardzo dobre uważam, przy czym proszę mi wierzyć, często jesteśmy opluwani, chyba nawet można użyć tego słowa, przez internautów za ceny paliw. Proszę mi wierzyć, że stacja paliw MZK nie zarabia na paliwie. To nie jest wielka tajemnica, nasze finanse. Jeżeli ktoś chciałby, proszę zapytać w ramach informacji publicznej, pokażemy, jak to wygląda. To nie jest tak, że my mamy chęć zysku, albo mamy takie zyski jak Orlen i możemy sobie obniżać cenę paliw. Proszę mi wierzyć, że nie zarabiamy na paliwa. Kupujemy te paliwa i sprzedajemy. Koszt sprzedaży jednego paliwa do niedawna to był 41 groszy, dzisiaj to jest 55 groszy, a w tym okresie, kiedy działał CPN, to było na 65 groszy. To się nie da na tym zarobić. I to szacunek dla miasta, że pozwala nam jeszcze utrzymywać. Ale z drugiej strony gwarantujemy państwu jakość paliwa. Tylko w tym roku dwa razy audyt przechodziliśmy, były sprawdzane przez dwie niezależne firmy i jakość paliwa mamy na najwyższym poziomie.
2: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu 3 lat aż 85% koszalińskich autobusów stanowić będą fabryczne, nowe pojazdy. Na konferencji prasowej z mikrofonem była Oliwia Kisielewska.
3: muzyką się żyje.
4: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
5: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy muzyczny i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
4: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 2 minuty po godzinie 9. Jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczyna Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny Dance Hall, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym i owym. Może się obudzicie. Nie, nie głową! Nie! Potrząsanie głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie Lady Gaga, How Bad Do You Want Me, już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radiu SK.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Staramy się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na śniadanie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Dati 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest Teska, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie. A warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

Jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach, ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być, przynajmniej wirtualnie, i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie, w Baku, dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niatków kusiły. No chodź, chodź, zjedz, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut. Tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
8: Koszalin na czasie.
9: Oliwie Kisielewska, mamy coś dla fanów rapu i mocnego koncertowego klimatu. 26 września Koszaliński Amfiteatr przejmie Gomba o 3-3. Na jednej scenie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Szykuje się konkretny koncertowy i rapowy wieczór. A jeżeli zamiast rapu wolicie blask wielkiej sceny, 25 września w Teatrze Muzycznym Adria premiera The Cher Show. Musicalowa podróż przez życie i karierę Cher z jej największymi hitami, trzema wcieleniami i efektowną oprawą.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
12: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
13: Powstało już kilka utworów.
12: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
13: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
11: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. Co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness Is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na SK.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Gunki Michael, na pewno, a potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesiennie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Niespokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie... Czekajcie, żebym nie pomylił. Najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka... że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytypowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: Pracując w tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK. U nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sonita i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sonita i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
4: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
15: I po reklamie.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, jak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień docenienia żony, dzień parówek i dzień parówkoszercy. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w Galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. No i SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
13: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
14: Co czujesz?
13: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
14: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
13: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
14: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
13: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
12: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Ora, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Watford. Był Fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolejce jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

border, spodnie boyfriend. Wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum.

Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenie.

0: dla sześciu województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie: ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, no już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.

Alex Uren i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe, a jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, różnie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że za niedziela to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitu. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
14: Koszalin na czasie.
15: Macie ochotę na filmowy wypad? Bo Radio SK jak zawsze ma dla Was podwójne bilety do kina Helios w Koszalinie. A na ekrany wjechały dwie nowe produkcje. Resident Evil, czyli propozycja dla fanów horrorów i kultowej serii gier. A najmłodszych widzów może zainteresować animacja Teddy i magiczna lampa. Na ekranach także 100 dni Misja Zeus, Totalna Magia 2 czy Marsupilami. Jeżeli chcecie wybrać się do kina na koszty Radia SK, mailujcie na koszalin@sk.pl. W temacie wpiszcie Kino Helios.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
16: Muzyką się żyje.
17: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
18: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
17: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś... Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. Grupa, którą doskonale znacie z Eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. a my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Jela Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Świeżynka od Armina van Buurena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK 18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować. Zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż samolot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, a jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się wesce oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
6: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
7: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
8: ludzkie szczątki
7: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
8: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hej, to IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w Galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
14: Wyjechaliśmy z zespołem, całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
13: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie. To idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie, jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu,

0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: 6 minut, zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
14: Koszalin na czasie.
15: Jeśli lubicie, kiedy koncertowy kalendarz nie daje odpocząć, to 26 września o 17 koszaliński amfiteatr przejmie Gomba o 3-3, Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Będzie rapowo, energetycznie i głośno. Radio SK poleca. A kilka dni później zmiana klimatu o 180 stopni. 2, 3 i 10 października w Filharmonii Koszalińskiej odbędzie się 6. edycja Koszalin Bass Fest. 3 koncerty, różni artyści, ale jeden wspólny mianownik, a jest nim kontrabas.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
16: Jest 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a 4 zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się 2 samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
17: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
16: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. 4 osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
18: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
16: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
19: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień doceniania żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to ja przychodzę do Was z nowym, energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Grup Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radio SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. O

0: Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
7: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: I po reklamie.
14: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
15: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
14: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
16: Bardzo nam się podoba.
17: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
14: A patronem turnieju było Radio SK.
13: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: To wiesz i ty. 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
1: Radio SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

0: Age Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy wam w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bądź Media
7: Expert. 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Palion, Młody E i ZP Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i ZP zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
22: Koszalin na czasie.
23: Końcówka września w Koszalinie zdecydowanie będzie stała pod znakiem muzyki. 25 września odbędzie się premiera musicalu The Cher Show w Teatrze Muzycznym Adria. 27 września w sali widowiskowej CK 105 na scenie pojawią się retro gitary. Koncert będzie poświęcony twórczości Agnieszki Osieckiej i Seweryna Krajewskiego. Dzień później, zmiana klimatu, w Filharmonii Koszalińskiej pojawi się legenda polskiej sceny muzycznej Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
0: minęła 16, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
1: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
0: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
2: 1,5 minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak wam gramy 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie m.in. MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem.

0: Doceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
18: I po reklamie. Paska.

0: Co za głos, jak ona to robi? Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: To będzie ostatnia reklama. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I po reklamie.
19: Jest 17. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
20: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
19: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
21: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
19: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
11: Półtorej minuty po godzinie 17. Hit na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej, hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: się.
1: I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: Jesteś tą jedną.
1: Eska Koszalin.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Alex Warren, tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie.
10: Na wielkie wejście.
11: Na wieczorny chill.
12: Na skórę, która Ci podziękuje.
13: Na wszystko masz swoją Isanę.
14: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
15: Isana, tylko z Rossmana.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
23: Koszalin na czasie.
24: Z Radia Meska zawsze wiecie, gdzie wyskoczyć. Tym razem zaczynamy od solidnej dawki śmiechu. W czwartek w koszalińskiej prywatce wystąpi Arek Jaksa z programem Warto Rozmawiać, Andrzej. Jeżeli macie ochotę na wieczór z dobrym stand-upem, warto zapisać tę datę. A 26 września zmieniamy klimat na rapowy. W koszalińskim amfiteatrze wystąpi Gomba o 3-3. Na jednej scenie Mata, Tadeo, Wyguś i Szczepan. Jeżeli chcecie tam być razem z Radia Meska, to mailujcie na koszalin@sk.pl. W temacie wpiszcie Gomba o.
22: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
25: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
0: So tough.
3: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny rollercoaster.
25: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
1: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia.

0: Radio SK.
1: Reklama.
0: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
8: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
7: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

0: RSK Koszalin.
1: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: SK Koszalin News.
1: W Koszalinie podsumowano akcję Rowerowa Stolica Polski. To już 8. edycja, w której mieszkańcy Koszalina i regionu wykręcili ponad 200 tysięcy kilometrów, zajmując jednocześnie 4. miejsce wśród miast do 200 tysięcy mieszkańców i 20. pozycję w kraju.
2: Sebastian Tałaj, zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. Po raz kolejny koszalinianie nie zawiedli, zajęliśmy 4. miejsce w Rowerowej Stolicy Polski. Koszalinianie w ciągu miesiąca przejechali 207 tysięcy kilometrów, w szczególności dzieci i młodzież, ale także i seniorzy. No i te miejsce 4. w Polsce zobowiązuje, że w następnym roku będzie jeszcze lepiej. Dzięki takim inicjatywom jak właśnie Stolica Rowerowa Polski coraz więcej dzieci przyjeżdża na rowerach i nie tylko porą właśnie tą czerwcową czy tą taką letnią, wiosenną, ale także mówię i październikową, listopadową. Przyjeżdżają coraz więcej i tutaj wielki ukłon i wielkie podziękowanie dla nauczycieli właśnie wychowania fizycznego, bo to oni wszczepiają tą ważną rolę w życiu i aktywność fizyczną coraz więcej. I nie tylko w szkołach podstawowych, ale także w szkołach ponadpodstawowych można zauważyć. Najlepsze dwie szkoły, czyli zespół szkół numer 1 Ekonom wygrał w rywalizacji szkół ponadpodstawowych, natomiast szkoła podstawowa numer 3 w Koszalinie wygrała w szkołach podstawowych. Nagrody są w wysokości 5 tysięcy złotych i one trafiają i to są do dyspozycji zarówno pana dyrektora zespołu szkół numer 1 i pani dyrektor, ale jestem przekonany, że one zostaną spożytkowane na sprzęt sportowy.
3: Paweł Pasek, zespół szkół numer 1, nauczyciel.
4: Słuchacze tego nie widzą, ale stoi całkiem pokaźna rodzinka rowerowa, taka, którą nieco starsi uczniowie na pewno pamiętają, bo to są Wigry 3. Skąd pomysł na to, żeby je wyciągnąć gdzieś z piwnicy i jeździć?
3: Mój znajomy, pan Andrzej Gaborski, ma kolekcję właśnie rowerów zabytkowych. Poprosiłem o pomoc w prezentacji swoich rowerów. No, mając tą akcję Aktywne Miasta, robimy ją w naszej szkole, więc no, wypadałoby się jakoś pokazać też z dobrej strony przez aspekt historyczny tych rowerów, bo to jednak no, te swoje latka już mają.
4: One swoje lata mają, ale śmigają całkiem nieźle i to chyba też pokazuje, że nie do końca jest ważny sprzęt. To nie jest wymówka, że nie stać nas na wypasiony rower. Można jeździć na wszystkim i może to sprawiać przyjemność.
3: Oczywiście, że można jeździć na wszystkim. Trzeba jeździć na wszystkim, na czym się da. Jeżeli ma się jeszcze serce do rowerów, no to proszę zobaczyć, jak one pięknie wyglądają. Wszystkie mają lampki, wszystkie mają dynama, wszystko jest. No więc jest naprawdę wielki szacun dla osób, które kochają rowery i mają serce dla rowerów.
4: A młodzież jak zobaczyła ten sprzęt, to na początku było takie trochę zaskoczenie, bo jak zobaczyła, no, mówię, no na takim to ja się jeździć uczyłam.
3: Ja swoich uczniów już przygotowałem do tej akcji, poprosiłem, no bo to już jest 4. klasa technikum, fajna ekipa. Mówią, panie Pawle, bez problemu, nie? Ja też zrobię ukłon w ich stronę kiedyś, pomogę im w czymś na pewno, nie?
4: A garną się do jeżdżenia na rowerze? Bo młodzież to tak dzisiaj różnie, no czasem hulajnoga, czasem deskorolka.
3: Różnie to bywa. No są przed szkołą, czasami jest miejsce, że są hulajnogi, czasami są rowery. No ja jestem tym ewenementem, że jeżdżę cały rok, więc mój rower będzie zawsze stał przy szkole, więc jest to bardzo fajna, przyjemna, pożyteczna sprawa. Plus to, że nie mamy już takich strasznych zim. Teraz już żyjemy w bardzo ciepłym klimacie. No jeżdżą. W miarę możliwości, jak jest ciepło, jeżdżą i cieszmy się, żeby jeździli jak najdłużej, nie? Najważniejsze odblaski, żeby być widocznym dla kierowców, mieć kask, podstawa. Jak mamy odblaski, kask, mamy ścieżki rowerowe. Koszalin ma pełno ścieżek rowerowych, więc bardzo fajnych. Więc wszystkie zjechałem wzdłuż i wszerz, tak jak mówiąc w cudzysłowie. Jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne, no i jest tego dużo u nas. Więc cieszmy się tym, co mamy, a jest naprawdę czym.
5: Maciej Szewczyk z szkoły podstawowej numer 3. Myślę, że w Trójce na pewno to widać, bo po raz trzeci wygraliśmy tutaj tą rowerową akcję. Jak nakłaniamy na pewno przez tą akcję, daje nam dużo możliwości. Przez taki codzienny tryb życia, bo też wakacje staram się przyjeżdżać na rowerze, no i ogólnie taką rozmową, bo niestety to, co się dzieje, ta plaga tych elektrycznych hulajnóg, no to widać na porządku dziennym, no i to no nie działa dobrze, bo jest to strasznie niebezpieczne. No i w taki sposób, no codziennym życiem, rozmową, a ta akcja właśnie, dzięki której dziś jesteśmy, daje nam bardzo dużo możliwości, tak, bo my jeździmy podczas zajęć szkolnych, poza zajęciami szkolnymi, wiadomo, że dziecko w czerwcu czeka już na koniec tego roku szkolnego, a takie wyrwanie się szkoły i pojechanie na rowerach, na przykład na naszą piękną przystań w Jamnie, na lody, to jest super akcja. Fajnie, że coś takiego w naszym mieście się dzieje. Wynik mnie zaskoczył. Raz na dwa razy w tygodniu organizowaliśmy taką wycieczkę. Także tak czy siak ten wynik był lepszy niż rok temu. Bodajże o 10 tysięcy kilometrów. Przyjechaliśmy 42 tysiące kilometrów. Nasza szkoła objechała całą ziemię dookoła, także super. Fajnie to się rozwija. Pomagają, wspierają nasi rodzice. Absolwenci też nas wspierają, także super.
6: Mam 77 lat. Wyjeździłem ponad 4000 kilometrów. Nazywam się Mieczysław Bielawski. Byłem z koleżanką w Pobierowie. To jest ponad 200 kilometrów w obie strony. A ja jeżdżę na wszystkich rowerach. Mam trekkinga i szosówkę i górala. A w tym roku już mam wyjeżdżone prawie 11 tysięcy. Dla zdrowia przecież już mam tyle lat, żadnych leków jeszcze nie biorę.
4: A jak pan się włącza do rywalizacji właśnie tej czerwcowej o rowerową stolicę, to jest tam z tyłu głowy, żeby przejechać jak najwięcej, żeby stanąć na tym podium, czy to tak samo wychodzi?
6: Tak, no dlatego tak normalnie bym nie wyjeździł 4 tysiące w ciągu miesiąca. Nie ma takiej potrzeby, nie? Ale dla rywalizacji tak, tym bardziej dla szkoły te kilometry jeździłem, do szkoły podstawowej numer 6.
1: Wyniki 8 edycji ogólnopolskiego konkursu o Puchar Rowerowej Stolicy Polski oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się w koszalińskim Ekonomie. Koszalin uczestniczył w projekcie już po raz 8. Tegoroczna rywalizacja trwała od 1 do 30 czerwca i zgromadziła 58 miast oraz 192 gminy. W koszalińskiej rywalizacji udział wzięło ponad 1000 rowerzystów, z czego aż 39 osób pokonało ponad 1000 km w ciągu miesiąca. Kolejna edycja rowerowej Stolicy Polski za rok. Materiał Agnieszki Górskiej.
0: SK Koszalin.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie i Koszalińska Poliklinika rozwijają współpracę na rzecz kształcenia przyszłych kadr medycznych. Podpisano kolejne porozumienie o praktykach zawodowych dla studentów kilku kierunków. Rozszerzenie współpracy stwarza studentom nowe możliwości zdobywania kompetencji zawodowych i zdobywania doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy szpitala.
7: Monika Pawłowska, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Poliklinika jest to nasz stały interesariusz, z którym współpracujemy od wielu lat. Natomiast w tym roku rozszerzamy naszą współpracę o jeszcze kolejne kierunki studiów, nie tylko fizjoterapia, ale też i pielęgniarstwo. I dzięki tutaj uprzejmości pani dyrektor, ale też przede wszystkim całemu zespołowi, który się na to zgodził, będziemy też realizować zajęcia w oparciu o oddział wewnętrzny, który jest tutaj też i działa na terenie polikliniki. Bardzo nas to cieszy, ponieważ z racji właśnie naszej rekordowej rekrutacji w tym roku i grup studenckich, ta współpraca jest tutaj fundamentalna, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej uczelni.
8: Monika Foremna-Pilarska, dyrektor SPZOS MSWiA w Koszalinie, czyli tak jak pani rektor była uprzejma zauważyć, polikliniki. Bardzo się cieszę z takiej dużej rekrutacji, jako że jestem z punktu widzenia miejsca pracy żywo zainteresowana napływem nowych kadr, którym to kibicuję. W związku z czym z przyjemnością podpiszemy kolejne zobowiązania do współpracy i będziemy je najlepiej, jak to możliwe, oczywiście kontynuować, dając między innymi miejsce wspomnianego już oddziału chorób wewnętrznych do rąk abiturientów po to, by mogli zdobywać nowe umiejętności, kontakty, wiedzę, no i być może później zechcą nas zasilić już jako pełnoprawni pracownicy służby zdrowia. To jeśli chodzi o praktyki studenckie, to podlegają pod naczelną pielęgniarkę. Te praktyki oczywiście odbywają się na oddziale i dotyczą wszystkich zakresów, które są realizowane w ramach opieki pielęgniarskiej na tymże oddziale i dotyczą chorób, które są specyficzne właśnie dla pacjentów tego oddziału. Natomiast jeśli chodzi o sytuację pielęgniarek, przynajmniej w mojej jednostce, to na dzień dzisiejszy mam pełne zatrudnienie, aczkolwiek gros pań pielęgniarek, bo nie mamy żadnego pana pielęgniarza, jest w wieku, który wkrótce będzie wskazywał na to, że mogą zechcieć skorzystać z praw emerytalnych panie, w związku z czym jest silna potrzeba odmładzania kadry i tak zwanej zastępowalności pokoleń. Dobrze jest, gdy młode panie pielęgniarki mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia tych, które niejednokrotnie pracują nawet w naszej konkretnej placówce około 30 lat. W związku z czym ja bardzo lubię, kiedy jest taka ciągłość zachowana i tym bardziej cieszą mnie tego typu praktyki. My proponujemy, myślę, że dość stabilne warunki pracy. Oczywiście nie będziemy mówili o tabelach wynagrodzeń, aczkolwiek te są zapisami w ustawie sformułowane, więc są ogólnodostępne. Natomiast ja staram się zatrudniać panie pielęgniarki i też panów pielęgniarzy, gdyby tacy byli chętni, na umowę o pracę, więc uważam, że jest to najbezpieczniejsza forma zatrudnienia. Oczywiście w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli tak zwany pełen etat. Jeśli chodzi o studentów, którzy przychodzą na praktyki fizjoterapii, To oczywiście w początkowej fazie są przez opiekuna praktyk przyuczani, bo to nie może być tak, że młodzi ludzie przychodzący z teorią wchodzą od razu do praktyki. Natomiast później faktycznie są włączani stopniowo w zależności od oceny opiekuna praktyk do właściwych działań i pod koniec praktyki właściwie są to ludzie, którzy można powiedzieć z punktu widzenia praktycznego są w pełni przygotowani do tego, by wrócić później już do zawodu.
7: Oczywiście my tutaj mówimy o kwestii praktyk zawodowych, natomiast bardzo ważnym elementem naszej współpracy jest realizacja zajęć praktycznych i ta współpraca przez te ostatnie lata układała nam się doskonale, dzięki też doskonałej kadrze fizjoterapeutów, którzy łączą pracę zawodową z kształceniem i przygotowaniem młodych ludzi do zawodu. To nie jest taki łatwy kawałek chleba. Naprawdę, to trzeba się do tego przygotować. Trzeba dużo czasu i uwagi poświęcić, bo praca wykładowcy akademickiego to są dodatkowe wymagania, dodatkowe oczekiwania, a też pewne predyspozycje. Nie zawsze świetny fachowiec jest też świetnym dydaktykiem. Dlatego też z takim dużym entuzjazmem i z takim dużym zadowoleniem podchodzimy do dalszej współpracy z Polikliniką, ponieważ są tam doskonali fachowcy, doskonali nie tylko w swoim zawodzie, ale też osoby o ogromnych predyspozycjach dydaktycznych, co mieliśmy możliwość właśnie sprawdzić, jeśli chodzi o nasz kierunek fizjoterapia. Jestem przekonana, przecież też współpracujemy z pielęgniarkami właśnie w obszarze chociażby praktyk, że uda nam się tą współpracę teraz też rozszerzyć o właśnie zajęcia praktyczne na oddziale wewnętrznym. Ta możliwość realizowania takich zajęć klinicznych jest dla realizacji naszego programu studiów bardzo ważna. Jak wspomniałam, mamy dużo studentów, współpracujemy z kilkoma placówkami na terenie Koszalina i okolicy, a to, że właśnie drzwi polikliniki zostały dla nas otwarte, to nam umożliwi na przykład ograniczenie konieczności wyjazdów chociażby na przykład do innych miejscowości. Czas jest tutaj też bardzo ważny, bo studentom będzie po prostu łatwiej, prościej pewne zajęcia tutaj realizować.
1: Od lat współpraca przynosi korzyści obu placówkom. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych może skutecznie realizować praktyczny wymiar kształcenia, natomiast Poliklinika aktywnie uczestniczy w przygotowaniu przyszłych kadr medycznych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
0: SK Koszalin.
1: Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. Strażnicy miejscy i gminni będą mogli nakładać mandaty za szerszy katalog wykroczeń. Nowe uprawnienia obejmą m.in. niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych, umyślne ignorowanie polecenia strażnika i utrudnianie interwencji, sprzedaż napojów energetycznych osobom niepełnoletnim, fotografowanie lub filmowanie oznaczonych obiektów objętych zakazem, wybrane naruszenia przepisów dotyczących ochrony powietrza, obowiązkowe szczepienia oraz przemieszczanie zwierząt oraz obowiązki sanitarne, w tym zwalczanie gryzoni i szkodników.
9: Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Siwiński. Rzeczywiście kilka uprawnień jest nowych, ale też kilka uprawnień zostało zaktualizowanych i przykładem takiej aktualizacji tych naszych uprawnień na pewno są przepisy dotyczące obowiązku szczepień psów. Taki obowiązek oczywiście wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Właściciel ma obowiązek zaszczepić psa przynajmniej raz na 12 miesięcy, ale także w przypadku młodych psów w terminie 30 dni od upływu 3 miesiąca życia takiego psa. Dodatkowe uprawnienia, na pewno, na które należy zwrócić uwagę, to zapisy artykułu 65a kodeksu wykroczeń w osoby, które nie stosują się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy w trakcie interwencji, które utrudniają taką interwencję, mogą również aktualnie zostać ukarane przez strażników miejskich grzywną, bądź przeciwko takim osobom może zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Nowym przepisem też jest artykuł 97a kodeksu wykroczeń, który upoważnia nas do tego, żeby ukarać osoby, które objeżdżają zapory lub półzapory kolejowe, wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle lub wjeżdżają też na przejazd, gdy nie można takiego przejazdu opuścić. Przy czym należy pamiętać o tym, że nie jest to jakaś wielka rewolucja, jeżeli chodzi o ten zapis, ponieważ funkcjonariusze Straży Miejskich i Gminnych nie posiadają uprawnień do zatrzymywania pojazdów na drogach publicznych. Takie uprawnienie posiadamy wyłącznie w obrębie obowiązywania znaku B1 zakaz ruchu. Więc tak naprawdę egzekucja tego przepisu będzie odbywała się wyłącznie wobec pieszych, wobec osób poruszających się na urządzeniach transportu osobistego bądź urządzeniach wspomagających ruch, a więc na rowerach, na hulajnogach czy na urządzeniach samopoziomujących. Zmiany też te objęły zapisy w prawie ochrony środowiska. Między innymi wskazano na upoważnienie do egzekwowania przepisów wynikających z uchwał wydanych przez sejmiki wojewódzkie w zakresie ochrony środowiska. Taki przepis na przykład na terenie województwa zachodniopomorskiego już obowiązuje obowiązuje i będziemy go egzekwować, a dotyczy on pieców odpowiedniej klasy, poniżej klasy trzeciej. Takie piece już nie mogą być użytkowane, więc na pewno ten zapis będzie przez nas wykorzystywany. Na pewno też znaczącym przepisem są zapisy artykułu 18d ustęp 1 i 2 o zdrowiu publicznym i to dotyczy naruszeń przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych z dodatkiem kofeiny i tauryny, a więc mówimy tutaj o wszelkiego energetykach. Przepisy, które są najczęściej naruszane, dotyczą oczywiście sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18 roku życia i aktualnie funkcjonariusze również będą mogli nakładać z tej kategorii wykroczeń mandaty karne.
10: Także do tego katalogu weszło fotografowanie lub filmowanie oznaczonych obiektów objętych takim zakazem.
9: Rzeczywiście, taki zapis też jest w ustawie o obronie ojczyzny. Takie uprawnienia też posiadamy. Jeżeli funkcjonariusze stwierdzą, że ktoś fotografuje obiekt, który jest opatrzony tabliczką zakaz fotografowania, funkcjonariusze również będą mogli nałożyć grzywnę na taką osobę, przy czym no, oczywiście osoby, które fotografują takie obiekty, no, bez wątpienia będą dodatkowo sprawdzane.
10: Też warunki sanitarne, czyli na przykład zwalczanie gryzoni.
9: Tak, to też jest rozszerzenie w tym zakresie w ustawie o ochronie zdrowia. To uprawnienie w zasadzie no, już było i ujęte w artykule 117 kodeksu wykroczeń, więc stanowi wyłącznie no, takie uzupełnienie i rozszerzenie tych uprawnień.
10: Czyli co, po wprowadzeniu tych wszystkich przepisów sądy będą miały trochę mniej pracy?
9: Bez wątpienia myślę, że ustawodawca miał na celu zaktualizowanie tych uprawnień, o czym wspomniałem, ale też i rozszerzenie uprawnień w zakresie tych stricte porządkowych. Straże miejskie i gminne no, przede wszystkim powołane zostały do tego, żeby reagować w tych wykroczeniach porządkowych, które są najbardziej dolegliwe, jeżeli chodzi o utrzymanie ładu i porządku publicznego.
10: Już pierwsze mandaty od tych kilku dni posypały się w związku z rozszerzeniem tego katalogu?
9: No jeszcze nie. Jesteśmy jeszcze przy wdrażaniu tych nowych procedur. Funkcjonariusze na pewno już kilka osób mogli pouczyć, natomiast jeszcze mandaty karne nie zostały z tego katalogu nałożone.
10: Ale?
9: No bardzo prawdopodobnym jest, że takie mandaty się zdarzą. Na pewno będziemy chcieli zwrócić uwagę na przejazdy kolejowe. No jest to temat naprawdę budzący bardzo dużo emocji w ostatnim okresie. Wszyscy wiemy, że przejazdy kolejowe są jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach publicznych, dlatego też na pewno zwrócimy uwagę na ruch pieszych, ruch rowerów, ale także i tych pojazdów, którymi się poruszamy, a więc wspomagających ruch czy urządzeń transportu osobistego.
1: Od teraz strażnik będzie mógł częściej zakończyć interwencję mandatem bez kierowania sprawy od razu do sądu. Jest też dobra informacja, fotoradary nie wracają do Straży Miejskiej. Nowe przepisy nie pozwalają strażnikom karać za zarejestrowane w ten sposób przekroczenie prędkości. Z komendantem Straży Miejskiej w Koszalinie, Piotrem Simińskim, rozmawiał Marcin Pieca.
0: SK Koszalin.
1: W Miejskiej Energetyce Cieplnej w Koszalinie podpisano umowę na budowę instalacji spalania biomasy. Budowa nowego kotła będzie miała wpływ na niskoemisyjny i efektywny energetycznie system ciepłowniczy w mieście. Budową zajmie się firma specjalizująca się w tego typu działaniach od 20 lat. Spółka zrealizowała w Polsce kilkadziesiąt projektów związanych z kotłami opalanymi węglem, gazem i biomasą. Wartość inwestycji to ponad 35 milionów złotych z dofinansowaniem niskoprocentową pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego. Prace ruszą za około 3 miesiące po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zakończą się w pierwszym kwartale 2028 roku.
11: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Ponad dwa lata temu rozpoczęliśmy transformację energetyczną. Odchodzimy od węgla i szukamy nowych rozwiązań, nowych alternatywnych źródeł energii. Po pierwsze, żeby być bardziej eko, ale też dlatego, żeby nie płacić ETS-u, czyli nie płacić kar za zanieczyszczanie środowiska. Dlatego w zeszłym roku panowie prezesi podpisali umowę na budowę dwóch silników kogeneracyjnych zasilanych gazem. Dzisiaj jest drugi etap tej transformacji energetycznej. Węgiel zastąpimy zrębkiem, który będzie spalany w tym właśnie kotle. To paliwo będzie bardziej ekologiczne i nie będzie obciążone tymi opłatami ETS. Co spowoduje, że jeśli tych opłat będzie mniej, to nawet jeśli paliwo jest nieco droższe, to suma summarum powoduje, że koszt dla MEC-u wytworzenia tego ciepła jest nieco mniejszy, albo przynajmniej w perspektywie kolejnych lat nie jest większy. Dlatego robimy to, żeby odejść od węgla, nie płacić ETS-u, żeby koszty dla mieszkańca nie zwiększały się na przestrzeni kolejnych lat.
12: Zbyszek Nowak, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie. Generalnie budujemy nowe przedsiębiorstwo energetyczne. MEC stanie się elektrociepłownią, nie tylko wytwarzającą ciepło, ale również energię elektryczną. To jest krok w kierunku ciepła, w kierunku poprawienia efektywności energetycznej, tak naprawdę zmniejszenia emisji CO2 do środowiska. Budowa nie kotła, a kotłowni, bo tak naprawdę to nie jest kocioł, a kotłownia, to redukcja zanieczyszczenia o 25% tego, co wytwarzamy. MEC w tej chwili wytwarza około 110 tysięcy ton CO2 rocznie. 27 tysięcy ton mniej będziemy wytwarzać dzięki zastosowaniu tej technologii. Firma Ekotechnologia wygrała postępowanie na budowę tej kotłowni biomasowej. Ta konkretna inwestycja, tak jak i te poprzednie, nie wpłyną na podniesienie cen ciepła w mieście. W 2028 roku powinniśmy tę inwestycję skończyć i kotłownia biomasowa zostanie uruchomiona.
13: Piotr Dudziak, członek zarządu MEC Koszalin. To urządzenie jest o tyle istotne, że ono wnosi do nas, gdyby to urządzenie pracowało w sposób ciągły, ona dostarczy nam 23% ciepła, które dzisiaj dostarczamy do miasta. To jest taka wielkość urządzenia. Strategię wypracujemy w momencie, kiedy będziemy wiedzieć, jakie będziemy ponosić koszty po stronie zakupowej paliwa, którego będziemy wyłączać, odchodzić od węgla. Wchodzimy w zrębkę, o czym pan prezydent powiedział. I jeszcze istotna rzecz w zakresie tego samego urządzenia jest to, że to urządzenie nie jest tylko na klasyczną zrębkę, ale również na alternatywne inne paliwa, które będą do pozyskania na rynku. To urządzenie pozwoli nam przez dłuższy okres czasu je wykorzystywać i prowadzić tak działalność eksploatacyjną bieżącą, aby to było najkorzystniejsze w zakresie dostarczania ciepła do odbiorców pod kątem cenowym, ale również podnosząc bezpieczeństwo dostaw ciepła.
14: Słoma Ireneusz, jestem prezesem firmy Ekotechnologia. Firma, która istnieje już 20 lat na polskim rynku. Zajmujemy się modernizacją, remontami, budową nowych kotłów. Są to nowoczesne technologie. Będzie to kocioł bardzo nowoczesny, także Państwo dostaniecie powietrze czyściejsze, praktycznie zero siarki i mniej NOx-ów, mniej pyłów.
13: Jeśli chodzi o lokalizację tej inwestycji, inwestycja będzie miała miejsce na kotłowni DPM, to jest przy ulicy Mieszka I. W sąsiedztwie istniejącej kotłowni węglowej, natomiast ona będzie stanowiła oddzielny obiekt, to jest oddzielny obiekt energetyczny, który tylko poprzez odprowadzenie ciepła do istniejącego systemu ciepłowniczego będzie powiązany ze starą kotłownią. Biomasa będzie składowana bezpośrednio tam na placu, natomiast jeśli chodzi o dostawy biomasy będą realizowane z firmami współpracującymi w oparciu o posiadaną listę referencyjną, którą już mamy przygotowaną. Prowadzimy rozmowy, ale będziemy ją cały czas rozwijać dalej. To już jest klasyczny sposób funkcjonowania, ponieważ w zakresie współspalania my już doświadczenie posiadamy i pewne testy zostały przeprowadzone. Sama inwestycja zakończy się całkowicie, będzie zakończona w roku 2028. Jeśli chodzi o same prace technologiczne, które mogą mieć wpływ na włączenie do istniejącego układu grzewczego, są zaplanowane po głównym sezonie grzewczym, w związku z czym żadnych przerw w dostawie ciepła z tego tytułu nie planujemy. No i zgodnie z harmonogramem, który mamy opracowany, będzie to miało miejsce w przyszłym roku po sezonie grzewczym. Szczegółów nie wiem, bo zobaczymy, jak inwestycja będzie się posuwała do przodu, kiedy zostaną prace projektowe wykonane i kiedy te poszczególne układy tutaj inwestor, nie inwestor, tylko wykonawca dostarczy i będzie chciał to włączyć.
1: Wartość inwestycji to ponad 35 milionów złotych. Termin zakończenia prac to początek 2028 roku. Materiał Agnieszki Górskiej.
0: SK Koszalin.
1: Przed nami kolejne spotkanie w koszalińskim przystanku Historia. Mowa będzie m.in. o historii polskiej muzyki niezależnej. Gośćmi wydarzenia będą Tomasz Skaja-Skuza, lider, wokalista i basista legendarny szczecińskiej formacji Quo Vadis oraz Zdzisław Dzidek, Jotko, twórca i szef niezależnego wydawnictwa muzyki, autor książki Garaż Twoim Schronem. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania historii o początkach polskiego undergroundu, realiach wydawania niezależnej muzyki oraz ewolucji brzmień na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Rozmowę poprowadzi Jakub Wojewoda ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
15: Rafał Samołonik, Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie. Nietypowo spotkamy się 26 września w przystanku Historia. Będzie to w ramach organizowanego w Koszalinie festiwalu przez Fundację Non-Fan z miastem Koszalin i Politechniką Koszalińską dotyczącej właśnie sceny muzycznej, a przystanek Historia postanowił włączyć się w to wydarzenie i zaprosić do Koszalina dwóch twórców, którzy muzykę alternatywną tworzyli w latach 80. i dalej ze sceną muzyczną są związani, mianowicie chodzi o Tomasza Skajeskuza z Połk Powadi, a drugim zaproszonym gościem jest właściciel wytwórni muzycznej Jimmy Jazz Records Zdzisław Dzidek Jotto, który właśnie zajmuje się muzyką od lat 80., a może i nawet wcześniejszych. O tym się dowiemy na spotkaniu i będziemy właśnie mówić, czym był dla nich ten hałas wolności w tych trudnych czasach komunizmu, co im dawała muzyka, jaką przestrzeń dawała im do tego, żeby mogli się wyrazić artystycznie i twórczo. Usłyszymy też o tym, co napisali w swoich książkach, bo jeden i drugi wydał swoje książki i też będzie można z nimi zapoznać się na miejscu. No myślę, że dla miłośników muzyki to będzie ciekawe wydarzenie współtowarzyszące właśnie festiwalowi w Koszalinie.
4: Ci, którzy pamiętają jeszcze, jak to było, muzyka to wcale nie była taka łatwa droga do przejścia, bo tak, był cenzor, który musiał prześwietlić tekst. W tym tekście wpadał na różne dziwne pomysły gorszących tekstów, czy podburzających do jakichś działań przeciwko ustrojowi. Muzyka też nie zawsze mogła się podobać, bo potrafiła wyzwalać właśnie w nas jakieś emocje i tak dalej. Więc żeby w ogóle zaistnieć gdzieś, pokazać, zagrać, no to czasami to była naprawdę bardzo trudna droga.
15: Tak, trudna. To jest jedna sfera właśnie pominięcia tego cenzora, a druga w ogóle zdobyć sprzęt do grania, zdobyć miejsce do prób, więc te przysłowiowe garaże, one były też właśnie taką oazą wolności młodych ludzi, gdzie mogli właśnie w taki sposób się wyżywać. No gdzieś tam władza miała wtedy do nich utrudniony kontakt, ale tutaj należy wspomnieć z tej perspektywy tego buntu zespół Chromatic, bo oni pierwszą demówkę nagrali pod tytułem Monofobia, czyli coś, co ma być przeciwstawne do obowiązkowej służby wojskowej. Więc tych takich smaczków na tym spotkaniu przeróżnych będzie wiele, a spotkanie poprowadzi doskonały kolega, który zajmuje się kulturą, Jakub Wojewoda ze Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. I faktycznie będzie to spotkanie sentymentalne, no bo nie da się ukryć, że pokolenie 40-50+, mam nadzieję, że na to spotkanie przyjdzie, ale też naszym celem jest dotrzeć do grupy odbiorców młodych ludzi, których gusta muzyczne, którzy są też w okresie buntu, bo to jest naturalny okres młodego człowieka, że właśnie przyjdą, słuchają, spotkają się z ludźmi, którzy mieli ogromny wpływ na polską scenę muzyczną. Proszę też zwrócić uwagę na to, że te teksty tamtych twórców, one wszystkie odnoszą się do uniwersalnych wartości, takich jak wolność. I to jest coś ponadczasowe, więc tę wolność z perspektywy ich twórczości można teraz by porównać z tym, jak ta wolność wygląda teraz. No, młody człowiek ma prawo do wyboru, ma prawo do swojej opinii i dlatego to spotkanie może być bardzo ciekawe. 26 września, dzień nietypowy, bo sobota, przystanek Historia, ulica Zwycięstwa 115, uwaga, godzina 16:30, tak żeby spotkanie zakończyło się przed częścią koncertową, sobotą koncertową. I tam będziemy czekać już wcześniej na Państwa, być będzie możliwość przyjścia na to spotkanie troszeczkę wcześniej. No właśnie, porozmawiania z naszymi gośćmi tak po prostu w kuluarach, potem o 16:30 rozpoczynamy spotkanie. Potem po spotkaniu też będzie można zdobyć i autograf, i na książkach jednego i drugiego naszego gościa. Przypomnę, będzie dwóch: Tomasz Skajeskuza z zespołu Quo Vadis, założyciel zespołu Quo Vadis i właściciel wytwórni Jimmy Jazz Records Zdzisław Dzidek Jotko.
1: Przystanek Historia Koszalin w sobotę 26 września o godzinie 16:30 przy ulicy Zwycięstwa 115 w Koszalinie. Materiał Agnieszki Górskiej.
0: SK Koszalin.
1: A teraz w magazynie sprawdzamy kalendarz kolejnych wydarzeń w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.
16: Katarzyna Bielecka, dział animacji, kultury i czytelnictwa. 22 września, jest to wtorek o godzinie 17:00, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Jak przygotować się do rowerowych podróży. Tutaj będziemy rozmawiać o życiu na rowerze, a spotkanie poprowadzi Ewa Świderska, czyli Ewcyna, podróżniczka i pasjonatka poznawania świata z perspektywy rowerowego siodełka. Tutaj Ewa opowie o tym, skąd się wziął u niej pomysł na życie w drodze, jak zmienił się on na przestrzeni lat. Także serdecznie zapraszamy. Już pod koniec września odbędzie się także, 26 września odbędzie się kolejna giełda kolekcjonerska. Będzie to sobota w godzinach od 10 do godziny 13. Zapraszamy osoby, które pasjonują się zbieraniem znaczków, monet i innych ciekawych przedmiotów.
17: I też ci kolekcjonerzy często pomagają, mają doskonałą wiedzę i mogą bardzo doradzić innym osobom.
16: Mało tego, kolekcjonerzy często opowiadają różne ciekawe historie tych przedmiotów, także jest to niesamowite spotkanie. I jeszcze może dodam, że też wracamy, bo wakacje nam się sprawdziły spotkania z cyklu Czytulanki i Czytulanki chcemy wprowadzić też do biblioteki, żeby to były soboty, żeby to były sobotnie poranki właśnie czytania książek dla dzieci, dla rodziców, dla babci i dziadków, ale to już w najbliższym czasie.
1: Szczegółowe informacje na temat tych wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Materiał Oliwii Szelewskiej.
0: SK Koszalin News.
1: Budka Życia oficjalnie uruchomiona w okolicach przystanku MZK Rynek Staromiejski w Koszalinie. To legendarna brytyjska budka telefoniczna, w której przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dostępny jest defibrylator AED, a także apteczki, koc termiczny czy gaśnica. Po otwarciu usłyszymy jasne komunikaty, jak postępować w razie zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia. Budkę Życia pomalował Cukin, a ręcznie wykonaną metalową rzeźbę serca przygotował Patryk Król. Budka Życia to społeczny projekt mający poprawić bezpieczeństwo i świadomość mieszkańców Koszalina w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy.
18: Witam Cię w koszalińskiej Budce Życia. Znajdziesz tu defibrylator AED. Jego obsługa jest prosta i bezpieczna, ale pamiętaj, że nie jest to zabawka i można go użyć tylko w przypadku zagrożenia ludzkiego życia. Jeśli sytuacja będzie...
19: Paulina Waluk-Szyperska, pomysłodawczyni projektu Budka Życia.
20: Marek Szyperski, mąż Pauliny i jeden z twórców projektu.
19: Budka Życia, od samego początku wiedzieliśmy, że stanie w centrum miasta w Koszalinie, ponieważ to będzie wizytówka, kolorowa wizytówka naszego Koszalina.
20: Chcieliśmy po prostu pogłębiać świadomość odnośnie udzielania pierwszej pomocy. Chcieliśmy też zwrócić uwagę, a taka budka londyńska pomalowana przez Cukina na pewno będzie zwracała uwagę i ludzi zainteresuje, co tam się w środku znajduje.
21: No to zdradźmy trochę, czym jest Budka Życia, co jest w środku i za chwilę też o tym, jak z niej korzystać.
19: Budka Życia to jest społeczny projekt. W środku znajduje się defibrylator AED, który w każdym momencie będzie mógł uratować życie.
20: Oprócz defibrylatora znajdziemy też tam apteczki, gaśnice, koc gaśniczy, czyli takie rzeczy, które mogą się przydać podczas pierwszej pomocy.
19: Każdy może otworzyć drzwi Budki Życia. Jak się otworzą drzwi Budki Życia, też będzie niespodzianka, która jest przygotowana od pana Roberta Makłowicza.
21: My już sporo mówiliśmy o defibrylatorach AED, że to jest bardzo ważne urządzenie w przestrzeni miejskiej, nie tylko Koszalina, bo na szczęście pojawia się ich coraz więcej, ale właśnie kiedy go używać, w jakich sytuacjach i czy każdy może?
20: Każdy może podczas nagłego zatrzymania krążenia, jeżeli osoba, która leży, nie odzywa się, nie reaguje, bierzemy defibrylator. Defibrylator jest takie mądre urządzenie magiczne, które samo informuje nas krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać, to jest 100% bezpieczne dla osoby udzielającej pomocy i dla też osoby, której się udziela pomocy. Budka Życia to jest tak naprawdę łańcuszek życia z punktami życia. To jest punkty życia, to nasz projekt, 40 defibrylatorów i warto podkreślić, że te defibrylatory uratowały już życie. 4 osoby uratowano dzięki tym defibrylatorom w samym Koszalinie.
22: Tomasz Żuk, pseudonim Cukin.
21: Autor?
22: Że tak powiem, w dużej części sfinalizowałem tą budkę i zaprojektowałem malowanie, serce i ona już tutaj jest. Organizatorzy się do mnie zwrócili, czy robimy taki coś. Ja mówię, że tak, z mojej strony macie malowanie i każdą pomoc. No i tak zrobiliśmy, że z tą budką było, że trzeba było ją na początku kupić, zbiórkę zrobić. Później w planie było ją pomalować, pomalowałem. Później zaprojektowałem serce, które wykonał taki rzeźbiarz koszalinski, który już nie żyje, Patryk Król. Ta rzeźba jest zamontowana, pomalowana przeze mnie, a później wiele lat starań, żeby ktoś ją tutaj postawił i po 6 latach ona już tutaj jest. Cieszymy się, że to się udało zrobić.
11: Sebastian Tałaj, zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. Ciekawy element architektoniczny, który wzbogaca nasze serce miasta, centrum miasta, ale przede wszystkim jest to budka życia, jest to budka, która może uratować życie, żeby nie musiała, ale

0: elektrycznych wraz z ładowarkami. Wartość całego projektu to blisko 70 milionów. Inwestycje mają też dać początek budowie nowej zajezdni przy ulicy Wołyńskiej, a na tym jeszcze nie koniec. Na początku przyszłego roku do Koszalina ma trafić kolejnych 15 nowych autobusów z silnikami diesla.
1: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. W każdej spółce dzieje się bardzo wiele. Tak dość cyklicznie staramy się robić konferencje prasowe, aby Państwa informować o tym, co się dzieje. Ostatnio była konferencja prasowa w Mecu, gdzie podzieliliśmy się z Państwem informacją na temat tych działań, które już trwają, jak i też budowy tego nowego nie tylko kotła, co kotłowni tak naprawdę na Zrębek, która pozwoli zminimalizować opalanie węglem, który jest niezwykle kosztowny nie jako paliwo, ale jako te kary, które są związane z ETS-em. Dzieje się też i w wodociągach, tam też w fazie zaawansowanej jest projektowanie oczyszczalni razem z silnikiem kogeneracyjnym, który będzie wykorzystywał metan, który jest dzisiaj idzie w atmosferę, będzie gromadzony, zbierany i będzie spalany w tym silniku, przez to będzie wytwarzana i energia cieplna, i energia elektryczna. Ale o tym będziemy mówili na różnych zupełnie innych odcinkach. Dzisiaj spotykamy się, żeby też poinformować Państwa o tym, co dzieje się w spółce MZK, bo tu też bardzo wiele się dzieje. W tym roku, na początku tego roku, wyjechały na ulicę Koszalina autobusy, które tu widać na tych banerach, które są po prawej i po lewej stronie. Takie niebieskie autobusy, które wniosły trochę, może powiedzieć, powiewu nowości, świeżości do Koszalina, bo ostatnie nowe autobusy...
2: W 2019,
1: mowa chyba 2017 było podpisywane, że sam ją wtedy podpisywałem jako wicemarszałek, wtedy z ówczesnym prezesem Bacławskim, czyli generalnie od 10 lat nic takiego się nie wydarzyło. Teraz przyjechało tych 13, tak, autobusów...
2: 10 i 3, razem 13.
1: 10 i 3 to 13, tak.
2: Mamy rok szkolny, więc jeszcze matematyka.
1: Nie jest to skomplikowana matematyka, a jest to jednak matematyka jak najbardziej. Czyli 13 autobusów, one nie są zupełnie nowe, są używane, ale nieco tylko. Oprócz tego zostały zmodyfikowane, zmodernizowane, także wyglądają praktycznie jak nowe i naprawdę są w bardzo dobrym stanie technicznym, posłużą jeszcze wiele, wiele lat. Ale na początku przyszłego roku, na przełomie lutego i marca, powinno się pojawić na ulicach miasta Koszalina kolejnych 10 autobusów diesel Euro 6. Te już będą nowe, zupełnie nowe, fabryczne. To też są autobusy takie podobnie jak te, będą w tak zwanym najmie długoterminowym. I one też urozmaicą, unowocześnią naszą flotę pojazdów MZK. Ale dzisiaj też spotykamy się, żeby Państwa poinformować i podzielić się informacją, dobrą nowiną, mianowicie taką, że dostaliśmy informację już z CUP, z ministerstwa, czyli Centrum Unijnych Projektów Transportowych, że nasz wniosek w ramach pieniędzy ZIT-owych na 42,209 milion złotych został zaakceptowany przez CUP i tylko to dotację bezzwrotną miasto Koszalin otrzymało, aby zakupić autobusy elektryczne. Będzie to 13 nowych autobusów elektrycznych, które zostaną zakupione razem z oprzyrządowaniem, razem z ładowarkami i będą elementem tworzenia nowej bazy MZK, która powstanie przy ulicy Wołyńskiej. Bo ta baza, która dzisiaj jest przy ulicy Gnieźnieńskiej, ledwo pomieści te pojazdy, które są dzisiaj, te pojazdy hybrydowe z silnikiem diesla. Także pojazdy elektryczne tam się nie zmieszczą, musimy szukać nowych rozwiązań. Oprócz tego ta lokalizacja, ta baza MZK, która dzisiaj jest przy Gnieźnieńskiej, to tak naprawdę jest świetnie położona lokalizacyjnie działka, która jest praktycznie w centrum miasta, nieopodal parku. Także jest to zdecydowanie lepszy teren, aby tam posadowić mieszkania, a nie teren przemysłowy, zarówno czy to dla MZK, czy dla PGK. Także stopniowo te obie spółki będziemy z tego terenu wycofywać, przynosić do stref przemysłowych, tak aby tam zwolnić ten teren pod mieszkaniówkę. To oczywiście jest proces wieloletni, ale dzisiaj go rozpoczynamy. Nie próbujemy na siłę upchnąć autobusów elektrycznych razem z samym tym oprzyrządowaniem w bazie przy ulicy Gnieźnieńskiej, tylko szukamy nowych rozwiązań, które już zapoczątkują budowanie całkowicie nowej bazy przy ulicy Wołyńskiej. Autobusy elektryczne to jest ta przyszłość, którą zmierzamy. Dotacje bezzwrotne dzisiaj w zasadzie można otrzymać tylko właśnie na autobusy zeroemisyjne, czyli mogą to być autobusy albo elektryczne, albo wodorowe, albo tego typu rozwiązania. Wodór jeszcze dzisiaj nie jest na tyle tani, żeby tych rozwiązań szukać, co nie znaczy, że w przyszłości w tym kierunku nie będziemy zmierzać. Na razie jednak to autobusy elektryczne właśnie są tą najbliższą przyszłością. Ja tylko powiem w tym miejscu, z dość dużą mi ukrywam satysfakcją, że te pieniądze udało się pozyskać. Mamy te 42, prawie 43 miliony złotych. Dlatego, że burmistrz między innymi Sianowa nie potrafił tych pieniędzy pozyskać w Sianowie i zrezygnował z zakupu autobusów elektrycznych. Przez to my mogliśmy te pieniądze pozyskać, skorzystać i

0: Dzięki oczywiście też i przychylności pozostałych członków ZIT-u, czyli pozostałych gmin, które są w tym ZIT-ie z nami ulokowane, że tak powiem, mogliśmy o te pieniądze zawalczyć, zawnioskować i te pieniądze dostaliśmy. No nie jest pierwszy tego typu przypadek, bo podobnie było ze stacją przydatkową w Jamnie. Tam też mój poprzednik planował wydać 8,5 miliona. Myśmy pozyskali w sumie 44 miliony złotych na stację przydatkową w Jamnie. Dlatego, że też między innymi właśnie burmistrz Sianowa nie był w stanie, nie potrafił, nie umiał zbudować stacji przydatkowej u siebie w Sianowie. I to jeszcze nie byłoby tak tragiczne, że on nie potrafi, nie umie. No bo oczywiście można nie umieć, nie potrafić. To jest jakby zrozumiałe, prawda? Ale to, co zrobił na etapie późniejszym, to jest w ogóle, można powiedzieć, ja uważam, że skandal. Szanowni Państwo, w grudniu dostaliśmy informację od starosty, który był liderem projektu, takiej grupy zakupowej okolicznych gmin, które chciały właśnie zakupić transport, czy te autobusy elektryczne na potrzeby transportu podmiejskiego. I starosta, wypowiadając się w imieniu tych wszystkich gmin okolicznych, stwierdził, uznał, wysłał takie pismo, że oni rezygnują z tych pieniędzy i generalnie jakby oddają je do dyspozycji ZIT-u. Wtedy wszyscy członkowie ZIT-u oddali, jak może wszyscy, odbyło się głosowanie w trybie biegowym i ci, którzy oddali głos za tym, żeby te pieniądze trafiły do miasta Koszalin. Wtedy burmistrz Sianowa postanowił nie oddawać w ogóle głosu, nie zabierał w ogóle głosu w tej sprawie, ale tego, oczywiście te pieniądze myśmy wtedy dostali, przyjęli, zawnioskowaliśmy, złożyliśmy stosowne wnioski do ministerstwa i kiedy byliśmy już na finalnym etapie oceny tych wniosków, to wpłynął pismo do ministerstwa funduszy i do SUPT-u również, że on pozwał nas do sądu. Pozwał miasto Koszalin do sądu, że zakwestionował tą uchwałę, w której głosowaniu nie brał w ogóle udziału, które głosowanie odbyło się na przełomie grudnia i stycznia. On w maju nas pozywa i w maju pisze pismo do ministerstwa, gdzie prosi o to, żeby zablokować nam te pieniądze, uniemożliwić ich wykorzystanie ze szkodą dla miasta Koszalin. To jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe, tym bardziej, że gdyby tak się wydarzyło, to ministerstwo blokując te pieniądze spowodowałoby, że wtedy, kiedy można byłoby odblokować, kiedy powiedzmy proces sądowy by się zakończył, to zakończyłaby się również perspektywa finansowa. I tych pieniędzy nie tylko nie dostałoby miasto Sianów, nie dostałoby miasto Koszalin. Nikt by ich nie dostał. Wróciłyby do Brukseli. To jest działanie nie tylko na szkodę gminy miasta Sianów, co jest oczywiste i jego działanie jest tak wymierzone. To jest działanie wymierzone wprost w mieszkańców Koszalina, ale również ze szkodą dla obywateli polskich, no bo te pieniądze nawet nie trafiłyby jakiegoś dużego ogólnokrajowego wora, tylko wróciłyby do Brukseli. Chwała Bogu, ministerstwo nie uznało burmistrza Sianowa za w ogóle partnera. Dla nich partnerem jest ZIT jako całość. Głosowanie uznali za absolutnie legalne, dobrze przeprowadzone i te pieniądze dzisiaj wiemy na pewno, że otrzymaliśmy wbrew temu, co wyprawił burmistrz Sianowa, próbując działać na szkodę i gminy miasta Sianów, i miasta Koszalin.
1: Piotr Rowiński, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie. Mówiąc szczerze, to nie byłem przygotowany. Nie wiedziałem, że te ostatnie zdania, ale gratuluję panie prezydencie, bo myślę, że czas najwyższy, żebyśmy na głos zaczęli mówić o tym, co tak naprawdę nas dotyczy. Transport publiczny sam w sobie jest bardzo ważnym elementem dla mieszkańców, myślę. A tutaj mieliśmy taką klasykę, którą można, nie chcę na ten temat się rozwodzić, ale klasykę, którą można ująć, że sam ktoś nie chciał zjeść, bo nawet nie wystartował po te pieniądze, ale też nie chciał dać zjeść komuś. No, myślę, że mieszkańcy i historia będzie potrafiła to w jakiś sposób ocenić. Ale porozmawiajmy chwilę o transporcie publicznym i o MZK, w którym mam tą przyjemność zarządzać od 2 lat. I powiem tak, jak drukowaliśmy te roll-upy, to był projekt, tak? 51 nowych autobusów, to był projekty, były, które rozpoczynaliśmy. To drukowaliśmy nie tak dawno, tak naprawdę. A dzisiaj mogę powiedzieć, że w fazie projektów to zostało już tylko 10 autobusów, a 41 autobusów to jest fakt, który się wydarzy. Jedno malutkie doprecyzowanie: tych autobusów w przyszłym roku diesli wjedzie 15, a nie 10 i to jest, tak? to jest dobra informacja, one się już produkują. Od razu powiem, że będą w kolorze niebieskim, więc transport publiczny będzie nosił barwy flagi naszego miasta. Nie do końca w tym kolorze niebieskim, który jeżdżą dzisiaj, ale takie typowe, bardzo zbliżone do flagi naszego miasta. Będą to autobusy marki MAN. To MAN wygrał ten przetarg. Będzie to 15 autobusów. Będą to autobusy przegubowe i będą to autobusy 12-metrowe. Najnowocześniejsze, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, przystosowane do osób niepełnosprawnych, przystosowane dla osób słabowidzących. Także myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni. To nie koniec dobrych informacji, bo tak jak pan prezydent powiedział, dostaliśmy dofinansowanie. Dokładnie to jest kwota 42 209 458 zł i 39 groszy. Przy czym, panie prezydencie, jeszcze tutaj podziękowania i ukłon w stronę prezydium ratusza, bo 7,5 miliona złotych to jest wkład własny, który miasto tak naprawdę wykłada, żebyśmy mogli zrealizować ten projekt, to 15% jest wkładu własnego.
0: To nie jest w tej kwocie, tylko to jest oprócz tej kwoty.
1: To jest oprócz tej kwoty, bo razem to jest 49 658 zł netto, a brutto z wszystkimi kosztami, również tymi, które nie są kwalifikowane, to jest projekt na 69 milionów złotych. Czekamy jeszcze z niecierpliwością, bo mówiąc o tym, że 41 autobusów to mamy to, co już mamy w garści, to czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie, ono będzie niebawem, jednego projektu, też z pieniądze z subtu i to będzie zakup wtedy kolejnych. Wnioskowaliśmy tam o środki na kolejne 10 autobusów. Czy nam się to uda? Nie wiem, bo tych pieniążków tam jest 700 milionów złotych, a startuje do tego cała Polska. To, co się wydarzyło dotychczas, te 42 miliony, to było Pomorze Zachodnie, tak? Bo to było podzielone na cuty regionalnie. W tej chwili startuje do tego cała Polska, ale staraliśmy się spełnić absolutnie wszystkie wymagania. Jedno zdanie tylko, bo sobie obiecałem, jak obejmowałem to stanowisko, że nie będę mówił nigdy o poprzednikach, bo czasami naprawdę trudno, gryzę się w język, ale jedna rzecz dla porównania, żebyśmy wiedzieli. Przez ostatnie 11 lat MZK kupiło 11 autobusów. Tyle się pojawiło w taborze. A przez ostatnie 11 miesięcy również MZK kupiło 13 autobusów. Więc mówię to tylko po to, żeby pokazać Państwu skalę, jak to wygląda. Reszta tych autobusów, czyli 15, które wjadą w przyszłym roku, one się już produkują, plus te 13 elektrycznych autobusów, które wjadą w 2028 roku, to są autobusy, które już mamy. Powtarzam się, żeby to dobrze wybrzmiało i żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, co przed nami. Mamy gdzieś w powietrzu wiszące jeszcze 10 autobusów, w sumie to jest 53 autobusy. 53 autobusy przy taborze, który, jak obejmowałem tą funkcję, to było 69 autobusów. W tej chwili mamy 74 autobusy, bo część autobusów siłą rzeczy, szanowni państwo, jest wycofywanych. One się już po prostu nie nadawały, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa. Średni wiek życia autobusów, bo to też jest bardzo ważne, w komunikacjach miejskich w Polsce to jest 8 lat. On nie przekracza 8 lat. U nas autobusy średnio miały 15 lat i więcej, a najstarszy autobus ma lat 31. Tak to wygląda i tyle, jeżeli chodzi o historię. Ważne jest, żebyśmy jeszcze jedną rzecz powiedzieli. Podchodzimy bardzo poważnie do powierzonego nam zadania. Rozpoczęliśmy pracę w MZK od utworzenia planu wymiany taboru na lata 2025-2030 i w tym planie wskazaliśmy też kierunki rozwoju. Bardzo długo debatowaliśmy, czy to będzie kierunek rozwoju w kierunku wodorowego napędu lub elektrycznego, bo to nie jest też tak, że to jest nasze chciejstwo lub nasze marzenie, żeby iść w kierunku autobusów zeroemisyjnych, tak? Które w prostej linii są 2-2,5 razy droższe niż autobusy diesla. Działamy w reżimie dyrektywy unijnej i działamy w oparciu o ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I czasami czytam, jak mieszkańcy się denerwują, dlaczego kupujemy elektryki, dlaczego idziemy w taką drogą technologię. My nie mamy wyboru, żeby to dobrze wybrzmiało. To jest coś, co my musimy zrobić. Te 10 autobusów, które Państwo widzicie, to są autobusy używane, ale kupiliśmy, ten cały projekt obiewał na 7 milionów złotych. Jeden taki nowy autobus kosztuje 1,6 mln, a my 10 kupiliśmy za 7 milionów złotych. One miały 250 tysięcy przebiegu i proszę mi wierzyć, pochodzą z rynku niemieckiego, są w bardzo dobrym stanie. Myślę, że już mieszkańcy dostrzegają tą różnicę. Te 15 autobusów, umowę na zakup tych autobusów diesla podpisywaliśmy w Sylwestra o godzinie 19, ponieważ do końca roku mieliśmy czas na podpisanie tej umowy na zakup diesla, bo od 1 stycznia byłoby to już niemożliwe. Dzisiaj zakup diesli praktycznie dla samorządu stał się już całkowicie niemożliwy i zakazany prawem. Jeśli to, o czym pan prezydent mówił i produkcja prądu będzie rozwijać się, ten klaster energetyczny, który tworzymy w tej chwili w Koszalinie, jeśli będzie się rozwijać w tym kierunku, w którym to widzimy, że zmierza, to proszę mi uwierzyć, że jeśli pozyskamy tani prąd, o tak mówiąc wprost, to przejechanie 100 km będzie nas kosztowało w przeliczeniu na energię elektryczną tyle, jakby palił 12 litrów oleju napędowego. A dzisiaj autobusy hybrydowe, które mamy, palą 40 litrów oleju napędowego, a diesle palą 50 litrów oleju napędowego. To proszę zobaczyć, jest szansa, że gdybyśmy pozyskiwali tanią energię, to koszt transportu publicznego spadnie czterokrotnie. Trzymamy kciuki, że to się uda. Nie przedłużając, zaraz za planem wymiany taboru powstało drugie opracowanie, które Państwu polecam. To jest strategia kierunków rozwoju transportu publicznego. To opracowanie to jest na 10 lat, 2025-2030, bo jak mielibyśmy się rozwijać, gdybyśmy nie przyjęli jakiegoś planu? Tylko i wyłącznie dobry rozwój gwarantuje nam obranie jakiegoś planu i realizacja tego planu. Tą strategię opracowaliśmy. Ona powstała już tak naprawdę na przełomie listopada i grudnia. Jest to przy pełnym udziale miasta, za co dziękujemy, bo mam nadzieję, że i mieszkańcy, i Państwo widzicie, że ta współpraca miasta i spółki miejskiej MZK układa się bardzo dobrze i tak naprawdę nie mielibyśmy nawet szans pozyskać tych 42 milionów, gdyby miasto nie miało w tym swojego udziału, tak? Spółki nie stać by było tak naprawdę na wnioskowanie o takie potężne pieniądze. Musicie Państwo wiedzieć, że te zabiegi burmistrza Sianowa sprawiły, że między wakacjami zeszłego roku a grudniem nam zostało tylko 4,5 miliona do wykorzystania. Moglibyśmy za to kupić jeden autobus z infrastrukturą. Chytrość przegrała i proszę Państwa, te pieniądze wróciły do puli. Dzięki temu mamy 13 autobusów. Mam nadzieję, że będziemy mogli z Państwem się spotkać i pochwalić się tymi 10. To będzie oznaczało jedno, że w przeciągu 3 lat 85% autobusów z naszego taboru będzie nowych.
0: Ważnym jest też, że żeby flota normalnie mogła funkcjonować, to jest zawsze musi być kilka autobusów w rezerwie. Jak zaczynaliśmy, to nie mieliśmy ich w rezerwie, tylko zawsze było minus 3-4 autobusy, bo zawsze brakowało. Bo ktoś się popsuł, bo coś tam. Ja nawet kiedyś słyszałem taką opinię jednego z kierowców, że on się codziennie boi, że mu się podłoga oberwie i może zgubić pasażerów. Tak był wyglądał stan na początku. I oczywiście to już jest abstrakcja, jesteśmy już zupełnie w innym miejscu i czasie. Ale do takiego stanu nasi poprzednicy doprowadzili.
1: Ja powiem Państwu jeszcze, jak wygląda ta współpraca z panem prezydentem, tak? Ci starsi pracownicy, którzy są w spółce, poprzedniego prezydenta nie widzieli w spółce nigdy, tak? Zastępcy prezydenta resortowego widzieli w kadencji 2 razy. Pan prezydent Tomasz Sobieraj pod naszą namową przyjechał, podnieśliśmy autobusy i obejrzeliśmy je od spodu. Pokazaliśmy, jak to wygląda na samym początku, żebyśmy zrozumieli, że mamy wspólny cel, tak? I musimy grać do jednej bramki i proszę mi wierzyć. Czytałem też takie duże opracowanie, dlaczego Gdynia jest najszczęśliwszym miastem w Polsce. 45% tego sukcesu, szczęśliwości mieszkańcy Gdyni wskazali na dobrze zorganizowany transport publiczny, tak? Naprawdę do końca chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak ten transport publiczny jest ważny na zadowolenie życia mieszkańców. Dziś rozpoczęliśmy we wrześniu troszkę zmienioną siatkę połączeń. Dostajemy sygnały, bo nikt jeszcze się nie urodził taki, kto by tą siatkę stworzył idealną dla wszystkich. Ale dostajemy sygnały, my na te sygnały, drodzy Państwo, reagujemy bardzo żywo, tak? Za każdym razem to nie idzie do kubety. To za każdym razem jest analizowane i sprawdzamy, co możemy zrobić. Ale apelujemy do mieszkańców, żeby mieli tą świadomość, że jeżeli poruszymy jeden autobus, to jest siatka połączeń. To ciągnie dokładnie połączenia innych autobusów i czasami to wymaga chwili, żeby to pozmieniać. Ale na pewno będziemy się pochylać nad każdym jednym sygnałem czy prośbą zmian. Wspomniałem Państwu, że w listopadzie na Stali 300 spotkaliśmy się w ramach prezentacji strategii rozwoju, to się nazywa dokładnie Strategia Rozwoju Transportu Publicznego MZK w Koszalinie na lata 2025-2035 i to jest zadanie wspólne z Urzędem Miejskim. Podczas analizy tego, co przed nami, tak, i teraz znowu wracam do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i do tego, że jesteśmy zmuszeni do zakupu tych elektryków, wybrzmiało, że potrzebujemy minimum jakieś 40 milionów, żeby uruchomić w ogóle ten transport zeroemisyjny. A budowa nowej siedziby to był koszt rzędu 80, wyceniany był na około 80 milionów złotych, tak? Proszę mnie nie łapać też za te cyfry w przyszłości ewentualnie, bo wiadomo, że to jest szacunkowe. I doszliśmy do wniosku bardzo szybko i znowu ukłon dla pana prezydenta, że Jeżeli mamy 40 milionów wyłożyć i próbować na siłę ten tabor zeroemisyjny, elektryczny zmieścić na tej w siedzibie w tej chwili na Gnieźnieńskiej 9, co praktycznie jest niemożliwe i oznaczałoby przebudowę, ciągnięcie, my tam potrzebujemy 8 MW prądu, ciągnięcie prócie ulicy Gnieźnieńskiej, doprowadzenie energii, to łatwiej nam było poszukać ewentualnie miejsca gdzie indziej. Szacunkowo wycenialiśmy działkę, na której dzisiaj się znajdujemy, to jest 3,5 hektara przy parku, nad rzeką, tak naprawdę z pięknym widokiem na Górę Chełmską. Myślę, że mieszkańcy też się ucieszą, jeśli wyprowadzimy ten ciężarowy transport, co by nie powiedzieć, na ulicę Wołyńską, gdzie będzie łatwiej dociągnąć energię. I teraz 40 milionów, które mielibyśmy wsadzić, plus 25 milionów, które mamy nadzieję szacunkowo uzyskamy ze sprzedaży tych 3,5 hektarów, to brakuje nam tylko 15 milionów w tym momencie, żeby pomarzyć o nowej siedzibie, tak? Nowej, całkowicie nowoczesnej siedzibie przystosowanej do autobusów elektrycznych i przystosowanej do autobusów wodorowych, bo my nie jesteśmy w stanie dzisiaj na ulicy Gnieźnieńskiej spełnić tego reżimu wymogów, które, bo to jest zupełnie inne hale serwisowe, zupełnie inna technologia napraw i obsługi tych autobusów. I wtedy to naprawdę decyzja była, proszę mi wierzyć, błyskawiczna. Nie dzieliliśmy się jeszcze z opinią publiczną tą decyzją. Dzisiaj jest pierwszy raz, ale panie prezydencie, dziękuję kolejny raz. Zaczniemy ją już tak naprawdę robić teraz, w przyszłym roku. Te elektryki już nie wjeżdżają na Gnieźnieńską.
0: Te elektryki na Gnieźnieńskiej nigdy się nie pojawią. One będą od razu tam w tej nowej siedzibie na Wołyńskiej.
1: 1/3 nowej siedziby będzie skończona. Ten jest na 3 etapy to podzielone.
0: Najpierw wprowadzimy tam elektryki, a później stopniowo będziemy bazę rozwijać, żeby przenieść te autobusy diesla, które mamy tamtą lokalizację.
1: Średnio rocznie, powiem może o kilometrach, bo to też jest zatrważająca kwota, 3 100 km przejeżdżamy w tym roku przez objazdy, przez zmiany różnego rodzaju. Przejedziemy 3 800 000 km. Proszę mi uwierzyć, że dzisiaj rano mieliśmy spotkanie w Zarządzie Dróg i Transportu. Te 800 000 to, panie prezydencie, dobra informacja. To jest 6 milionów złotych więcej za wozokilometry. Ja Państwu też to mówię celowo, żebyście i Państwo, i mieszkańcy, żeby wiedzieli, jak to się przekłada na pieniądze, a przewozimy w granicach 33 milionów ludzi rocznie. Za co dziękujemy. To też będzie na pewno rekordowy rok, jeżeli chodzi o stratę finansową. Zaraz powiem, bo od początku tylko jak nastałem w MZK, to nie zgadzam się, panie prezydencie, ze sformułowaniem, że jest strata MZK. Nie ma czegoś takiego jak strata MZK. Jest to polityka finansowa, którą kreuje Rada Miejska tak naprawdę i my tylko według tego reżimu, w którym się znajdujemy, mówimy tu o cenie biletów i mówimy to o rozliczaniu wozokilometrów, my w tym żyjemy. Stąd one są niedoszacowane, powstaje strata jest wyrównywana przez miasto i też pewnie Państwo tego nie wiecie. Jak przyszedłem do pracy, to była nierozliczona rekompensata za 2022, 2023 i 2024 rok. I w przeciągu jednego roku pan prezydent podjął taką decyzję i radni miejscy, żeby tą stratę wyrównać. To jest coś, co wcześniej w ogóle nie miało miejsca. Nie chcę mówić o poprzednikach, ale naprawdę to zainteresowanie poprzedniej władzy zakładem komunikacji miejskiej było marginalne, żeby powiedzieć. Dzisiaj paliwo. Jesteśmy największym biorcą paliwa w mieście. Zużywamy dziennie 5000 litrów. I proszę sobie wyobrazić, że galopujące ceny to jest dzienna strata o około 12 do 15 tysięcy złotych. To proszę Państwa, jak to przeliczymy na skalę roku, to już mamy jakieś 2,5-3 miliony złotych większą stratę niż rok temu, niż w poprzednim roku. Wprowadzenie przez rząd tej akcji CPN, ceny paliw niżej, oczywiście obniżenie podatku VAT pomogło osobom fizycznym. Dla mieszkańców było to odczuwalne. Dla nas absolutnie nie, bo my przecież większość kosztów ponosimy ze stawką 23%, a stawka 8% to nam tylko pogłębiała stratę. Jak to będzie? Aż się boję pomyśleć. Ostatnio analizowaliśmy, czy nasze pylony mają możliwość włączenia jedynki z przodu, czy są dwucyfrowe, tak? Bo niektóre koncerny nawet w Koszalinie nie mają takich pylonów. Stacje MZK...
0: Żeby to nie wybrzmiało tak, że za chwilę będzie paliwo na stacji MZK po 10 zł. Nie ma takiego tutaj... nie mam takie zamiary, żeby paliwo na MZK było droższe niż gdziekolwiek indziej. Tak?
1: Proszę Państwa, na stacja MZK została powołana do tego, tu mieszkam, tu tankuję, wszyscy znamy to hasło, bardzo dobre uważam. Przy czym, proszę mi wierzyć, często jesteśmy opluwani, chyba nawet można użyć tego słowa, przez internautów za ceny paliw. Proszę mi wierzyć, że stacja paliw MZK nie zarabia na paliwie. To nie jest wielka tajemnica, nasze finanse. Jeżeli ktoś chciałby, proszę zapytać w ramach informacji publicznej, pokażemy, jak to wygląda. To nie jest tak, że my mamy chęć zysku, albo mamy takie zyski jak Orlen i możemy sobie obniżać cenę paliw. Proszę mi wierzyć, że nie zarabiamy na paliwa. Kupujemy te paliwa i sprzedajemy. Koszt sprzedaży jednego paliwa do niedawna to był 41 groszy, dzisiaj to jest 55 groszy, a w tym okresie, kiedy działał CPN, to było na 65 groszy. To się nie da na tym zarobić. I to szacunek dla miasta, że pozwala nam jeszcze utrzymywać. Ale z drugiej strony gwarantujemy Państwu jakość paliwa. Tylko w tym roku dwa razy audyt przechodziliśmy, były sprawdzane przez dwie niezależne firmy i jakość paliwa mamy na najwyższym poziomie.
2: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu 3 lat aż 85% koszańskich autobusów stanowić będą fabryczne, nowe pojazdy. Na konferencji prasowej z mikrofonem była Oliwia Kisielewska.
3: Radio SK. Radio SK.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: SK Koszalin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął